0: minister Maciej Lasek z resortu infrastruktury.
1: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 kilometrów nowych linii kolejowych.
0: Koszt to po dzisiejszych cenach 610 miliardów złotych wydawanych sukcesywnie do 2050 roku, kiedy całość ma być gotowa.
2: Po zakończeniu całej inwestycji między największymi polskimi miastami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej w 100 minut. Z torów przenosimy się na drogi. Dziś litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6 zł 10 groszy, a diesla 6,44. Ceny na targu podnoszą ciśnienie, winna temperatura. To wiosenne przymrozki są główną przyczyną drogich warzyw i owoców. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają 90% plonów. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek. Dlatego niektórzy rolnicy się przebranżowili, mówi Radiu Z Radosław Zalewski z Lubelskiej Izby Rolniczej.
3: Inne uprawy, które mają krótszy okres wegetacji, które są może nie to, że bardziej dochodowe, ale bardziej pewniejsze w tych naszych czasach, że plon będzie, że ten plon będzie można sprzedać. W sadach owocowych mamy bardzo duże ryzyko, jak nie susza, to przymrozki, także o to trzeba wszystko dbać.
2: Na rolników spada więcej plag, brak rąk do pracy, drogie paliwa i środki ochrony roślin. I jeszcze sport. Sprawdzamy wyniki pierwszego tej nocy mundialowego spotkania. Norwegia pewnie wygrała z Irakiem 4-1. To był kolejny mecz grupy I. We wcześniejszym wicemistrzowie świata Francuzi pokonali Senegalczyków 2-1. Za godzinę Argentyna zmierzy się z Algierią, a o 6:00 spotkanie Austria-Jordania. To mecze grupy J. A nasze siatkarki zaczną dziś drugi turniej w tej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwone w Bangkoku zagrają z Bułgarią.
4: Będziemy skupiać się na każdym kolejnym przeciwniku. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
2: Mówiła nasza libero Justyna Łysiak. Mecz Polek z Bułgarkami dziś o 12:00. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 3:00. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Spokojnie, kochana. Już po wszystkim, już. Filip Trochan gładził i całował żonę, próbując ją uspokoić. Uwolnij mnie, błagam, uwolnij mnie. Anna Trochan nie zważała na jego gesty, szarpiąc rzemienie ze świńskiej skóry, którymi była przytwierdzona do stołu. Raz za razem panicznym wzrokiem zerkała na zębatą tarczę, która zatrzymała się na szwie łączącym obie nogawki jej dżinsów, jakby w obawie, że maszyna zaraz znów ruszy i stalowe ostrze wyrżnie się w jej ciało. Trochan dojrzał słusznych rozmiarów nożyce i z niemałym trudem rozciął kolejne obejmy na stopach i przegubach żony. Anna zerwała się ze stołu jak oparzona. Przyklękła i rozszlochała się. Światło przypadkiem poruszonej przez męża żarówki kołysało złowieszczo, oświetlając drobną, skuloną na betonowej podłodze postać. Filip odrzucił błyszczące ostrza i pochylił się nad żoną. Objął ją i zaczął uspokajać. Już jesteś bezpieczna. Już nic ci nie grozi. Boże, on chciał... Ponownie wybuchnęła niepohamowanym płaczem. On chciał tą piłą... Już dobrze, kochanie. Musimy wyjść z tej piwnicy i powiadomić policję. On gdzieś tam może być. Musimy stąd uciekać. On, to znaczy ten mój brat... Trochan sam do końca nie był pewny tego, co mówi. On mówił, że mamy znaleźć telefon i zadzwonić. Nie! Anna Trochan wrzasnęła na całe gardło, niczym w obłąkańczym szale. Odepchnęła ręce męża i skuliła się w kłębek. Filip ponownie chciał ją objąć, ale odtrąciła jego ręce. Zostaw mnie, warknęła. Zostawcie mnie wszyscy. Trochan pomyślał, że żona jest w głębokim szoku i doszedł do wniosku, że w tej chwili nic nie wskóra. Odwrócił się więc do leżącej pod kocem policjantki. Doskoczył do niej i od razu sprawdził funkcje życiowe. Kobieta była blada i znajdowała się na skraju śmierci. Musimy ją zabrać na górę i natychmiast rozgrzać, rzucił stanowczo. Jest już w ostatnim stadium hipotermii. Nie doczekał się odpowiedzi ze strony żony. Podbiegł do niej i chwycił ją za nadgarstek. Słyszałaś, co powiedziałem? Jeśli jej nie pomożemy, umrze w ciągu kilku minut. Pomóż mi ją przenieść. Trochan poczuł przypływ energii. Był lekarzem i musiał ratować zagrożone życie, bez względu na wszystko. To był jego obowiązek. Pomóż mi, Anka, i wynośmy się z tej cholernej piwnicy! Krzyknął tonem nieznoszącym sprzeciwu. Zadziałało, bo Anna Trochan spojrzała na niego przytomniej. Może poczuła, że powinna pomóc umierającej, jako że poniekąd też była lekarzem. A może po prostu w końcu zaczęła bardziej trzeźwo reagować na zaistniałą sytuację. Nie interesowało go to. Najważniejsze, że wzięła się w garść. Chwilę później oboje byli już przy Zawadzkiej. Najpierw spróbowali unieść ją wspólnie, ale gdy okazało się, że policjantka waży niewiele, Trochan chwycił ją sam. Jego żona wbiegła po schodach i przytrzymała drzwi, po czym zapaliwszy światło w salonie, przygotowała miejsce na kanapie. Z obrzydzeniem uprzątnęła zalegające ubrania i odsunęła zastawiony resztkami po posiłku stół. Poszukaj telefonu, ja się nią zajmę. Polecił Trochan i pobiegł do kuchni. Nastawił wodę i poszukał jakichś ręczników, po czym wrócił i zaczął rozmasowywać wychłodzone ciało. Masz ten telefon? Zapytał nerwowo. Niemal w tym samym momencie jego żona wypadła zza rogu z dwoma smartfonami w dłoniach. Nie trudno było się domyślić, że zapewne należały do ofiar gospodarza. Jeden działa, ale nie znam hasła, odparła rozdygotana. Do numerów alarmowych nie potrzeba hasła. Wybieraj 112 i powiedz, żeby cię namierzyli. Anna Trochan posłusznie wykonała polecenie. Po chwili w słuchawce zabrzmiał męski głos nagrany na automatyczną sekretarkę, który nakazywał cierpliwie czekać na zgłoszenie się operatora. Trwało to całą wieczność. Po szóstym razie pojawił się sygnał, a następnie telefon odebrała jakaś kobieta. Numer 47, słucham. Dzięki Bogu, jesteśmy w domu mordercy z Zielonej Góry. Czy możecie namierzyć ten numer? On wciąż gdzieś tu jest. Proszę o spokój. Pani imię i nazwisko? Anna Trochan. Po drugiej stronie dało się słyszeć stukanie palców po klawiaturze. Czy zna pani adres? Nie, dlatego proszę namierzyć ten numer. Proszę o cierpliwość, proszę się nie rozłączać. Mijały kolejne sekundy. Odgłosy stukania w klawiaturę nasiliły się. W tle pojawiło się też kilka innych głosów. Najwyraźniej sprawa została potraktowana poważnie, a co za tym idzie, priorytetowo. Pani Anno, czy wciąż jest pani na linii? Tak. Namierzyliśmy sygnał, policja jest już w drodze. Kiedy przyjedziecie? Góra 10 minut. Do tego czasu proszę się nie rozłączać i pozostać na linii. Dziękuję bardzo. Anna Trochan stała z komórką przy uchu i przypatrywała się działaniom męża, który próbował rozgrzać wychłodzone do granic możliwości ciało Julii Zawadzkiej. Dopiero teraz z całą mocą dotarło do niej, że ta drobna kobieta uratowała im wszystkim życie, co przypłaciła niewyobrażalnym cierpieniem. Czy jest pani ranna, czy potrzebuje pani... Przepraszam, ale muszę na chwilę odłożyć telefon. Przerwała operatorce. Proszę tego nie robić, pani Anno. Pozostać na miejscu i się nie rozłączać. Przykro mi, ale muszę pomóc mężowi uratować tę kobietę. Proszę... W tle znowu dało się słyszeć jakieś szepty. Pani Anno, może pani powtórzyć? Co powtórzyć? Czy może pani swobodnie mówić? Tak. Czy ktoś jest z panią? Mój mąż, Filip Trochan, oraz policjantka, która umrze z wychłodzenia, jeśli zaraz nie udzielimy jej pomocy. I dla jasności, mój mąż nie jest mordercą. Wszystko to zaaranżował komisarz Igor Brudny. Rozdział 51. Że kiedy się urodził? Inspektor nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Przycisnął telefon bardziej do ucha, jakby to miało w czymś pomóc. Jesteś tego absolutnie pewny, Grzegorz? 15 czerwca 1982. Jasna cholera. Czarnecki był zdruzgotany. Niewiarygodna historia, ale to nie mógł być zbieg okoliczności. Poprawiający kamizelkę kuloodporną prokurator rzucił mu pytające spojrzenie. Co się dzieje? Panowie? Czarnecki, nie odkładając telefonu, zwrócił się do grupy zamaskowanych policjantów z grupy uderzeniowej. Zmiana planów. Wszystkie siły rzucamy do starej chlewni. I chcę tego sukinsyna żywego. Strzelajcie tylko w ostateczności, bo... Czarnecki poczuł wibrowanie telefonu. Jego smartfon dosłownie grzał się do czerwoności. W czasie niezakończonej rozmowy z Zimnym do inspektora dobijała się centrala. Odebrał. Masz nosa. To był naczelnik Kotowicz. Właśnie dzwoniła babka, która przedstawiła się jako żona tego całego Trochana. Twierdzi, że jest w domu mordercy. Anna Trochan? Tak. I ten telefon to nie lipa. Naprawdę masz cholernego nosa. Stara chlewnia? Stamtąd dzwoniła. Sygnał został namierzony 2 minuty temu. Dzięki, Marek, będziemy tam za 5. Aha, i Romek. Ona twierdzi, że to nie ten jej mężuś. Ale wiesz, jak to... Tak, wiem, to nie on. Więc jak będziesz pociągał za spust, to nie pomyl go z Brudnym. Nie chcę tu mieć na głowie. Z Igorem Brudnym? Czarnecki musiał się upewnić, że dobrze słyszał. Czy ja, kurwa, mówię niewyraźnie? Zirytował się Kotowicz. Jakim Brudnym? Co ty wygadujesz? Na dźwięk tego nazwiska prokurator aż podskoczył. Wbił pytające spojrzenie w oczy Czarneckiego. Romek, wszystko się zgadza, odparł spokojnie Kotowicz. Mamy dodatkowe potwierdzenie od świadka z miejsca zbrodni. Mordercą jest Brudny. Czarneckiego jakby ktoś walnął obuchem. Czyżby od początku się mylił? Czy to, co ustalił zaledwie 2 minuty temu, mogło być jedynie nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności? A może morderca był cholernym geniuszem i zdołał oszukać wszystkich, nawet swoją niedoszłą ofiarę? Dobra, mruknął jak niepyszny. Dojeżdżamy, muszę kończyć. Dopadniemy gnojka, kimkolwiek jest. Tylko tego nie spartol, Romek, mam już dość trupów. Wyślij ten helikopter. A mówiłem. Mówiłeś, a teraz wydaj rozkaz. Bez odbioru. Inspektor wyłączył się, choć gdyby miał inny charakter, zapewne rzuciłby komórką o ścianę furgonetki. Nikt nie irytował go tak jak naczelnik Kotowicz. a teraz jeszcze ten brudny. Czuł na sobie palące spojrzenie prokuratora. Jednak brudny, rzucił Lis z satysfakcją. Nie sądzę, odburknął Czarnecki. Sekundę później furgonetka gwałtownie się zatrzymała. Zamaskowani i uzbrojeni po zęby policjanci wysypali się z niej i wbiegli pomiędzy drzewa. Stara chlewnia była w zasięgu wzroku. Inspektor ostatni opuścił pojazd. Gdy wdepnął w rozmokły grunt przy łęgu, nie był już taki pewny swego. Nie był już pewny absolutnie niczego.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

podnosił się z powrotem. Lepka krew pokrywała mu niemal cały kark, plecy i tors. Co najgorsze, wciąż sączyła się z głębokiej rany na potylicy. Głowa dosłownie mu pękała, a obraz momentami falował i rozmazywał niczym po wypiciu litra wódki. Słabł i wyraźnie to czuł. Nawet broń jeszcze nigdy tak bardzo nie ciążyła mu w ręce. Komisarz przetarł czoło wierzchem dłoni. Mgła powoli zaczynała rzednąć i nie słała się przy ziemi jak jeszcze godzinę temu. Widoczność wciąż była jednak mocno ograniczona i nie przekraczała 30 metrów. Morderca i Oksana mieli nad nim przewagę około 100, do czego z pewnością by nie doszło, gdyby był ostrożniejszy i nie wpadł w tę dziurę w schodach. Nie mógł sobie tego darować. Ten sukinsyn był ranny. Dostał przynajmniej 2 kulki i z pewnością dopadłby go, gdyby nie ta cholerna pachwina. Z taką kontuzją poruszał się jak 100-letni paralityk. Usłyszał głosy. Sam nie był pewien, czy są realne, czy pojawiły się tylko w jego głowie. Dochodziły z oddali, z wyraźnym pogłosem, jakby ich właściciele znajdowali się na końcu długiego tunelu albo w głębi przepastnych katakumb. Jego mózg szwankował i Brudny doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Zmysły zaczynały zawodzić. Gorzej widział i słyszał. Miał wrażenie, że stracił węch, bo nie czuł żadnych woni. Bezbłędnie wyczuwał tylko metaliczny smak własnej krwi w ustach. I ból, który rozlewał się już nie tylko na kark, ale też całą obręcz barkową i klatkę piersiową. Pomyślał o Oksanie. Musiał wziąć się w garść. Była blisko, skrajnie przerażona, udręczona i wyczerpana. Z trudem przywołał sobie obraz jej uśmiechniętej twarzy, która mignęła mu w głowie tylko przez ułamek sekundy. Następnie wbrew jego woli rozmazała się i przeobraziła w czarną, bezkształtną masę, która po chwili uformowała się w znajomy profil, a raczej cień. Chaotyczny, amorficzny, szpetny w swej istocie i zły do szpiku kości. Brudny potrząsnął głową, aby odrzucić niechciane obrazy i oczyścić ją z głupich myśli. Raz jeszcze przetarł czoło i pokuśtykał w kierunku, z którego dochodziły głosy, a przynajmniej tak mu się wydawało. Księżyc na dobre wyłonił się zza chmur i pola utonęły w srebrzystej poświacie. Ustępująca mgła zaczęła odsłaniać cienie rzucane przez sporadycznie rosnące przywale dęby. Ich bezlistne konary wyciągały swoje szponiaste gałęzie daleko poza swój naturalny zasięg, niczym szkaradne istoty z horrorów klasy B. Kępy gęstych traw czy nienaturalne żłobienia terenu przywodziły na myśl czające się w półmroku postaci, a przelatujące od czasu do czasu nad głową nietoperze sprawiały, że z każdym kolejnym krokiem Brudny stawał się coraz bardziej zdezorientowany. Gdy już pomyślał, że zgubił trop, znów usłyszał głosy. Tym razem wydawały się bardziej realne. Skupił się i nasłuchiwał, by zlokalizować, skąd dochodzą. Pokręcił głową, gdy oprócz nich rozległo się ciche dzwonienie. Nie był pewny, czy jest prawdziwe, czy to umysł płata mu figle. Wtedy głosy stały się donośniejsze, ale tylko na chwilę. Następnie zamilkły, a Brudny usłyszał odgłosy charczenia i rzężenia. Gdy przez myśl przeszło mu najgorsze, usłyszał plusk, a następnie krzyk pełen niewysłowionej trwogi. Należał do kobiety, a jego źródło było bardzo, bardzo blisko. Wyrwał do przodu, ignorując dotkliwy ból. W tym czasie Oksana Szczypenko już biegła na oślep w kierunku mostu, tak jakby stara konstrukcja miała być jej ostatecznym wybawieniem, a nie kolejną pułapką bez wyjścia. Jako młoda dziewczyna zawsze była najszybsza w szkole i dzięki swoim długim nogom oraz wrodzonej dynamice wróżono jej znakomitą przyszłość na bieżni. Życie Oksany Szczypenko potoczyło się inaczej, ale młodzieńcza werwa i twardy charakter przetrwały, dzięki czemu pomimo spętanych dłoni, pokaleczonych stóp i braku znajomości terenu, teraz mknęła przez pola, nie bacząc na ból i zmęczenie.

0: Kiedy w pewnym momencie Kat puścił ją i skupił uwagę na dwóch bezimiennych mężczyznach, instynkt nakazał jej uciekać. Paniczny strach sprawił, że przez kilka sekund nie mogła ruszyć się z miejsca, ale gdy dostrzegła, jak morderca rozcina pierwszego, a drugiemu bez słowa odrąbuje głowę, hamulec puścił i rzuciła się do ucieczki. Wiedziała, że może liczyć tylko na siebie i że nikt jej nie pomoże. Wszyscy, których kochała i którym ufała, zawodzili ją przez całe życie. Zawsze. Taki był jej marny los. Szczypenko brnęła więc przez błoto i kłujące trawy, łamała paznokcie na ostrych kamieniach i raniła łydki o wystające korzenie. Czasem zapadała się po kolana w podmokłym terenie, ale się nie poddawała. Wciąż parła do przodu. Gdy w końcu poczuła pod stopami utwardzony grunt i wspięła się na nasyp, pomyślała, że ma szansę. Mokre tory błyszczały w świetle księżyca, jakby dopiero co zostały wypolerowane. Rozejrzała się. Daleko za polami mrok rozświetlały przykościelne latarnie. Po drugiej stronie rzeki pojedyncze światła gospodarstw. Cywilizacja była tuż, tuż. Należało tylko wykrzesać z siebie resztki energii i pobiec. Najrozsądniej było poruszać się wzdłuż torów. Od wschodu czekał nieprzenikniony mrok i ściana lasu. Od zachodu przeprawa przez most, za którym można było dostrzec pojedyncze zabudowania. Przynajmniej w jednym wciąż paliło się światło. Szczypenko podjęła decyzję i ruszyła w stronę nadziei. Starała się przeskakiwać po kolejnych drewnianych podkładach, aby jeszcze bardziej nie poranić sobie stóp o kamienie. Krwawiły już wystarczająco, przy każdym kroku zostawiając na spróchniałym drewnie rdzawe ślady. Gdy dotarła do pierwszego przęsła, odwróciła się, aby sprawdzić, co dzieje się za jej plecami. Z ulgą odnotowała, że nikt jej nie goni. Zamknęła oczy i wzięła kilka głębokich wdechów, aby dotlenić udręczone, przez co maksymalnie zakwaszone mięśnie. Gdy z powrotem uniosła powieki, potężny dreszcz spłynął jej po kręgosłupie. 20 metrów dalej, częściowo ukryty we mgle, stał oprawca. W świetle księżyca jego cień przybrał wręcz gargantuiczne rozmiary. Wciąż z tym przerażającym workiem po ziemniakach na głowie i błyszczącym w świetle księżyca nożem w dłoni. Wokół dziury w tkaninie miarowo pojawiał się i znikał obłok pary. Mężczyzna ciężko dyszał, ale nadal miał wystarczająco sił. Zanim Szczypenko zdążyła zareagować, ruszył w jej kierunku.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która zezwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków w oparciu o ich numer PESEL. Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Jest on radnym w warszawskim Ursusie. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
1: Nie ma obecnie górnych limitów zarobków lekarzy. Ich wynagrodzenia, jak mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, są poza kontrolą.
2: Jako podmioty, które zawierają umowę B2B w ramach wolności gospodarczej, mogą robić i pracować jak chcą, gdzie chcą i tak dalej.
1: Dawid Kacprzyk pracował m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski zlecił tam audyt, wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Te kontrole oczywiście będą miały miejsce, jeśli będzie taka potrzeba. Odpowiednie wnioski do organów państwa zostaną skierowane.
1: Sprawa zarobków młodego lekarza została zgłoszona przez PiS do prokuratury.
0: Dawid Kacprzyk został zatrudniony jako koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Jest już odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych oraz mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
4: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretensji, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
0: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5 000 żołnierzy do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To, w jakiej formie będą stacjonować wojska, nie zostało jeszcze określone. Ministerstwo Infrastruktury chce ostrzejszych przepisów dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Resort przygotował projekt ustawy, która niedługo trafi do rządu. Czego dokładnie mają dotyczyć te zmiany? Szczegóły zna reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Między innymi przepisów o niekaralności. Przewozów w Polsce nie będą mogli oferować kierowcy skazani za przestępstwa zarówno w Polsce, jak i w państwie ojczystym. Żeby to sprawdzić, wymagane będzie zaświadczenie właśnie z kraju pochodzenia. Zmiany obejmą też kwestie licencyjne. Do jednego auta będzie można przypisać maksymalnie 2 licencje, co ma zapobiec sytuacjom, kiedy przedsiębiorca traci uprawnienia, ale wciąż prowadzi działalność tym samym samochodem jako inna spółka. Każdy kierowca będzie też musiał posiadać specjalny ogólnopolski identyfikator. Jan Kielak, Radio Z.
0: Analizowana też jest możliwość zaostrzenia przepisów o uznawaniu zagranicznych praw jazdy. Szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Instruktor z Wrocławia może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć, mówi Radio Z Anna Nicer z wrocławskiej policji.
6: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Mieszkańcy Warmii protestują przeciw planom wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi. Plany mówią o usunięciu nawet 8 000. Według drogowców bardzo często rozbijają się o nie samochody. Gdzie protesty przeciw wycince są najgłośniejsze? Reporter Radia Z Maciej Bąk zgłębia ten temat.
7: Największe oburzenie wzbudził plan wycięcia ponad 1,5 tysiąca drzew rosnących przy drodze 593 między Reszlem a Miłakowem. Broniący ich aktywista Michał Biedziuk próbował nagłośnić ten problem na sesji sejmiku i starł się na niej z jego wiceprzewodniczącym Zbigniewem Chomzą.
8: Gdybym miał wybierać życiem kierowców, którzy zginęli na tych drzewach, to niech te drzewo będzie wycięte.
9: Co za to mamy wyciąć wszystkie aleje drzew z tego powodu?
8: Oczywiście.
9: Dziękuję za tę odpowiedź.
7: Zdaniem obrońców drzew auta rozbijają się o nie głównie z uwagi na nadmierną prędkość. Poza tym zielone szpalery wzdłuż dróg pełnią funkcję obronną, co jest istotne dla regionu graniczącego z Rosją.
0: Decyzja o wycince musi jeszcze być zatwierdzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wrocław czeka na zakwitnięcie dziwidła. Ta roślina bardzo rzadko kwitnie, a kiedy już to się dzieje, to kolba kwiatostanu dosięga nawet 3 metrów i towarzyszy temu zapach padliny. Mimo tego w zeszłym roku, kiedy dziwidło zakwitło w Warszawie, przyciągnęło tłumy. Wrocławski Ogród Botaniczny też się na nie szykuje i planuje wydłużone godziny otwarcia, zapowiada jego dyrektor Zygmunt Kącki.
10: Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus titanum. To najbardziej urzeka nas wszystkich, ponieważ wszystkie kwiatki pięknie pachną, ten pachnie na swój sposób.
0: Wrocławskie dziwidło można też śledzić w internecie. Rozkwitnie za kilkanaście dni. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1 w dzisiejszych meczach piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna rozpoczyna właśnie mecz z Algierią, a o 6:00 Austria zagra z Jordanią. Wieczorem jeszcze 2 mecze, o 19:00 Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i o 22:00 Anglia zagra z Chorwacją. O wynikach wszystkich tych spotkań usłyszycie oczywiście w Radio Z. Na radioz.pl znajdziecie także relacje na żywo. Liderzy siatkarskiej reprezentacji Polski wracają do gry. Po miesięcznym urlopie na parkiet wracają m.in. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski. Z tym ostatnim w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale spotkał się dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
11: Czy wy myślicie już troszeczkę w kontekście igrzysk za 2 lata w Los Angeles, bo będzie ta pierwsza okazja, żeby się w tym roku zakwalifikować na nie?
12: Nie.
11: Poważnie?
12: Poważnie, nie. Myślimy o tym, co się będzie działo teraz aktualnie na turnieju w Gliwicach. Wiemy, że jesteśmy mocni, znamy swoją wartość i pierwsza okazja będzie na Mistrzostwach Europy do zakwalifikowania się na igrzyska, ale to jest bardzo odległa przyszłość i myślenie o bardzo odległej przyszłości nie jest dobrą drogą do budowania formy. Jeszcze się tyle rzeczy może wydarzyć do Mistrzostw Europy i w ogóle do igrzysk za 2 lata, że jest to bardzo naiwne budować cokolwiek pod tą imprezę za 2 lata.
0: Teraz przed Polakami drugi turniej Ligi Narodów 24 czerwca w Gliwicach.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: Dzień dobry, z nami jest Błażej Poboży, doradca w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Pytanie numer 1. Rząd przyjął uchwałę w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Jak mówił premier, jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego. Na ile to jest realny cel, żeby żołnierze amerykańscy byli tutaj na stałe, a nie tylko rotacyjnie?
15: Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z elementów, o którym od początku swojej prezydentury mówił z prezydentem Donaldem Trumpem Karol Nawrocki, no to ja mogę tylko powiedzieć, to dobrze, że rząd, choć z pewnym opóźnieniem, ale jednak również staje do tego zadania, bo pan prezydent przygotowuje super grunt, ustala pewne relacje, no ale mamy taki porządek konstytucyjny, że to Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd będzie musiało to przygotowywać. Zresztą pan prezydent zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych chce spotkać się z ministrem Kosiniakiem Kamyszem, z wicepremierem Kamyszem, aby no właśnie zapytać, jak jest z tym przygotowywaniem się do i tej obecności, a przede wszystkim najpierw do zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, bo ta obietnica jest już nie tylko pewną prognozą, ale już podjętym zobowiązaniem, które powinno być lada moment realizowane.
14: No zwiększenie to jedno. Mówimy teraz o ewentualnej stałej amerykańskiej bazie. No zresztą to jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy były takie podnoszone pomysły. Pamiętamy Fort Trump, to jeszcze było jeszcze za pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Pytanie numer 2. A te zabiegi, one są konsultowane z Pałacem Prezydenckim? Czy to są takie wyścigi, kto tutaj będzie ojcem tego sukcesu ewentualnego, gdyby rzeczywiście do tego doszło, że stała amerykańska baza stałaby się faktem?
15: Czy jest mi bardzo niezręcznie to powiedzieć, ale jeżeli cokolwiek w relacjach polsko-amerykańskich pozytywnego się dzieje, jest wyłączną zasługą prezydenta Karola Nawrockiego. Jest dzisiaj jedynym z kluczowych polityków sprawujących władzę w Polsce, który ma bezpośrednią relację z prezydentem Trumpem, świetną relację z jego administracją, no a niestety na poziomie rządowym to jest taka mizeria, że tam właśnie jedynym politykiem, który stara się okresowo nawiązywać jakieś relacje, jest właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą wicepremier Kosiniak-Kamysz.
14: Pan Chłomo, niezłe relacje jednak z Pentagonem, z szefem Pentagonu. No, nie najgorsze. Z administracji Donalda Trumpa.
15: Nie mówię, że nie najgorsze, tak jak i z prezydentem Karolem Nawrockim ma też nie najgorsze, bo ze wszystkich członków rządu Donalda Tuska ta współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i bezpośrednio z samym ministrem układa się względnie poprawnie. Myślę, że gdyby inni przyjmowali częściej taką optykę jak wicepremier Kosiniak-Kamysz, to pewnie dla tych relacji z Pałacem Prezydenckim byłoby lepiej i dla Polski byłoby lepiej, a nie mam żadnych wątpliwości, chcę to jeszcze raz podkreślić. Wszystko, co dobre dzieje się w relacjach polsko-amerykańskich, jest wyłączną zasługą prezydenta Nawrockiego. Czasem, jak tak się politologicznie nad tym zastanowię, to myślę, że my naprawdę z jakiegoś poważnego nieszczęścia uciekliśmy, bo gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, boję się nawet pomyśleć, w jakim stanie byłyby dziś relacje polsko-amerykańskie. Myślę nawet, niech to tak wybrzmi jako taka złowroga, może nie tyle prognoza, co coś, od czego uciekliśmy, taka projekcja bardzo negatywna. Myślę, że to z Polski dzisiaj wyjeżdżaliby żołnierze amerykańscy, gdyby wszystko w tych relacjach zależało od pana Tuska, Sikorskiego czy Klicha.
14: No tak. Tak między Bogiem a prawdą, to jednak te 5 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące żołnierzy, które zostały zawrócone, tak czy nie? I zostaliśmy tym zaskoczeni. Pan prezydent też był tym zaskoczony.
15: Najbardziej to był zaskoczony.
14: Ale pan prezydent też.
15: Najbardziej to był zaskoczony premier Tusk i jego cała drużyna, no ale na szczęście...
14: A Karol Nawrocki nie był, tak samo był.
15: Znaczy zaskoczony był tym, że rząd jest po prostu w tej sprawie tak nieudolny, że właściwie w każdym momencie...
14: A Pałac Prezydencki był uprzedzony, tak?
15: Pewnie,
14: tak
15: będzie? Tylko... Ale momencik. Tylko wszedł Karol Nawrocki do gry i nie dość, że uratował sprawę, to jeszcze de facto ta obecność będzie na plus i teraz tylko musimy rozmawiać i między innymi temu służyło spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem podczas jego uroczystości urodzinowych, żeby to nie było tylko 1000, ale żeby to była wyraźnie większa obecność. Naszym celem minimum jest 15 tysięcy wojsk amerykańskich w Polsce i obecność stała, a nie tylko rotacyjna.
14: I o tym już porozmawiamy w sieci. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Bożej Poborze też zapraszam.
15: Bardzo.
13: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: Ale trzecie pytanie jeszcze powinnam zadać, to, które powinno paść w części radiowej, no ale tak się pan rozgadał, że już nie wyzostawił mi pan przestrzeni do tego, żeby mogła to pytanie zadać, bo jutro, czyli 17 czerwca przedstawiciele MON podpiszą z Niemcami nowe porozumienie obronne z ominięciem prezydenta, bo zdaniem rządzących nie wymaga to podpisu, ta umowa, bo to miał być traktat, ale jednak to będzie na poziomie umowy, w związku z tym no nie wymaga to zdaniem rządzących podpisu pana prezydenta. I co na to Pałac?
15: No, ręce opadają. Widać, że także w obszarze bezpieczeństwa państwa, tak jak i wcześniej w innych obszarach funkcjonowania administracji państwowej, rząd działa niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z ustawami, albo jak w przypadku stanowienia prawa ucieka od podstawy ustawowej na rzecz jakichś rozporządzeń czy uchwał, bo rządzenie uchwałami to jest naprawdę nowum w Polsce po roku 89. No i widać, że niestety także i w tych aspektach, w których do tej pory była jednak pełna zgoda między małym a dużym pałacem. Myślę, że taka ogólna zgoda polityczna. No rząd próbuje jakoś trochę bokiem omijać pana prezydenta. No ale na szczęście w tych podstawowych kwestiach, od których zależy bezpieczeństwo naszej ojczyzny, bezpieczeństwo naszego państwa, no to jednak te relacje i głos pana prezydenta jest najważniejszy. A mam tu na myśli oczywiście relacje z Paktem Północnoatlantyckim i z najważniejszym z państw będących członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, którego 60% mniej więcej potencjału NATO to jest uzależnione od Stanów Zjednoczonych, więc w tym widzę i w tym szukam przede wszystkim czego, co wzmacnia bezpieczeństwo naszego państwa.
14: Czy wiadomo, co jest w tej umowie?
15: Ja nie wiem, ale...
14: Ale czy w Pałacu ktoś wie? No,
15: przypuszczam, wie, że... Przypuszczam, że... Nie, że... Biorąc pod uwagę, że podobna umowa z Brytyjczykami nie została nam przekazana i minister Przydacz więcej dowiadywał się w tej sprawie od swoich brytyjskich kolegów.
14: Rozumiem, że traktat jest do oglądu.
15: Czy pani doktor...
14: No, a wiadomo, kiedy pan prezydent podpisze ten traktat podpisany z Wielką Brytanią?
15: Ale to spokojnie. Wszystko jest w terminach i tutaj pan prezydent będzie we właściwym momencie.
14: A ten właściwy moment to kiedy się skończy?
15: To będzie ten właściwy moment, kiedy
14: czyli
15: pan prezydent...
14: Czyli tutaj też pan prezydent zwleka, tak? Jak w przypadku...
15: czym pan prezes Leki?
14: Orderu Orła Białego. Do czego przejdziemy za chwilę, ale jeszcze chciałabym wcześniej porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Ameryce, jak wyglądała ta wizyta. Ale wracając jeszcze do tej, czyli nie wie pan, kiedy pan prezydent złoży podpis i czy w ogóle złoży podpis pod tym traktatem w zakresie obronności podpisanym z Wielką Brytanią?
15: To jest przedmiotem analiz i mogę tylko raz jeszcze stwierdzić, że ubolewania godna jest ta polityka polegająca na właśnie permanentnym wojowaniu z Pałacem Prezydenckim.
14: Można odnieść wrażenie, że tutaj jest na zasadzie, że jednak Pałac Prezydencki również walczy z rządem.
15: Nie, Pałac Prezydencki...
14: Jednak tak.
15: Ale to, no, to jest opinia pani redaktor, chociaż wierzę, że nie. Wierzę, że pani raczej przywołuje opinię naszych krytyków, czy też obozu rządowego.
14: Ja mam wrażenie, że to jest właśnie oko za oko, ząb za ząb.
15: No nie, to myślę,
14: i że ta
15: to...
14: wojna leży w interesie obydwu stron.
15: Nie, nie.
14: Na czym ja akurat to... ubolewam, bo w sprawach obronności naszego bezpieczeństwa to absolutnie to powinno być ponad podziałami, w ogóle bez dwóch
15: zdań. Po pierwsze, zgadzam się z panią. Po drugie, od początku mówi to pan prezydent, że jest zwolennikiem tego, aby kwestie bezpieczeństwa państwa wyłączyć poza spór polityczny. Ale po trzecie, i co jest myślę koronnym argumentem w tej dyskusji, czy w tej refleksji na temat tego, kto tu jest czym zainteresowany, pan prezydent nie ma żadnego interesu politycznego, żeby wojować z rządem.
14: Jak to przecież...
15: Co najwyżej odpiera ataki rządu, bo przecież...
14: A interes nie jest taki, żeby...
15: Ale pan prezydent jest świeżo
14: rząd,
15: po wyborach.
14: Żeby ten rząd wysadzić w powietrze, mówiąc tak oczywiście metaforycznie.
15: To jest interesem polskiego społeczeństwa, żeby jak najszybciej zakończyła się misja Donalda Tuska. Na szczęście ona zakończy się w przyszłym roku. No, wytrwamy jakoś wszyscy jako społeczeństwo, państwo pewnie ten rok, ale jak mam chociażby ta kwestia teraz wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Jak sobie pomyślę, że za te relacje z Amerykanami mógłby dziś odpowiadać rząd o podobnym do pana prezydenta obliczu politycznym, to mam poczucie, że my tracimy po prostu czas. I co jest szczególnie niebezpieczne, tracimy go właśnie w takim momencie, w którym za naszymi wschodnimi granicami wojna, na Bliskim Wschodzie wojna, Unia Europejska w potężnym kryzysie.
14: Taką lekką agitację na rzecz ewentualnie zmianę władzy.
15: Ale to oczywiście,
14: pani redaktor,
15: ja też się nie wypieram przecież tego, że jestem również czynnym politykiem, członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym, no oczywiście, że dobrze życząc Polsce, chciałbym, żeby zakończyła się ta zła koabitacja, której negatywne konsekwencje odczuwamy każdego dnia, aby w Polsce był rząd, który myśli o pewnych sprawach podobnie jak pan prezydent.
14: Nie ułatwia rządzącym, absolutnie nie ułatwia. Natomiast jeśli chodzi o tą umowę z Wielką Brytanią, z Niemcami, która ma zostać podpisana. I co mówił na jej temat minister Sikorski jakiś czas temu? Chyba w ubiegłym tygodniu w Polskim Radiu Programie Trzecim. Pytanie właśnie, dlaczego to jest umowa, a nie traktat. Wszyscy znamy obsesję PiS-u i pana prezydenta w sprawach niemieckich, więc oczywiście by zawetował. A co dopiero, gdyby był traktat polsko-niemiecki? No przecież wiadomo, że wywiązałoby się tu piekło, tak? Tak to powiedział pan minister.
15: Pani redaktor, ja powiem tak. Ja wolę rozsądne i sceptyczne podejście do iluzorycznych sojuszy polityczno-militarnych z Niemcami, czy szerzej z Unią Europejską, niż antyamerykańską i antytrumpowską obsesję panów premiera Sikorskiego i Tuska i ich politycznych akolitów. Przecież to środowisko wyraźnie chce nas odciągnąć od ścisłej współpracy z Amerykanami na rzecz właśnie budowy jakiegoś alternatywnego, iluzorycznego sojuszu, czy to z Niemcami, czy z Francją, czy z Wielką Brytanią. Raz jeszcze to powiem. Myślę, że to pokazują też badania opinii publicznej. Także Polacy tak myślą, że nasze bezpieczeństwo w większym stopniu zależy od ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, niż od
14: nie
15: współpracy...
14: Nie przypominam sobie takiego sondażu, ale mogłam go przeoczyć,
15: ale pani,
14: tak?
15: To śledzę z konieczności zawodowej tego typu sprawy. To oczywiście
14: ja
15: tak.
14: No
15: natomiast
14: ale...
15: ja w tym aspekcie bezpieczeństwa szczególnie. Zresztą inaczej, nawet gdybym nie widział żadnych badań, to także jako dyplomowany politolog nie mam wątpliwości, że mając na szali z jednej strony sprawdzone, stałe sojusze bilateralne polsko-amerykańskie w perspektywie nawet historycznej.
14: Czy myśmy kiedykolwiek je tak solidnie przetestowali, te relacje polsko-amerykańskie? W takim naprawdę już mocno krytycznym
15: Irak,
14: używając tutaj eufemizmów.
15: Ale Irak, Afganistan,
14: tak,
15: no to
14: my byśmy wysyłali tak rzeczywiście swoich żołnierzy.
15: Panie
14: tak?
15: Minister, no ale jeżeli, podobno przykład, no, nie trzeba sięgać do odległej historii. Jeżeli był kryzys dotyczący w ewentualnej redukcji wojsk amerykańskich mówimy o przestrzeni kilku tygodni. Wojsk amerykańskich w tej części Europy wystarczył jeden telefon prezydenta Karola Nawrockiego i za chwilę prezydent Stanów Zjednoczonych, lider światowego mocarstwa, nie pozostawiając już żadnych wątpliwości, dzięki komu ta obecność będzie utrzymana i może nawet zwiększana, pisze w mediach społecznościowych. Tak, to dzięki Karolowi Nawrockiemu, dlatego przepraszam. Ja nie wiem, jakich jeszcze dowodów ktokolwiek potrzebuje.
14: Bez Karola Nawrockiego nie byłoby niczego, parafrazując słowa kiedyś pewnego pana.
15: Ja, pani redaktor, ja mogę się pod tym podpisać. Bez Karola Nawrockiego nie byłoby dziś takich relacji z polsko-amerykańskich. Nie byłoby żadnych relacji, bo ten rząd pokazuje od okresu poprzedzającego przejęcie władzy, tych żenujących żartów, kpin, oskarżeń kierowanych pod adresem prezydenta Trumpa, głównie ze strony premiera Tuska, ministra Sikorskiego, czy pana kierownika placówki Klicha w Stanach Zjednoczonych.
14: Złośliwo.
15: Ale nie, no, co złośliwo, to fakty, proszę państwa. Znaczy ja w ogóle powiem szczerze.
14: O ambasadora.
15: Kierownik ambasady. Ja powiem tak, to, że to jest właśnie dobry przykład, jak niektórzy politycy nie mają za grosz takiego myślenia państwowego. Każdy...
14: I tylko Karol Nawrocki.
15: Każdy na miejscu ministra Klicha w sytuacji, gdy usłyszałby, że głowa państwa nie ma do niego zaufania i szkodzi on relacjom polsko-amerykańskim, sam by zdecydował się wrócić do Warszawy. Czy tam do Krakowa, jak woli. I dziś mógłby startować na przykład w wyborach na prezydenta Krakowa. Notabene byłby, myślę nawet tu politologicznie, lepszym kandydatem niż pani, której nazwiska nie jestem w stanie zapamiętać mimo dwóch tygodni.
14: Piątkowska.
15: Dziękuję, będę pamiętał.
14: Pan prezydent, jak wiadomo, był
15: Monika Piątkowska.
14: W Stanach Zjednoczonych był na urodzinach Donalda Trumpa, a przed Białym Domem walki MMA. Pan gustuje w takich pokazach?
15: Nie, ale rozumiem tego typu estetykę silnej walki.
14: Ja nie rozumiem.
15: Silnych mężczyzn w trudnych czasach wymagających pewnej siły.
14: No i miałbyś tam... Tak?
15: Ja myślę sobie tak. To jest coś... Donald Trump jest absolutnym mistrzem politycznego marketingu. Cały świat dziś komentuje 80. urodziny lidera światowego mocarstwa.
14: Mistrzem zwracania na siebie uwagi. Faktycznie tutaj ktoś by nazwał nawet geniuszem. A faktycznie w tych czasach no jest to jednak bardzo przydatna umiejętność, powiedziałabym. Bardzo przydatna. To rzeczywiście nawet można powiedzieć swoisty talent, no bo w zalewie wszystkiego generalnie, kiedy media społecznościowe nas tutaj częstują, non-stop bombardują, a my za tym chętnie podążamy. Niestety, my dorośli także, chociaż cały czas wskazujemy na nasze dzieci, niesłusznie, bo sami nie jesteśmy lepsi. Więc no faktycznie, to mu się udaje.
15: To mu się udaje, no,
14: to mu się udaje, no. Ale no mało wyrafinowana taka, powiedziałabym. No.
15: Ale dlaczego?
14: Znaczy, no, nie wiem, no jakoś...
15: Nie,
14: no.
15: Proszę w ten sposób nie mówić. Ludzie mają prawo do absolutnie różnej rozrywki i...
14: Nie, no lanie się po gębach to jest taka rozrywka, no nie wiem, no jakoś... Nie, ale... nie, no.
15: Jedni się leją w ten sposób, inni leją się w sposób parlamentarny, a słowa wypowiadane przez niektórych polityków są często bardziej raniące drugiego człowieka niż tego typu walka na pięści. Ja powiem tak, to jest dla mnie w ogóle tłem. Dla mnie najważniejsze jest to, że jedynym przywódcą
14: Poza
15: administracją amerykańską, który był na tych urodzinach i dwukrotnie podczas nich rozmawiał z prezydentem Trumpem, był kto? Karol Nawrocki.
14: Będziesz teraz to fatować do końca roku. A proszę powiedzieć, a skąd wynika ta sympatia Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego?
15: Bo prezydent Trump, tak myślę, lubi silnych, zdecydowanych przywódców, którzy...
14: Boksujących?
15: Którzy... Myślę, że nie jest to czymś, co byłoby też bez znaczenia, bo to też pokazuje pewną siłę, determinację. Myślę, że ktoś, kto jest sprawny fizycznie, jest też sprawny sprawnym przywódcą. Poza tym myślę, że to jest szczególne. No, mają podobną wrażliwość. To znaczy prezydent Trump pokazał w Stanach Zjednoczonych, że jest możliwy powrót do takich tradycyjnych, konserwatywnych zasad i wartości. Powrót do źródeł, także tych, które stały w momencie fundowania Stanów Zjednoczonych.
14: W swoim życiu udowadnia, że jest zupełnie inaczej. To jest właśnie tak. No, no dobrze, no, niech będzie. Co innego, że tak powiem, mówimy, co innego robimy. Wracając
15: ale
14: do tej wizyty.
15: Panie, przepraszam, w którym momencie?
14: No w którym? No nie słyszał pan, co opowiadały różne kobiety na jego temat? Przepraszam bardzo.
15: Ale...
14: No, nie, no, no.
15: Znaczy, jak patrzę na to, jak wyglądają Stany Zjednoczone, jaką drogą polityczną idą w okresie prezydentury Donalda Trumpa, który między innymi wywraca te wszystkie absurdalne decyzje jego poprzednika, na przykład w zakresie wspierania różnych dziwnych kulturowych ruchów społecznych, politycznych, czy nawet pewnego języka funkcjonującego w polityce, to ja witam z satysfakcją, z zadowoleniem i sympatią tego typu konserwatywny zwrot.
14: Też tutaj można, przynajmniej ja mam pewne zastrzeżenia, to już mówiąc tak najbardziej eufemistycznie, wracając do prezydenta RP. Tam były dwie rozmowy, tak, panów prezydentów, tylko że jedna została zarejestrowana, bardzo krótka, 80 sekund. Nie wiem, co tam można było mówić na temat bezpieczeństwa, czy też stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Może można, może 80 sekund. No i druga, na bankiecie nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych filmów. To jest tylko relacja pana prezydenta przekazana swoim urzędnikom, swoim współpracownikom i potem słyszymy od pana ministra Przydacza, że tam była jakaś rozmowa na temat bezpieczeństwa,
15: tak
14: właśnie,
15: jest,
14: czy też współpracy gospodarczej w zakresie na przykład energetyki, bo przecież tu Amerykanie mają budować nam elektrownię jądrową, tak? Która nam jest po prostu niezbędna.
15: Panie doktor, rozmowy między liderami światowych.
14: Niekoniecznie muszą się tylko w gabinecie owalnym.
15: Czy tak? Na ogół odbywają się w cztery oczy i
14: nie w gabinecie owalnym, to przepraszam, nie to często też są inni.
15: Znaczy, zobaczcie państwo, do jakiej dochodzimy sytuacji, jakiego absurdalnego jakby spojrzenia, że jakby problemem jest to, że my nie mamy, jak rozumiem, twardego dowodu z tego, że ile trwała ta rozmowa i najlepiej jeszcze stenogram tej rozmowy, gdybyśmy mieli.
14: Niekoniecznie.
15: A mamy premiera polskiego rządu, który nawet nie porozmawiał z prezydentem Trumpem ani razu. To jest strata czasów. Trwanie rządu Donalda Tuska w perspektywie relacji...
14: A pan ciągle wraca do tego samego. I jak pana tak słucham, to myślę, że właśnie na tym również zależy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby już rządy Donalda Tuska się skończyły. Ale, takie mam wrażenie. Ale mogę się mylić, oczywiście.
15: Nie myli się pani w tym zakresie, że przecież pan prezydent powiedział to wielokrotnie. Donald Tusk jest najgorszym premierem po 1989 roku. A biorąc pod uwagę szczególny czas, w którym jesteśmy, ten rząd w wielu aspektach to jest po prostu marnowanie potencjału
14: sytuacji. Lepszy był Leszek Miller.
15: No, biorąc pod uwagę chociażby kwestie relacji polsko-amerykańskich, no to miał świetne relacje, że przypomnę, nawet
14: pamiętam,
15: z pewną minimalną...
14: Jaka to była feta też, jak F-16 tutaj zakontraktowano. Matko, co to się działo, naprawdę, pamiętam to.
15: Każdy z polskich rządów, który dobrze przyczynił się relacjom polsko-amerykańskim, które są moim zdaniem filarem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, jest lepszy. To jest najgorszy rząd, ale żeby
14: dobrze,
15: była jasność...
14: Jaki jest efekt de facto wymierny tej wizyty? Oprócz tego, że to była wizyta tak no na połowę rozrywkowa, nazwijmy, tak? No
15: w ogóle tak nie uważam, ale
14: bankiet, urodziny, można powiedzieć, no była to taka, no na poły też podniosła uroczystość, bo to jednak łączyło się z tą rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych, tak, założenia Stanów Zjednoczonych 250 lat temu. Tak, ale i tak wszyscy wiedzieli, że to są urodziny Trumpa, no. Tam po 250 to tam gdzieś było.
15: Myślę, że jednak...
14: Amerykanie może inaczej to odbierali, na pewno tak.
15: Myślę, że tak, ale nie widzę też żadnego problemu z tym, żeby te dwie uroczystości miały ten wspólny mianownik. Co natomiast z tej wizyty dla Polski? Potwierdzenie pozycji i znaczenia we wzajemnych relacjach Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. To znaczy, Donald Trump pokazuje tą decyzją i o zaproszeniu, i tej rozmowie, że tak, Karol Nawrocki jest tym politykiem, z którym prezydent Trump chce rozmawiać. I niech każdy z naszych widzów i słuchaczy się nad tym zastanowi. Prezydent Trump będzie prezydentem przez 3 lata jeszcze, prawda?
14: No 2 raczej chyba, tak.
15: Dobrze, zaokrągle.
14: Bo tam kadencja trwa.
15: Dobrze. Mogę zgodzić się i na 2.
14: No niech będzie 2,5.
15: Karol Nawrocki 9 lub 4, to zależnie od tego, jak ty, ale wierzę, że 9.
14: Ponad
15: 4. Czyli mamy co najmniej 2, prawie 3 lata, kiedy jest szansa, żeby ta super świetna relacja, która przekłada się na relację polsko-amerykańską, mogła być realizowana. Ale niestety mamy tutaj rząd, którego premier nie ma żadnych relacji, którego minister spraw zagranicznych też i małżonka jego naobrażali pana prezydenta Trumpa. Nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych, co jest w ogóle jakąś aberracją w tej sytuacji.
14: No tak, a pan prezydent nie podpisuje cały czas nominacji. Koniec, kropka.
15: że pan prezydent zgodnie z konstytucją ma prawo do merytorycznej oceny.
14: Tak, ta merytoryczna trwa po prostu już tyle czasu.
15: Że nie trwa tyle czasu.
14: Ona już zapadła, tak?
15: Tylko pan Klich
14: nie ma korekty
15: i premier
14: tak?
15: Tusk nie przyjmują tego do wiadomości. Mhm. Tego do wiadomości, że nie ma akceptacji dla kogoś takiego. Ale co więcej, tej akceptacji nie ma po stronie amerykańskiej. I tu jest przecież chyba kłopot. W związku z tym, tak.
14: Widać, że nie ma akceptacji dla Bogdana Klicha?
15: A widziała pani jakiekolwiek spotkanie z prezydentem Trumpem Bogdana Klicha?
14: Z prezydentem? Nie, no ale to nie wiem, czy to jest akurat ten poziom.
15: No, prezydent Karol Nawrocki spotyka się z ambasadorami, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce kilka razy.
14: No, ale to raczej jest na zasadzie, że zaprasza ich do pałacu.
15: Pani redaktor, to nie jest do obrony. Raz jeszcze powiedziałem, gdyby tu była jakakolwiek cień, promil myślenia państwowego, ten człowiek wróciłby do Warszawy. Albo zostałby przez premiera wrócony.
14: Pana zdaniem powinien po prostu się spakować, przyjechać i wystartować na prezydenta Krakowa. Miałby może większe szanse niż aktualna, powtarzam pana wypowiedź, niż aktualna kandydatka wskazana przez Koalicję Obywatelską i przez SL. Rzeczywiście zobaczymy, jak cytując klasyków, jak będzie, czas pokaże. A teraz zacytuję kogoś, kto ewidentnie w wyborach w drugiej, przed drugą turą grał na zwycięstwo Karola Nawrockiego, a teraz pisze tak. Nie rozumiem tego, jeśli się zapowiedziało, że się odbierze jakiś order, to należy go odebrać. W przeciwnym razie stawia to w bardzo złym świetle polskie państwo, polskiego prezydenta. Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić. To oświadczył na nagraniu na platformie X, które zamieścił lider Konfederacji Sławomir Mentzen. No więc co się stało, że pan prezydent tak zwleka? O co chodzi?
15: Dlaczego stwierdzimy, że zwleka? Pan prezydent...
14: Nie, no jak ta pierwsza jego reakcja to była tak stanowcza, że wydawało mi się, że to po prostu będzie niemalże z automatu.
15: I teraz...
14: Że ta kapituła, to tam zbiera się ta kapituła Orła Białego, to orderu Orła Białego, to właściwie tylko tak pro forma. I niezależnie co by narodziła panu prezydentowi, to on po prostu od razu odbiera ten order.
15: Powiem tak, proszę zobaczyć, co dzięki temu, że pan prezydent wykorzystał tą swoją taką, w tym wypadku niekonstytucyjną kompetencję, jaką jest fakt, że pozostaje on tym najwyższym. Narodowej pamięci i gdy pojawił się absurdalny, zły, szkodliwy, źle służący relacjom i całkowicie niezrozumiały pomysł upamiętnienia zbrodniarzy z UPA w sposób nadania ich imieniem pewnej jednostce wojskowej, to pan prezydent wtedy występuje. I co, proszę zobaczyć.
14: Jaki był zdecydowany, jaki był stanowczy, nawet wydawałoby się, że właściwie
15: w trybie. Panu prezydentowi, dzięki temu, że w ten sposób podniósł jakby ten problem, mam poczucie, przeglądając prasę zachodnią, prasę całego świata, nagle wszyscy wiedzą, że była zbrodnia wołyńska. Wiedzą, że odpowiedzialni za to są żołnierze nacjonalistycznych organizacji ukraińskich, OUN, UPA. W związku z tym nagle ta sprawa została, powiem tak, te dwa tygodnie dla polskiej polityki historycznej zrobiły więcej niż parę lat polityki, a już na pewno polityki prowadzonej, wie pani przez kogo? Oczywiście Donalda Tuska, prawda? W związku z tym...
14: To jest jakaś obsesja z waszej strony,
15: Ja myślę, pani redaktor, że zupełnie serio. Pan prezydent powiedział, nie godzi się Polska, nie godzę się ja, mówi Karol Nawrocki.
14: To wszystko wiemy, ale my teraz, ja chciałam spróbować jednak spojrzeć do przodu, bo już mija pewien czas i nawet w PiSie zachodzą w głowę, o co chodzi, skąd ta zwłoka. No zastanawiamy się, na co Karol czeka, mówią w PiSie. No to na co czeka pan prezydent?
15: Nie ma żadnej zwłoki, natomiast jedna kwestia, to jest kwestia proceduralna. Potrzebna była ta opinia
14: No i ponad tydzień temu, że tak powiem, została wydana.
15: Ale i w tym czasie pan prezydent zdążył być w Stanach Zjednoczonych, odbył co najmniej kilka ważnych innych
14: rozmów. Podjąć taką decyzję w ubiegłym tygodniu. No ale dobrze, już nie będę taką detalistką, dobrze.
15: Ale jak pani myśli, dlaczego tak jest? No może dlatego, że pan prezydent powiedział, jakie jest jego stanowisko, jaka będzie jego reakcja i dał pewną szansę prezydentowi Zełenskiemu, żeby ten wycofał się z tej niezrozumiałej, absurdalnej, skandalicznej, złej decyzji i co więcej, spełniłby czy otworzyłby drogę do innych oczekiwań polskiego państwa wobec Ukrainy. Bo my mamy chociażby to najważniejsze oczekiwanie, jakim jest zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie wszystkich ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Teraz po prostu zastanówmy się tak. Gdyby na przykład po tej stanowczej reakcji pana prezydenta przyszła odpowiedź prezydenta Zełenskiego, pomyliłem się, zrobiłem źle, tak nie powinno być. Szukajmy innego bohatera, kogoś, kto rzeczywiście zasługuje na to, żeby jego imieniem upamiętnić jedną z kluczowych jednostek w armii ukraińskiej. I jednocześnie tak, rozpoczynamy wszystkie ekshumacje, o które wnioskujecie. W tej sytuacji byłbym pierwszy, gdyby tak zachował się prezydent Zełenski z tych, którzy prosiliby pana prezydenta, żeby może jednak powstrzymać się przed tą decyzją.
14: Czyli rozumiem, że to kiedy pan prezydent będzie czekał na ewentualną rewizję tej decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego? Jak długo jeszcze pan w zakręcie?
15: Myślę, że jest to kwestia
14: bo przypomnę, że w przyszłym...
15: godzin niż dni.
14: Godzin.
15: Tak myślę, ale to podpowiada mi moja intuicja. Jutro, bo będzie w Orzyszu, a potem będzie na... I potem jest to zapowiedziane spotkanie z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem.
14: Jeszcze w tym tygodniu, pokazuje, tak?
15: Co też pokazuje...
14: W piątek będzie?
15: Co też pokazuje, pani redaktor, że kluczowe znaczenie miała ta rozmowa z prezydentem Trumpem, skoro bezpośrednio po tym spotkaniu pan prezydent umawia spotkanie, czy zaprasza do siebie, no bo tak to wygląda, ministra Kosiniaka-Kamysza, aby...
14: Niektórzy mówią, że to taki dywanik jest.
15: Nie, pan prezydent nie traktuje tego w ten sposób i myślę, że ma świadomość tego, że no, konieczna jest ta współpraca w zakresie realizowania pewnych ustaleń. Pan prezydent jest trochę jak taki główny architekt, on kreśli pewien projekt, ale no, musi przynajmniej przez ten rok jeszcze współpracować z taką większością rządową, jaka jest. No i mogę powiedzieć tylko tyle. Całe szczęście akurat za ten segment odpowiada lider PSL, a nie na przykład któryś z innych koalicjantów, bo jak sobie pomyślę, że na przykład ktoś od Włodzimierza Czarzastego, który ma chyba jeszcze większą, a propos obsesję antytrumpowską czy antyamerykańską niż Donald Tusk, co jest trudne,
14: to myślę,
15: że byłoby naprawdę trudno w tych relacjach. Na szczęście za to odpowiadają akurat ludowcy i bezpośrednio Kosiniak-Kamysz, gdzie są pewne pola dobrej współpracy. Zresztą nominacje generalskie chociażby to pokazywały, że jednak to współdziałanie jest możliwe.
14: Ale ostatnio część osób była oburzona tym, że akurat F-35, te, które przyleciały jako pierwsze do Polski, te zakontraktowane, no, że matką chrzestną została żona pana ministra. No bo że powinna jednak pierwsza dama. No tak było zwyczajowo przyjęte, a tutaj okazuje się...
15: Proszę akurat zwrócić uwagę, że nikt specjalnie nie mówił, że to powinna być pierwsza dama, chociaż byłoby to naturalne
14: zwyczajowo,
15: zgodne z
14: pewną
15: tradycją. Chociaż
14: na przykład mogła być właśnie żona
15: zmarłego
14: tego pilota. Tak.
15: I to byłoby dobrym...
14: Zwłaszcza żona też jest chyba pilotką.
15: Tak, no, czy jest żołnierzem.
14: Tak.
15: To, że minister Kosiniak-Kamysz zdecydował się na to, aby w ten sposób uhonorować własną małżonkę, no było... co najmniej nieszczęśliwe. Już przecież wszyscy wiemy, co się stało w internecie po tym, po tej decyzji.
14: Żołnierze ponoć się dopominali o to.
15: No nie żartujmy. Zesłanianie się żołnierzami w tej sytuacji jest już naprawdę niegodne i niesmaczne. Powiem tak, no krzywdę zrobił swojej małżonce pan minister Kosiniak-Kamysz. To było zupełnie niepotrzebne i no niestety...
14: Ale była doproszona żona tego zmarłego tragicznie pilota.
15: No ale właśnie sama pani tak powiedziała. Doproszona. No fatalnie to wygląda. Lepiej już nad tym zasłonę milczenia spuścić, bo to akurat jest przykładem tego, że powiem trochę tak kąśliwie, ale myślę, że w punkt trafię. Niestety mam wrażenie, że minister Motyka ciągle odpowiada za komunikację w nowym PSL i bezpośrednio u premiera Kosiniaka-Kamysza, no bo to tak przez lata było takich dwóch spin doktorów, w cudzysłowie, PSL-u nowego, czyli pan minister Stefaniak i pan Miłosz Motyka.
14: Młode wilki.
15: Nawet wilcy prawie. I powiem tak, no źle, że to tak się tak wyglądało.
14: Tego
15: zupełnie
14: nie wiemy.
15: Niepotrzebne,
14: tego nie wiemy.
15: Naprawdę zła decyzja. Nie ma co o niej więcej mówić. Ważne, że będzie niedługo to spotkanie z
14: w tym tygodniu, rozumiem jeszcze. W tym tygodniu.
15: Tak,
14: co doradziła panu prezydentowi? Dlaczego to jest utrzymywane w tajemnicy? Co doradziła panu prezydentowi kapituła Orła Białego?
15: Dlaczego w tajemnicy? No, nigdzie nie jest powiedziane, że to nie jest ciało, które...
14: No ale nie wiemy, jaka była opinia.
15: Ale nie musimy tego wiedzieć.
14: A dlaczego nie?
15: no bo to nie jest przedmiotem, czy opinia kapituły...
14: Ale to nie jest, jakieś, przepraszam bardzo, jakieś samozwańcze chyba grono, tak? Rozumiem, no jednak jest to...
15: Nie, no ale...
14: No, dotyczy to...
15: Według mojej wiedzy...
14: Ale kapituła dotyczy jednak no, najważniejszego wyróżnienia państwowego w Polsce.
15: Ale ma ona charakter pomocniczy w tym wypadku wobec pana prezydenta i ona nie wpływa na decyzję pana prezydenta i może nawet, ja to bardzo szanuję, że ani profesor Kleiber, który stoi na czele tej kapituły, ani ogromna większość członków
14: nie,
15: kapituły...
14: Nie, zostali poproszeni o to, żeby się nie wypowiadali.
15: Nie wypowiadali.
14: Chociaż duży tekst napisał na ten temat Bronisław Wilczyn, który również jest członkiem tej kapituły i był bardzo wyrażony. I raczej powiedziałabym, taka ogólna, ogólna wymowa tego artykułu była raczej taka, żeby jednak być wstrzemięźliwym w wykonywaniu takich gwałtownych manifestacji i że jednak no, naszą polską racją stanu jest inwestowanie w te relacje.
15: Ale to jedno drugiemu nie szkodzi. Przede wszystkim naszą racją stanu jest dbanie o naszą pamięć, o naszą historię, o ofiary zbrodni wołyńskiej w tym wypadku. 95% Polaków popiera w badaniach znowu się...
14: 95?
15: Nie, tak, widziałem takie tego typu badania.
14: Ja widziałem 53, to tak.
15: No, mówię o tych sądach internetowych, które były bezpośrednio po decyzji pana prezydenta, które się identyfikują z
14: na X-ie? No to nie, no to...
15: Nie,
14: właśnie,
15: no, panie redaktor, no w zaprzyjaźnionej w sumie, czy w sensie w przeszłości pani redaktor redakcji, mam na myśli w redakcję Polsat News, była tam ta ankieta internetowa, w której właśnie tam ponad 90%
14: tak,
15: Polaków pokazywało.
14: I jest pytanie od słuchacza. Czy brak orderu, odebrania orderu nie kompromituje Pałacu Prezydenckiego i samego pana prezydenta?
15: No powiedziałem, że nie. I powiedziałem, że czekamy tutaj na ostateczną decyzję. Zapewniam państwa, przecież naprawdę każdy, kto obserwuje Karola Nawrockiego od początku jego prezydentury, chyba nie ma wątpliwości, że to jest silna, aktywna, zdecydowana prezydentura i pan prezydent, jak to mówił, no nie odstawia nogi i w związku z tym proszę być spokojnym, że pan prezydent dał pewien sygnał, ale nie, to mówię tak do zawsze słuchaczy, bo pani to jest siła spokoju, że tak zacytuję klasykę polskiej polityki. Ja mówię teraz o naszych widzach, czy także o tym internaucie, który tutaj próbuje kogoś tam poganiać. Pan prezydent podejmie decyzję w momencie, kiedy będzie
14: przekonany. Ja mówię tylko, że w PiSie się też denerwują i zastanawiają się, co? Tak. Dlaczego się Karol zastanawia?
15: Jestem w PiSie, w ogóle się nie denerwuję, jestem całkowicie spokojny i z pełnym zaufaniem do pana prezydenta. Myślę też, że większość tych takich narracji, które są wypuszczane do mediów, jak to rzekomo coś tam się dzieje w PiSie, rzekomo są jakieś konflikty i walki frakcyjne w kancelarii, to powiem tak, my z panem prezydentem potem się po prostu z takich artykułów, no lekko śmiejemy.
14: No, a ja się śmieję z tego, że co pan mówi, generalnie, bo rzeczywiście można by nawet, no jakoś, nie wiem,

0: taką ostatnią redutą wolności, bo Donald Tusk się tak rozpędza, że tak jak przypominam sobie naszą rozmowę sprzed
1: chyba
0: pół roku...
1: Chyba zacząć liczyć. Ile pan razy jeszcze, że tak powiem, wywołał tutaj do tablicy Donalda Tuska?
0: Ale myślę, że częściej powiedziałem i wymieniłem nazwisko prezydenta
1: Kolonowskiego. Faktycznie swojego, chyba tak można powiedzieć, chlebodawcy, no.
0: Mojego prezydenta.
1: Ale pracuje pan dla prezydenta, czyli jest to pana pracodawca.
0: Pracuje dla Polski u pana prezydenta i tak oczywiście jestem...
1: Pana pryncypał.
0: Pracuję tam dzięki panu prezydentowi, ale jestem z tego dumny.
1: Archaicznej polszczyzny.
0: Jestem z tego dumny i to jest moje jakby wymarzone miejsce na ten moment w mojej aktywności politycznej i zawodowej, dlatego że mam świadomość, tak jak prezydent Karol Nawrocki, że na nim spoczywa dziś ogromna odpowiedzialność. Donald Tusk się tak rozpędza w tych swoich autorytarnych ciągotach i
1: ale
0: praktykach,
1: gdzie, no ale gdzie tu autorytaryzm? Gdzie ten autorytaryzm można zobaczyć?
0: Pani redaktor, świetnie. Akurat mam ten komfort, że byłem u pani ostatnio ponad pół roku temu, w związku z tym przez te pół roku w Polsce coś się zmieniło. Podam tylko jeden przykład. W ostatnich tygodniach pod pretekstem fałszywych alarmów do mieszkań szefa głównej telewizji informacyjnej w Polsce, wielu redaktorów głównej telewizji informacyjnej w Polsce weszły służby państwowe.
1: Ale takie są procedury, pan wie.
0: No tak, czyli uważa pani, że to jest dobrze, że pod fałszywym alarmem SMS-owym,
1: ale na początku,
0: co więcej.
1: Nie można od początku, bo wiadomo, że one są fałszywe?
0: No ale to od służby powinny tego typu informacje odpowiednio zweryfikować.
1: Czyli pana zdaniem służby są nasze niekompetentne, tak?
0: Nie, służby są bardzo...
1: Czy też dostały taką z góry polecenie,
0: służby
1: tak?
0: Są kompetentne, mają niekompetentnych nadzorujących i kierowników. Problem
1: no tak, no
0: polega
1: PiS próbowało
0: na tym,
1: odwołać Kierwińskiego. No nie udało się. Co za zaskoczenie.
0: No niestety, arytmetyka jest brutalna.
1: To tak jak zawsze.
0: Tak.
1: Każdy rząd broni swoich ministrów.
0: Nie przechodźmy nad tym tak do porządku dziennego, bo proszę zwrócić uwagę, z czym mamy do czynienia. Ta sytuacja jest sprzed prawie, no, trochę ponad miesiąca i do tej pory nie wiemy i nie ma komunikatu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy osoba, która była odpowiedzialna za fałszywy alarm, na podstawie którego policja i straż pożarna weszły do mieszkania matki pana prezydenta, czy ta osoba, która za ten alarm jest odpowiedzialna, jest w rękach policji. Nie wiemy tego. Czy mamy w rękach organów ścigania osobę, która dokonywała fałszywego alarmu, na podstawie którego służby weszły do mieszkania redaktora Sakiewicza, szefa głównej telewizji informacyjnej w Polsce. Nie. To, co robi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej sprawie, zwłaszcza pani rzecznik Gałecka, to jest taka mgła dezinformacyjna, polegająca na tym, że zatrzymuje się osoby, w przestrzeni publicznej powstaje wrażenie, że tak, to są te osoby. Tymczasem, nie wiem, czy nasi słuchacze mają świadomość, że na przykład ta osoba, ten adwokat warszawski, który został zatrzymany, został zatrzymany 3 dni przed tym, jak miał miejsce fałszywy alarm do pana prezydenta. A jak
1: wiecie, może on również uprawiał taką przestępczą działalność, ale rozumiem, nie chodziło o takie.
0: W latach 23-25.
1: Tak, ale rzeczywiście można było mieć takie wrażenie, że tutaj coś jest... Tak, można było odnieść tak...
0: Więc ten departament dezinformacji, którym kieruje w MSWiA pani Gałecka, no właśnie robi takie rzeczy. To jest skandaliczna sytuacja, że...
1: Kontrowersyjna, bo to, znaczy, bo to też wzbudziło szerokie też dysputy w środowisku również dziennikarskim, że dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski został aresztowany na 3 miesiące na wniosek prokuratury, bo to był wniosek prokuratury, no ale pan redaktor miał podobno, jak informowała prokuratura, wysyłać jakieś groźby karalne pod adresem komendanta policji w Piasecznie. Mhm.
0: Przez 6 dni od zatrzymania nie miał kontaktu ze swoim pełnomocnikiem, czyli ze swoim adwokatem. Został umieszczony w celi 4-osobowej, jak słyszymy, bez ubrania właściwego dla danej pogody, gdzie został w pierwszych dniach pogryziony przez pluskwę. I na to mamy komunikat, czy wypowiedź pani minister Eichhardt, która w zasadzie to jakby tak to skróci.
1: Odpowiedzialne za więziennictwo
0: tak,
1: w tym rządzie.
0: To można odnieść wrażenie, że to w ogóle winny jest pan redaktor Kraskowski, bo pewnie on te pluskwy przyniósł do... Ja skracam pewien...
1: Teraz pan już naprawdę mocno skracam.
0: Zrobił to redaktor Stanowski jako pierwszy, ja to powtarzam za nim. No myślę, że ktoś w punkt to ujął. Ale proszę zwrócić uwagę, czy to jest normalne, że dziennikarz, który naraził się trochę obozowi aktualnie rządzącemu, opisał dużo o Romanie Giertychu, o Polnordzie, jest traktowany w ten sposób. Czy naprawdę redaktora, dziennikarza nie można byłoby

0: przy użyciu innych środków w jakiś sposób otoczyć kontrolą, czy trzeba go naprawdę zamykać w areszcie?
1: No, rzeczywiście zaszło podejrzenie, że chodziło o to, żeby po prostu służby weszły do mieszkania i tam po prostu przejęły wszystkie materiały, które mógł gromadzić latami po prostu pan redaktor.
0: I naprawdę nie myślimy, że to wygląda trochę jak w reżimach niedemokratycznych?
1: No ta sytuacja z panem Trzaskowskim rzeczywiście no, jest co najmniej dyskusyjna.
0: No, tak prawda. Cieszę się właśnie, brakuje mi pani redaktor, cieszę się, że pani to powiedziała, bo brakuje mi ze środowiska dziennikarskiego takich głosów pewnej solidarności. Bo to dziś spotyka redaktora Trzaskowskiego i redaktora Sakiewicza i ekipę Telewizji Republika, a jutro, jak Radio Z zrobi nieprzychylny materiał o premierze Tusku, może się okazać, że któryś z redaktorów Radia Z będzie miał jakieś kłopoty. To tak jest. Reżimy autorytarne mają to do siebie, że one się tak bardzo powoli rozpędzają. I one, ja lubię tą metaforę, są takim suwakiem, mówię o autorytaryzmie, który jest takim suwakiem na kontinuum od demokracji do totalitaryzmu. Na razie jesteśmy w pierwszej jakby fazie tego procesu, ale każdy kolejny tydzień pokazuje, że Polska staje się coraz bardziej autorytarnym i demokratycznym państwem, odchodząc od zasad demokracji liberalnej. Zaczęło się od przejęcia prokuratury, siłowego przejęcia mediów, manipulacji przy składach sędziowskich, a teraz mamy cios. Jak to jest, że jak zawsze rządzi Donald Tusk, to media są wzięte na celownik. Pamięta pani redaktor wyrywanego laptopa
1: w redakcji Wprost? Wprost, 2014 rok.
0: No i a teraz mamy tak, ABW a teraz obrazkiem, tak, który będzie dla drugiej kadencji właściwy, będzie kłopota. Asystentka redaktora Sakiewicza, szefa głównej telewizji informacyjnej, która ma skute ręce z tyłu i jeszcze pani redaktor, słyszymy, że będzie... Nie, no główny. Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, Telewizja Republika wyprzedziła TVN24.
1: Mając tam właściwie programy, które polegają na gadających głowach non-stop, no powiem panu, że jestem nawet jakoś cały czas zadziwiona. Znaczy, bo tam nie ma żadnych reportaży, coś takiego, no.
0: No ale jeżeli, to już wolę tego typu telewizję, która być może ze względu na to, że utrzymuje się w większości z wpłat widzów, ma ten...
1: O, tam widz się dowiaduje tak co 15 minut, że powinien jednak coś dać na tę telewizję. Kod QR jest wyświetlany non-stop.
0: Dobrze,
1: zostawmy Telewizję Republika. Jeszcze chciałbym o jedną rzecz.
0: Nie, zostawiajmy, bo dziś Telewizja Republika, a jutro może Radio Z.
1: Ale jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać.
0: A pojutrze może nawet i jak się zmienią jakieś relacje właścicielskie, to może nawet i inne stacje.
1: Nie. Ale o jeszcze jedną rzecz chciałabym zapytać, ponieważ no jest niepokojąca nawet tutaj szef BBN. Podkreślał, że ta sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona, ponieważ no, okoliczności tej zbrodni są szczególnie niepokojące, ponieważ mogą wskazywać, jak mówi Grodecki, na działania obcego państwa prowadzone na polskim terytorium. Teraz chodzi o tego 44-letniego Rosjanina, który został zastrzelony i wygląda to jak egzekucja. No tak przynajmniej to widzi policja, ponieważ sprawca po oddaniu kilku strzałów jeszcze podszedł do leżącego na ziemi tego Rosjanina, 44-latka, i go dobił. Tak przynajmniej ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska. No bardzo... No to nie brakuje mi tutaj słów, ale no sytuacja...
0: Rzecz wstrząsająca informacja,
1: wstrząsająca,
0: która wymaga...
1: Wstrząsająca,
0: pełnego wyjaśnienia. Myślę, że ten komunikat ministra Grodeckiego, szefa BBN-u, myślę, że jest właśnie w tak zwany punkt, to znaczy... My musimy to ustalić, czy służby podległe ministrowi, koordynatorowi muszą ustalić, z czym mamy do czynienia w tej sytuacji, bo to wygląda rzeczywiście jak na porachunki jakiegoś świata przestępczego, czy innych służb, być może, nie wiem, jak to interpretować na terytorium Polski.
1: No to był malarz i performer, ta ofiara.
0: I to wymaga, wyjaśnienia.
1: Który nagrywał na przykład, publikował w sieci obrazy, których naśmiewał się z Władimira Putina.
0: Tak jak mówię, musi to być wyjaśnione. Jest to pole do działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb podległych ministrowi, koordynatorowi. I te pierwsze decyzje i sposób działania należy tutaj uznać za prawidłowy, jeśli chodzi o te służby. rzadko chwalimy, ale tu wydaje się, że pierwsze i zwłaszcza krok pewien interpretacyjny jest tutaj też dobrze.
1: Nie no, pan wcześniej powiedział, że nasze służby są kompetentne.
0: Tak. Pracowałem przez 5 lat w MSWiA i wiem, że mamy do czynienia naprawdę z najwybitniejszymi specjalistami, dlatego z tak dużym takim nawet żalem patrzę na to, jak na przykład próbuje się a to zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, a to zlikwidować Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. No tak.
1: I domyślam się, że może również pan prezydent zawetować i...
0: Bo pan prezydent będzie wetował każde prawo, złe prawo, które obniża bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo naszego państwa. To jest oczywiste.
1: Ale tutaj na przykład są takie przymiarki, żeby, niech ja to odnajdę, bo dużo się dzisiaj działo, zresztą w ogóle no, dużo się dzieje, naprawdę. O! Rewolucja w ryczałcie. Od 2027 roku część przedsiębiorców wynajmujących zapłaci nowy 15% podatek, a niektóre przychody zostaną objęte nawet 17% stawką.
0: Pan prezydent konsekwentnie, zgodnie z tak zwaną deklaracją toruńską, będzie występował przeciwko wszelkim próbom zwiększania obciążeń podatkowych dla Polaków.
1: Czyli można się spodziewać, że tutaj byłoby weto?
0: Ja powiedziałem tylko tyle, co powiedziałem.
1: Dobrze.
0: Znaczy, panie doktor, my mamy w kancelarii, która,
1: jak zwykle,
0: która funkcjonuje...
1: Jak ministra może się na pewno dowiedzieć, że jest najgorszy rząd,
0: która funkcjonuje...
1: Nasz... Ale jak są pytania konkretne? Kiedy będzie podpisana traktat z Wielką Brytanią?
0: To jest bardzo niesprawiedliwa ocena, pani redaktor.
1: Czy kiedy pan prezydent podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orławiego, czy w ogóle nie odebierania? W ogóle decyzję w sprawie tego orderu. Sam zresztą wywołał dyskusję, pan tutaj zachwalał, że bardzo dobrze wywołał, tak. Ponieważ Europa przynajmniej na pewno się dowiedziała, czym była rzeź wołyńska. I nawet niemiecka prasa też nam przyznaje rację w tym zakresie, że mamy prawo poczuć się no, obrażeni, znieważeni, że mamy prawo się poczuć źle z tym, co się wydarzyło. Ale konkretów od pana nie uświadczysz. No,
0: myślę, że jednak widzowie ocenią to troszkę inaczej. To znaczy, proszę docenić pani, chciałbym zaapelować o to, żeby pani dostrzegła to, że my w kancelarii funkcjonujemy jak naprawdę dobrze naoliwiona maszyna. Jak jedna pięść. To znaczy, jeżeli za jakiś obszar odpowiadają ministrowie na przykład sprawy zagraniczne, minister Przydacz, sprawy bezpieczeństwa, nowy szef BBN-u Bartosz Grodecki, sprawy gospodarcze,
1: minister Rabenda. A pan za jakie
0: Rabenda.
1: Sprawy odpowiada?
0: Ja jestem doradcą pana prezydenta w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli tej problematyki, którą zajmowałem się w MSWiA i dlatego z tak dużym przekonaniem dokonuję tych recenzji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, co uczyniłem także i w naszej rozmowie.
1: I tym sposobem dojechaliśmy do końca. To by było na tyle. Błażej Boże był znany.
0: Mam nadzieję, że to jeszcze będzie możliwe w Polsce, ale... Nie, to przepraszam, to już jest zdecydowanie zbyt mocny żart, ale mówię, dynamika rozszerzania się cech reżimu autorytarnego jest bardzo niepokojąca.
1: I musiał pan oczywiście powiedzieć coś na koniec, bo naprawdę nie byłby to po prostu, nie nazywałby się Błażej Boże, pan minister. Dziękuję bardzo, życzę
0: ja
1: tego
0: bardzo
1: wieczoru.
0: Dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie.
2: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sprawcy jeszcze nie złapano, ale trwa już śledztwo w sprawie poniedziałkowego zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Jak wiecie z Radia Z, ofiara to Robert Kuzowkow. Mężczyzna występował jako Siemion Skrepecki. Krytykował reżim Putina, dlatego coraz częściej mówi się, że było to zabójstwo polityczne. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak zajął się tym tematem.
1: O zabójstwie politycznym i na zlecenie rosyjskiego reżimu informują niezależne media w Rosji. Polskie służby takiego scenariusza nie wykluczają. Z pewnością samomorderstwo przypominało egzekucję, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Mężczyzna oddał 3 strzały z broni krótkiej. Pokrzywdzony upadł na podłoże. Podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: Ofiara to m.in. autor karykatur przywódców Rosji i Czeczenii. Wielokrotnie brał udział w demonstracjach przed rosyjskimi ambasadami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W sprawie zatrzymano 3 osoby, w tym 2 Białorusinów. Onet podał, że wszyscy są już z powrotem na wolności. 4 ofiary śmiertelne to najnowszy bilans rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Według lokalnych władz, na które powołuje się Reuters, uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych. Ukraińskie media donoszą, że Rosjanie użyli m.in. bomb kierowanych FAB-250. Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, w ciągu minionej doby Rosjanie dokonali 182 ataków na pozycje wojsk ukraińskich. Szczyt G7 przynosi szereg dobrych informacji dla Ukrainy. Będą nowe sankcje na Rosję, Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony, a USA są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Trump spotkał się z Zełenskim. Czy po tej rozmowie są jakieś ustalenia? Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Raczej bez konkretów, ale też bez kłótni. Donald Trump miał przekazać, że jest zainteresowany ukraińską propozycją, żeby wykorzystać tamtejsze know-how i składać rakiety do systemu Patriot szybciej i taniej w Ukrainie. Zełenski po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie, w Turcji, Szwajcarii, albo robiąc ukłon w stosunku do Trumpa, w USA. Oficjalnie szantaży ani przymuszania do pokoju nie było, przynajmniej tak twierdzi strona ukraińska. Amerykanie jeszcze rozmowy nie skomentowali.
0: Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć latem. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową z USA. Porozumienie z Donaldem Trumpem wynegocjowała niemal rok temu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Umowa znosi większość ceł na amerykańskie produkty sprowadzane do Europy, ale w drugą stronę są 15-procentowe stawki. Stąd sprzeciw m.in. europosłów Konfederacji, mówi Anna Bryłka.
4: Porozumienie z USA odzwierciedla kapitulancką postawę negocjacyjną Komisji Europejskiej, która doprowadziła Europę do takiego momentu.
0: Umowa jednak przeszła głosowanie w Europejskim Parlamencie, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
5: Kluczowa również dla relacji transatlantyckich w tym wymiarze politycznym, ale także w obszarze bezpieczeństwa.
0: Również w kontekście rozmów z USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie i w Polsce. Poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej mimo konfliktów partii udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że mogą zagłosować przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak, który przysłuchiwał się sesji rady.
6: Oficjalnie radni Koalicji Obywatelskiej mówią, że zagłosowali za, ponieważ uznali, że miasto dobrze się rozwija.
7: Dzisiejsza dyskusja też pokazała, że miasto Poznań rozwija się w dobrym kierunku.
6: Mówiła przewodnicząca radnych KO Małgorzata Dudzic-Biskupska. Opozycja jest przekonana, że powód jest zupełnie inny.
8: Jacek Jaśkowiak dotarł do Donalda Tuska, na to Tusk tupnął nogą.
6: Mówił radny PiSu Zbigniew Czerwiński. Przeciwko udzieleniu wotum Jaśkowiakowi zagłosowało tylko 6 radnych z 32. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Konflikt między politykami Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu a prezydentem miasta trwa od ubiegłego roku, kiedy Jacek Jaśkowiak odwołał swojego zastępcę. Teraz w jego miejsce bez konsultacji z radnymi i władzami partii powołał wójta Rokietnicy. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej biją na alarm. Zatrzymanie urzędnika gdańskiego zarządu dróg za korupcję to może być wierzchołek góry lodowej, bo ten bezcenny przyrodniczo fragment wybrzeża może czekać w najbliższej przyszłości inwazja deweloperów. Mieszkańcy planują spotkania z radnymi, by ci powstrzymali ich zapędy. Jakie zagrożenia stoją przed wyspą? Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
1: Pod przykrywką sanatoriów, kempingów czy agroturystyk deweloperzy planują osiedla apartamentowców w lasach czy na dawnych działkach rolnych, mówi Jacek Fołta.
9: Forsowana jest zabudowa na setki tysięcy metrów kwadratowych, na tysiące lokali, na dziesiątki tysięcy mieszkańców.
1: A mówimy o wyspie, na którą można dostać się tylko dwoma mostami, które nie udźwigną gwałtownego wzrostu liczby ludzi. Mieszkańcy protestowali już na dniu otwartym Rady Miasta, planują kolejne, bo deweloperów da się zatrzymać tylko poprzez niezmienianie na ich korzyść planów zagospodarowania. Sobieszewo, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Urzędnik z Gdańska został złapany przy braniu łapówki od biznesmena. Miał pomóc w bezprzetargowym zbyciu nieruchomości na wyspie, co ułatwiłoby inwestycje. Skarbówka coraz częściej zagląda podatnikom do rozliczeń bez rozpoczynania formalnych kontroli. Zamiast nich urzędnicy prowadzą czynności sprawdzające, czyli uproszczoną formę weryfikacji. W ubiegłym roku padł rekord. Wykryto w ten sposób prawie 11 miliardów złotych zaległości. Dzięki nowym narzędziom analitycznym urzędnicy mogą kontrolować rozliczenia bez wychodzenia zza biurka. Liczba mieszkań na wynajem w maju wzrosła rok do roku, dzięki czemu ceny wyhamowały. Wynika z danych portalu Get Home. W większości dużych miast stawki za czynsz utrzymały się na poziomie z kwietnia lub nieznacznie spadły. Wyjątkiem pozostaje Gdańsk, gdzie z powodu zbliżającego się sezonu turystycznego lokale są masowo wycofywane z najmu długoterminowego. Wrocławska sieć ciepłownicza zostanie zasilona energią pochodzącą z serwerów tamtejszej Politechniki. Dotychczas ciepło bezpowrotnie uciekało do atmosfery. Nowe rozwiązanie nie tylko obniży koszty eksploatacji infrastruktury IT uczelni, ale również ograniczy emisję dwutlenku węgla w mieście. Takie rozwiązania stosowane są m.in. w Holandii i w krajach skandynawskich. Polscy naukowcy będą obserwować plazmę kosmiczną. Projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej ma odpowiadać na pytanie, jak wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą, czyli magnetycznym bąblem wokół Ziemi. Wyniki badań pomogą zrozumieć zjawiska, które wpływają na satelity, sieci energetyczne lub komunikację radiową.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam panie prezesie, dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Zaczynamy tradycyjnie od krótkiej piłki. Pytanie jest do pana następujące. Czy Polska jest państwem praworządnym? Tak czy nie?
12: Uważam generalnie tak, ale są pewne obszary i pewne aspekty, o których trzeba dyskutować. Czy ta praworządność jest pełna, o tak.
11: Czekamy na państwa opinię. Zapraszam oczywiście na radio.z.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Państwo również mogą powiedzieć, czy Polska jest państwem praworządnym, czy nie. A jakie obszary pana zdaniem świadczą o tym, że nie jest Polska państwem praworządnym?
12: Panie redaktorze, to jest, można powiedzieć, pytanie i odpowiedź na, bo trzeba by poczynić w tym zakresie wyjaśnienia. Uważam, że w wymiarze sprawiedliwości w określonych aspektach źle się dzieje.
11: Na przykład gdzie?
12: Jeżeli mamy getta sędziowskie, jeżeli mamy sędziów odsuwanych od orzekania, którzy przez miesiące nie orzekają, tylko dlatego, że zostali powołani po 2018 roku, a w tym samym czasie rosną zaległości, obywatele czekają kilka lat, no to ja nie wiem, czy to jest przejaw praworządności. Jeżeli mamy bez podstawy prawnej podejmowane decyzje przez ministra sprawiedliwości, który mówi, jest luka w prawie, a artykuł 7 Konstytucji jasno mówi, że organy działają na podstawie prawa, no to dla mnie to są te określone przejawy właśnie tego, można powiedzieć, nie są respektowane wszystkie zasady związane z przestrzeganiem praworządności.
11: Pan również jest nazywany neosędzią. Pan się czuje z takim określeniem?
12: Dla mnie jest to określenie pejoratywne. Nie ma neosędziów ani paleosędziów. Są sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy są sędziami i nie ma dla mnie tutaj żadnego pola do dyskusji w tym zakresie.
11: Ale nowy szef Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Zawistowski, uważa, że powinno tę sprawę się rozwiązać i sugeruje, że powinno dojść do weryfikacji wadliwie powołanych sędziów.
12: Nie wiem, co pan sędzia Zawistowski powiedział. Ja pamiętam, bo przypominali mi to koledzy, co pan sędzia Zawistowski mówił w 2018 roku, to funkcjonuje także w mediach, jak witał, można powiedzieć, nowych sędziów i chyba zmienił zdanie w tym zakresie. Natomiast uważam, że nie ma żadnych podstaw do weryfikacji sędziów.
11: Zacytuję pana sędziego Zawistowskiego sprzed kilku dni. Sprawa neosędziów to jedna z najpilniejszych spraw do załatwienia, bo jak mówi sędzia Zawistowski, problem związany z chaosem w sądownictwie się pogłębia.
12: Wystarczy uchwalić ustawę jednozdaniową, nie ma żadnego problemu, że potwierdza się ważność, skuteczność wszystkich nominacji od 1990 roku do chwili obecnej. Będzie problem zamknięty w kontekście tych wszystkich wątpliwości, które są, bo one są nie tylko po 2018 roku. Ja wielokrotnie powtarzałem, że przecież mamy cztery orzeczenia starego Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował tryb postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. Więc żeby, można powiedzieć, jedną krótką ustawą zamknąć ten temat raz na zawsze, uważam, że to by było celowe.
11: To jest pański apel do obecnej większości rządowej?
12: Tak, to jest mój apel do obecnej większości rządowej, że jeżeli chce mieć porządek w wymiarze sprawiedliwości, żeby nie grzać żadnych emocji, tylko zrobić porządek w interesie państwa, żeby ten wymiar sprawiedliwości zaczął normalnie funkcjonować, to celowe i konieczne wręcz jest uchwalenie takiej ustawy.
11: I czy to pozytywnie wpłynie na nasze obywateli sprawy?
12: Ale oczywiście,
11: sprawi, że
12: tak,
11: że postępowania będą krótsze, że ja nie będę czekał ileś tam lat na wydanie werdyktu?
12: Ale panie redaktorze, oczywiście, że tak, bo po pierwsze w trybie, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że pilnym, ale po to jest ten KRS zaczął działać i w tym celu też podjąłem decyzję, żeby to pierwsze posiedzenie się odbyło, gdyż jest 1000 wakatów w sądach powszechnych. Panie redaktorze, obrazowo, bo to najlepiej, można powiedzieć, przemawia. Jeżeli mamy 18 milionów spraw, pływa corocznie do sądów powszechnych, wszystkich kategorii karnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, to 1000 sędziów załatwiłoby około 1 600 000 700 000 spraw. Czyli te sprawy w każdego roku są niezałatwione. Polska płaci z tytułu przewlekłości, to są dane za ubiegły rok, 8 milionów złotych. To nie są pieniądze w formie ugody wypłacone, to są pieniądze zasądzone od Skarbu Państwa. I druga, kolejna bardzo istotna rzecz, to jest taka, że obywatel, który wychodzi z sądu, nie może mieć wątpliwości, czy sądził sędzia, orzeczenie wydał w sprawie sędzia, co do którego status jest kwestionowany.
11: Czy ja dobrze pana rozumiem, przepraszam za mocne słowo, ale że skoro politycy spowodowali ten bajzel, to oni powinni go zakończyć?
12: Ale oczywiście, politycy spowodowali ten bajzel i to w sposób całkowicie bezpodstawny, bezprawny, gdyż to nie jest problem prawny, w sensie, bo nie wynika ani z przepisów prawa, ani z żadnego orzeczenia Trybunałów Europejskich.
11: Jacy politycy? Prawa i Sprawiedliwości czy drugiej strony?
12: Panie redaktorze, wszyscy, którzy kwestionują status sędziów, wszyscy ci politycy, niech każdy sobie to w sumieniu odpowie, kto się tak wypowiada. Wszyscy politycy.
11: Panie prezesie, czy czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrana przez Sejm, od których prezydent Nawrocki nie przyjął ślubowania, powinna normalnie orzekać w Trybunale czy nie?
12: Panie redaktorze, ja uważam, że po pierwsze tak, wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie powinni orzekać. Tylko jest problem taki, że po pierwsze nie wiem dlaczego czekano aż do wyboru, że tak powiem, hurtowego. Przecież mamy sytuację, powinni ci sędziowie w miarę, jak tylko były zwalniane poszczególne stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, być wybierani. Myślę, że nie byłoby takiego problemu.
11: Ale stało się, co się stało. Mamy sytuację taką, jaką mamy.
12: Taką, jaką
11: co teraz
12: mamy
11: robić? Bo na przykład prezes Święczkowski nie chce dopuścić tych czterech sędziów do orzekania, do czynności w Trybunale Konstytucyjnym.
12: Ponieważ nie dopełnili wszystkich formalności związanych z wyborem.
11: Ale oni
12: uczestniczyli,
11: mówią, i druga strona mówi, że pan prezydent nie dopełnił formalności, bo powinien od nich przyjąć ślubowanie, zaprosić ich do pałacu.
12: Można powiedzieć, nie ma wątpliwości, że prezydent powinien, tylko prezydent nie ma określonego terminu na to, żeby przyjąć.
11: Czyli co, może czekać w nieskończoność i oni też mają czekać w nieskończoność?
12: No mi powiedzieć, wiemy, że mamy w historii już taką sytuację, że było tam kilka miesięcy oczekiwania. Natomiast uczestniczenie, można powiedzieć, w takim zdarzeniu o charakterze politycznym w Sejmie i udawanie, że wykonuje się jakąś czynność wobec prezydenta, którego tam nie ma, ja uważam, że to jest niewłaściwe.
11: To co pan proponuje jednej i drugiej stronie? Co pan zaproponowałby w tej sprawie prezydentowi i tym sędziom?
12: Uważam, że trzeba rozwiązać ten problem.
11: Jak?
12: Natomiast nie chcę wkraczać. Panie redaktorze, jestem w szczególnej sytuacji. Jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie chcę być, można powiedzieć, doradcą prawnym. Ja uważam, że zarówno pan prezydent wie, co ma w tej kwestii zrobić, natomiast uważam też, że państwo sędziowie wybrani przez Sejm również powinni wiedzieć, jak mają się zachować.
11: Sędzia, my tego nie wiemy, proszę nam powiedzieć.
12: Ale oni mają wiedzieć. Ja nie chcę narzucać nikomu żadnej narracji, proszę wybaczyć, bo to jest, można powiedzieć, sfera dla państwa sędziów i dla pana prezydenta.
11: Minister Żurek w TVN24 powiedział wczoraj, że w ostateczności, to jest cytat, policja będzie wyprowadzać tych, którzy łamią prawo w Trybunale Konstytucyjnym. Co pan o tym myśli?
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja już słyszałem wiele takich wypowiedzi. Uważam, że one są złe, bezpodstawne, bezprawne. Takie wypowiedzi nie powinny padać.
11: Ale minister mówi, że toczy się postępowanie i może ma to na myśli. No i jeżeli postępowanie stwierdzi, że doszło do złamania prawa, to trzeba interweniować czy nie?
12: No ale to są sędziowie, którzy obowiązują określone procedury. A mam kolejne pytanie. Jeżeli by pan minister się zdecydował na taki krok, uważam, że całkowicie bezprawny, to co dalej? Niech sobie zada pytanie, co dalej? Też policja będzie przydzielała akta tym sędziom? Uważam, że wszystkie organy muszą działać w granicach prawa. I to jest najważniejsza rzecz. Artykuł 7 Konstytucji ma bardzo istotne znaczenie dla postępowania wszystkich organów.
11: Panie prezesie, na koniec tej części rozmowy trzy krótkie piłki. Również poproszę odpowiedź tak albo nie. To Zbigniew Ziobro stoi za zapaścią sądownictwa. Tak czy nie?
12: Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy z ministrów sprawiedliwości przez ostatnie 20 kilka lat dołożył swoją cegiełkę do tego, co jest.
11: Kropka. Lech Wałęsa to TW Bolek. Tak czy nie?
12: Panie redaktorze, nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kiedy orzekałem, nie miałem jako sędzia wszystkich materiałów zgromadzonych później w tej sprawie.
11: Obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych, tak czy nie?
12: Nie.
11: Pan jest myśliwym?
12: Jestem. I tego się nie wstydzę, nie ma tutaj żadnego problemu, nie widzę żadnych podstaw do tego.
11: I my mamy również odpowiedź na pytanie w naszej sądzie, czy Polska jest państwem praworządnym? Tak odpowiedziało 40% uczestników naszej sądy. Nie, 60%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a.
10: To jest gość Radia Z.
11: Powiedział pan, że nie ma jednego odpowiedzialnego za to, co dzieje się dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości. Że każdy z poszczególnych ministrów dołożył swoją cegiełkę. No ale jest chyba większa i mniejsza odpowiedzialność. Nie każdy odpowiada w tym samym stopniu.
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, w sądach od Sądu Rejonowego, kiedy zaczynałem jako asesor w 1990 roku, już jest minęło 36 lat. Był taki okres, kiedy liczyłem, ilu było ministrów sprawiedliwości. Tych ministrów w tym czasie było chyba około 20. I byli tacy, którzy likwidowali sądy, następny przychodził, te sądy odtwarzał. Są takie miejsca w Polsce, gdzie chyba 4- lub 5-krotnie likwidowano i odtwarzano sądy. Były zmiany w procedurze, ale uważam, że można było w tym zakresie zrobić zdecydowanie więcej. Nie ma, to nie jest tak, że to jest czarne i białe. Jest dużo szarości. Uważam, że w okresie, kiedy ministrem sprawiedliwości był pan minister Ziobro, nie wykorzystano wszystkich szans. Można było w tym zakresie zmienić procedurę w taki sposób, żeby z jednej strony usprawnić postępowanie, ale żeby ta procedura miała również charakter gwarancyjny. I też nie doczekaliśmy się właśnie takiej wizji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jak ten wymiar sprawiedliwości ma funkcjonować za 5, za 10, za 20 lat. Ja oczekuję tego od każdego ministra sprawiedliwości, od obecnego również, a nie rozliczeń i można powiedzieć takich postępowań, że będzie sędziów trybunału policja wyprowadzać. To nie jest domena ministra sprawiedliwości. Ja bym chciał, żeby minister sprawiedliwości powiedział obywatelom, mamy plan na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Ilu ma być sędziów, jakie ma być sądownictwo, czy spłaszczone, czy model tak jak dzisiaj, że są sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne, ale tego nie ma. Politycy i kolejni ministrowie sprawiedliwości zajmują się w dużym stopniu bieżącą polityką ze szkodą dla obywateli wymiaru sprawiedliwości.
11: Czyli generalnie politycy szkodzą wymiarowi sprawiedliwości.
12: Znaczy, panie redaktorze, mogę powiedzieć tak. Czasami szkodzą, a na pewno nie pomagają tak, jak mogliby, wykorzystując swoją władzę, to wykorzystać. Bo przecież mają mandat od obywateli po to, żeby rozwiązywać ich problemy. Bo po to są politycy wybrani. Ja uważam, że kwestia rozliczeń to jest oczywiście kwestia dla odpowiednich organów. I zastanawiam się często, czy to nie jest tak, że politycy przez rok, dwa czy trzy mówią, no nie robimy tego, bo my musimy rozliczać poprzednią ekipę. I tak proszę się zastanowić, co się będzie działo, jeżeli kolejna ekipa będzie postępowała w podobny sposób. To wyjdzie na to, że cała kadencja albo trzy czwarte będzie poświęcana tylko na rozliczanie poprzedników. Dokąd my dojdziemy w takiej sytuacji? Ja się tego boję i uważam, że właściwie funkcjonujące organy, prokuratura, sądy, wcześniej policja, to są te organy i inne, których tu nie wymieniam, od tego, żeby tym się zajmowały, a nie politycy.
11: A czy obecna prokuratura jest legalna czy nielegalna?
12: Ja już, panie redaktorze, no trudno, to jest takie pytanie co do prokuratury. W prokuraturze pracuje bardzo dużo dobrych, rzetelnych prokuratorów. Natomiast co do kwestii, można powiedzieć, kto jest prokuratorem krajowym, Sąd Najwyższy z moim udziałem wypowiedział się.
11: I pan nie zmienił zdania?
12: Nie zmieniłem zdania. Jak patrzę na to postępowanie, to mi się w głowie nie mieści, jak minister sprawiedliwości, prokurator generalny rano tego samego dnia może zaprosić prokuratora krajowego i mówi, panie prokuratorze, potrzebny jest pana podpis, bo trzeba powołać zastępcę prokuratora i pan jest prokuratorem krajowym oczywiście. A za kilka godzin już nie jest, bo nie jest panu ministrowi potrzebny. Nie mieści mi się to w głowie, że w praworządnym właśnie państwie, to jest ten jeden z tych aspektów, że politycy mogą tak postępować.
11: Czyli prokuratorem krajowym jest dzisiaj pan Barski czy pan Korneluk?
12: Dla mnie, tak jak powiedziałem, nie zmieniłem zdania, wypowiedziałem się w orzeczeniu, w uchwale Sądu Najwyższego.
11: Panie prezesie, kończąc wątek pana ministra Ziobry, czy Ameryka powinna nam go wydać?
12: Panie redaktorze, przecież to jest proces, nie jest taki, można powiedzieć, proces związany z wydaniem, z ekstradycją. To nie jest taki proces i krótki, i łatwy. Tam zarówno kwestie prawne, jak i polityczne decydują, więc w odróżnieniu od europejskiego nakazu aresztowania, gdzie można powiedzieć, to jest współpraca między organami sądowymi państw członkowskich, tu jest problem polityczny, bo ja orzekałem w takich sprawach w sądzie apelacyjnym, gdzie na przykład sąd apelacyjny orzekał, że można daną osobę wydać, a minister sprawiedliwości, czynnik polityczny w tym zakresie decydował, więc trudno mi powiedzieć,
11: czyli co jednym słowem może prawdopodobnie decydować o tym Donald Trump osobiście.
12: No nie wiem, czy Donald Trump, natomiast można powiedzieć, ta ostateczna decyzja będzie miała charakter polityczny, bo politycy
11: decydują. To zapytam inaczej, czy Fundusz Sprawiedliwości to był pana zdaniem przekręt?
12: Panie redaktorze, ja jako sędzia wypowiadam się o przekręcie wtedy, kiedy mamy prawomocne orzeczenie sądu. Natomiast boli mnie to, że minęło 2,5 roku, ja nie słyszałem, żeby były ustalone nowe reguły działania tego funduszu. Bo ponoć jest sytuacja taka, że nawet złotówka obecnie nie została wydana, bo nie ma reguł wydatkowania. Więc zadaję pytanie, co w tym obszarze robi pan minister sprawiedliwości i dlaczego tym potrzebującym te pieniądze nie są, można powiedzieć, przekazywane. Natomiast jeżeli będzie prawomocne orzeczenie sądu, to mogę powiedzieć wtedy stanowczo. Wcześniej nigdy się nie wypowiadam w tym zakresie w taki sposób, bo nie mogę.
11: Kim dla pana jest Bogdan Święczkowski?
12: Prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
11: A honoruje pan orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?
12: Oczywiście.
11: To dlaczego, jak twierdzą niektórzy, zlekceważył pan zabezpieczenie pana prezesa Święczkowskiego wstrzymujące wybór nowej KRS?
12: Absolutnie nie. Oczywiście, że honoruje. Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważnym sądem, bardzo ważną instytucją, bez której można powiedzieć, bez której działania będzie problem, bo Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby patrzył na ręce władzy ustawodawczej i ja rozumiem przedstawicieli władzy ustawodawczej, że nie chcieliby mieć tej kontroli. Natomiast odnośnie tego pytania, panie redaktorze, to jest sytuacja czysto prawna. Ja zawsze postępuję tylko patrząc na literę prawa i to nie tak jak niektórzy politycy mówią, że tak jak my ją rozumiemy, tylko tak po sędziowsku. to zabezpieczenie Trybunału, jak dobrze pamiętam, z 12 maja dotyczyło innego trybu wyboru tej piętnastki sędziów niż faktycznie oni zostali wybrani, więc po prostu nie dotyczyło tej kwestii i w związku z tym nie było przeszkód prawnych do tego, żeby zwołać pierwsze
11: posiedzenie. I dlatego pan zwołał to posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa?
12: Znaczy, zwołałem dlatego, bo po pierwsze nie było żadnych przeszkód prawnych, a po drugie uważam, że czas skończyć z kwestionowaniem instytucji. Wszystkie instytucje, które są określone w Konstytucji, które mają określone zadania w wymiarze sprawiedliwości, powinny zacząć działać, normalnie funkcjonować, chociażby z uwagi na to, o czym mówiłem, bo byłbym niekonsekwentny, panie redaktorze i szanowni państwo, gdybym z jednej strony mówił tak, jest 1000 wakatów i ci sędziowie mogliby załatwić 1 700 000 spraw, a ja bym nie zwołał tego KRS-u, mimo że nie ma ku temu żadnych przeszkód. Uważam, że dla dobra państwa, dla dobra obywateli, bo to jest też dla mnie bardzo istotna kwestia, żeby nie było zaległości w sądach, żeby sędziowie pracowali rzetelnie w taki sposób, żeby obywatele jak najkrócej czekali na orzeczenia sądów, ale też, żeby byli pewni tego, że orzeczenia wydane przez danego sędziego czy przez skład sędziowski nie będą kwestionowane tylko z uwagi na tryb i datę powołania. To jest kardynalna sprawa.
11: To jest jasne. Waldemar Żurek zawiesił sędziego Łukasza Piebiaka, odsunął go od czynności służbowych i zdaniem ministra sprawiedliwości pan Łukasz Piebiak nie będzie mógł wykonywać obowiązków członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jak panu się podoba ta decyzja? Ona chyba została podjęta w czasie, gdy był pan na posiedzeniu. Tak?
12: Znaczy, czy panie redaktorze, ja wczoraj byłem na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Obaj panowie wymienieni przez pana, zarówno pan sędzia Piebiak i pan minister, byli obecni. Ja po 14 musiałem opuścić z uwagi na inne obowiązki. Znam to tylko z mediów. Nie chcę się merytorycznie w tym zakresie wypowiadać, bo przecież ta decyzja może tylko, jeżeli dobrze pamiętam, być na miesiąc. Później jest tryb taki odwoławczy, natomiast nie wiem, jakie jest jej uzasadnienie.
11: Pan minister Żurek mówił w TVN24, że to z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o które sędzia Piebiak jest podejrzewany, to jest udział w aferze hejterskiej i to jest też podejrzenie o posłużenie się sfałszowanym testamentem celem wyłudzenia mieszkania.
12: Powiem tak, nie znam takiego pojęcia i kodeks KPK nie zna nadzwyczajny ciężar zarzutów. Tyle w tej sprawie chcę powiedzieć. Uważam, że...
11: Że to jest retoryczna figura. No ma do niej chyba minister prawo.
12: Ale każdy ma prawo, tylko jest pytanie takie, że jeżeli się wydaje określoną decyzję opartą o przepisy prawa, to trzeba to wskazywać tak, żeby można powiedzieć te przepisy właściwie interpretować.
11: Przeciwko pańskiemu wyborowi na pierwszego prezesa protestował i Jarosław Kaczyński, i były szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Mieli do pana pretensje, że nie uznał pan Lecha Wałęsy za agenta Służby Bezpieczeństwa. Gdyby pan miał cofnąć czas, to zrobiłby pan to jeszcze raz? Wydałby pan identyczny werdykt?
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, w oparciu o ten materiał dowodowy, którym dysponował sąd, w którym ja orzekałem wówczas w sierpniu 2000 roku, wydalibyśmy takie samo orzeczenie. To jest jedyna sprawa, powtarzam, przez 36 lat mojego orzekania, gdzie po kilkunastu latach pojawiły się zasadnicze dowody, które, jak się okazało, były celowo ukrywane i przetrzymywane w tak zwanej szafie Kiszczaka. W żadnej innej sprawie się to nie zdarzyło. Ja później z tymi materiałami już nie miałem okazji się zapoznać.
11: Czyli dzisiaj pan nie może stwierdzić jednoznacznie, czy miał Lech Wałęsa, były prezydent, przeszłość agenturalną, czy nie?
12: Oczywiście, że nie mogę stwierdzić, ponieważ nie znam tych materiałów i mógłbym tutaj się wypowiedzieć w sposób jednoznaczny, gdybym z tymi dowodami się zapoznał, a nie było takiej sytuacji. W związku z tym mogę mówić tylko o tym, co było w 2000 roku. Natomiast oczywiście, jeżeli była teczka pracy, teczka personalna, to z doświadczenia kilkuletniego w sprawach lustracyjnych wiem, że to są istotne, zasadnicze dowody.
11: To zapytam inaczej. Czy dla pana Lech Wałęsa był bohaterem Polski? Czy jest bohaterem Polski?
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, uważam, że my nie możemy deprecjonować ludzi, którzy wyrwali Polskę albo mieli określony wkład w to, żeby wyrwać Polskę z jarzma komunizmu. I jeżeli nawet nie były to postacie, można powiedzieć, śnieżno-białe, bo były w tym zakresie odcienie szarości. Jakbyśmy tak sięgali głębiej, to też niektórzy, można powiedzieć, odnośnie Józefa Piłsudskiego też mówią, że przecież on współpracował rzekomo, prawda? Więc ja uważam, że tu nie ma czarno-biało. Tu ja tylko uważam, że jeżeli były dowody, których nie znam, to można powiedzieć tak, lepiej by było, że osoba lustrowana czy pełniąca taką funkcję jakby w sposób taki rzetelny przyznaje się do swoich słabości. Ale nawet brak tego przyznania, czy to, co się wydarzyło, no moim zdaniem nie zmienia oceny w tym zakresie. Historii nie można pisać pod politykę. Tak.
11: Czyli
12: uważa
11: pan, że gdyby nie Lech Wałęsa, nie doszlibyśmy do niepodległości, do suwerennego państwa?
12: Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, na pewno był pan Lech Wałęsa, pan prezydent Lech Wałęsa był człowiekiem, który działał w tych strukturach. Natomiast jednocześnie z późniejszych spraw, które sądziłem, uważam, że były, można powiedzieć, znowu, i to jest to odcienie, o których mówiłem, te negatywne, że uważam, że też był pewien układ w Magdalence, żeby nie zrobić komunistom krzywdy. Czego przykładem jest to, że toczyły się latami procesy karne dotyczące chociażby ludzi, którzy wprowadzili stan wojenny. Uważam, że to była celowa, można powiedzieć, działanie, żeby nie zmienić procedury, bo można było łatwo zmienić w taki sposób, żeby doprowadzić do szybkich, sprawnych, ale rzetelnych procesów. I w konsekwencji doszło tylko do tego, że to generał Kiszczak jako jedyny, który był, można powiedzieć, w ekipie, już nie chcę tutaj, bo tam użyto pojęcia zorganizowana grupa przestępcza, która wprowadziła stan wojenny, został prawomocnie osądzony, wprawdzie na łagodną karę, ale tutaj sąd apelacyjny miał tylko apelację na korzyść, więc nic nie
11: mógł. Pan miał w tym swój udział.
12: Miałem swój udział. Uważam, że duża determinacja, dzięki dużej determinacji sądu apelacyjnego z moim udziałem udało się prawomocnie osądzić.
11: Wiele osób pana krytykuje. Tak naprawdę jest pan krytykowany z wielu stron. Ma pan przerąbane, nie wiem czy pan wie, chyba pan wie, na Nowogrodzkiej. Ja za panu zacytuję opinię prezesa Kaczyńskiego. Wpis na X-ie prezesa wpis o tym, że Zbigniew Kapiński nie może zostać prezesem Sądu Najwyższego, mówi Jarosław Kaczyński, był wynikiem mojego przeświadczenia, że to bardzo ważna sprawa, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego to bardzo ważne stanowisko. I uczciwie mówiąc, pierwsze decyzje prezesa zdają się potwierdzać moje przeświadczenie. Ale zdają się, bo jeszcze zobaczymy, co będzie dalej, czyli taki element zawieszenia. Chodzi o dwie pańskie decyzje, mianowicie kwestia sędziego Piotra Mirka, który został upoważniony do tymczasowego kierowania Izbą Karną, i druga decyzja dotycząca pani sędzi Ewy Stryczyńskiej, która tymczasowo miała wykonywać zarządzanie, organizację pracy, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jak pan odczytuje, jak pan skomentuje tą krytykę prezesa?
12: Osobiście odbieram to, można powiedzieć, tak, z taką przykrością, bo uważam, że politycy nie powinni nawet próbować wywierać wpływu na obsadę ważnych stanowisk, w tym także pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, i zgadzam się tu z panem prezesem tylko w tym zakresie, że jest to bardzo ważna funkcja z punktu widzenia, można powiedzieć, funkcjonowania państwa.
11: Chce pan powiedzieć, że prezes nie wie, o czym mówi i jego nie, argumenty są całkowicie nietrafione?
12: Absolutnie. Każdy ma prawo do własnego zdania. Panie redaktorze, ja szanuję prawo do każdego, i polityka, i obywatela, do własnego zdania. Możemy polemizować. Natomiast nie zgadzam się z tą opinią, nie zgadzam się z tym, żeby politycy, bez względu na to, czy to są od lewicy, pośrodek i prawicę, mieli jakikolwiek wpływ, można powiedzieć, na obsadę określonych stanowisk, które są niepolityczne. Bo uważam, że nie ma żadnych podstaw, żeby politycy mieli wpływ na wymiar sprawiedliwości. Ja jako sędzia, że tak powiem, z krwi i kości, nie pozwolę na to i nigdy nie pozwalałem, żeby politycy mieli jakikolwiek wpływ. Sprawy polityczne wpływają do sądów, to jest oczywiste, ale my się przed tym nie obronimy. Natomiast nie może być tak, że polityka wchodzi do sądu. Odnośnie zaś tych decyzji personalnych. Pani sędzia Ewa Stryczyńska, tu wyniku, tylko czyste względy merytoryczne decydowały. To jest sędzia.
11: Kompetencje.
12: Kompetencje. Pani sędzia Stryczyńska ma tyle samo lat doświadczenia zawodowego, co ja. 36 lat. Przeszła wszystkie szczeble, można powiedzieć, w sądownictwie powszechnym, także teraz w Sądzie Najwyższym. I tylko te względy merytoryczne zdecydowały i powiem tak, i one zawsze u mnie decydują, żadne inne nie decydują. Natomiast odnośnie pana sędziego Mirka, bardzo szanuję pana sędziego, bo jest też bardzo dobrym merytorycznym sędzią. Natomiast to już jest nieaktualne w tym zakresie, bo w tym zarządzeniu to jest też sytuacja taka, że no nie ma prezesów izb, więc pierwszy prezes musi w ramach swoich kompetencji doprowadzić także do tego, poprzez tego rodzaju zarządzenia, żeby, można powiedzieć, cały Sąd Najwyższy funkcjonował w sposób prawidłowy. Ja boleję, że Izba Pracy od 2 lat nie ma prezesa i nie można go powołać z uwagi na obstrukcję określonych organów, czyli brak kontrasygnaty. Natomiast odnośnie pana sędziego Mirka, to sytuacja dzisiaj wygląda już inaczej, ponieważ pan sędzia Mirek zrezygnował z funkcji przewodniczącego. Tam też było zastępstwo, można powiedzieć, po kolei. Wszyscy przewodniczący. To zgodnie też z przepisami prawa. Pan sędzia Mirek jest najstarszym funkcyjnym w tym momencie, kiedy wydawałem to zarządzenie. Więc to wszystko odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dzisiaj pan sędzia Igor Zgoliński, można powiedzieć, wykonuje tego rodzaju czynności.
11: Panie sędzio, czy sąd słusznie aresztował dziennikarza Leszka Kraskowskiego, który zajmował się aferą Polnordu i sprawą Romana Giertycha?
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, kwestia tymczasowego aresztowania to jest bardzo poważna sprawa. Ja przez 36 lat orzekania, zarówno od, można powiedzieć, od sądu rejonowego po sąd apelacyjny, wielokrotnie miałem do czynienia albo z wnioskami. Jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy jako młody asesor rozpoznawałem zażalenia na postanowienie prokuratury, bo wówczas prokurator stosował tymczasowe aresztowanie. Więc ta, tu nie chcę się wypowiadać, bo nie znam materiału. Mogę tylko powiedzieć tak, zakładam, że to nie jest ani areszt wydobywczy, bo z takimi też się spotykałem, że na przykład pisano w uzasadnieniu, co dla mnie było karygodne, jeżeli pisano w uzasadnieniu postanowienia, że sprawa ma charakter rozwojowy. Mam nadzieję, że w tym postanowieniu są spełnione dwie przesłanki, zarówno ta ogólna dowodowa, jak i jedna przynajmniej szczególna. Zawsze do tymczasowego aresztowania podchodziłem w sposób bardzo ostrożny. Uważam, że jest to ostateczny środek, najsurowszy, i to jest taka brzytwa w rękach sędziego. Czyli można powiedzieć, żeby z jednej strony zabezpieczyć prawidłowy tak postępowania na określony czas, żeby prokurator, organy mogły zebrać dowody, ale jednocześnie ten środek zapobiegawczy nie może trwać w nieskończoność, po to, żeby to była wygoda dla organów prowadzących postępowanie, czy też kwestia zabezpieczenia, można powiedzieć, bo mamy do czynienia z osobą, która jest groźna dla społeczeństwa i trzeba chronić to społeczeństwo, żeby ta osoba nie popełniła podobnego czynu.
11: No pytanie, czy dziennikarz jest groźny dla społeczeństwa?
12: Nie umiem na to, panie redaktorze, no pytanie jest retoryczne, natomiast żeby się wypowiedzieć merytorycznie, trzeba znać to postanowienie, jego uzasadnienie.
11: To może politycy w końcu powinien zmienić zasady podejmowania decyzji o tymczasowym
12: aresztowaniu. Ale oczywiście, że tak.
11: Bo mamy mnóstwo w ostatnich latach przypadków absolutnie niesprawiedliwego stosowania tego środka.
12: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, mam swój stosunek w tym zakresie wynikający do tego środka, wynikający, można powiedzieć, także z doświadczenia zawodowego i uważam, że w określonych sytuacjach ten środek jest nadużywany. Ale nic w tym zakresie, można powiedzieć, się takiego nie dzieje. Bo przykład także, proszę zobaczyć, zapowiedzi rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. No miało być szybko, no i nic się w tym zakresie nie dzieje. Czyli z punktu widzenia władzy, to jest tak, posiadanie takiego instrumentu, no się okazuje, że jest, że tak powiem, no przydatne. Z punktu widzenia obywateli, niekoniecznie.
11: Panie prezesie, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest tych pytań sporo, a chciałbym dać satysfakcję wielu osobom. Tomasz pyta, czy powinna zostać wprowadzona możliwość składania zawiadomień dyscyplinarnych wobec sędziów przez zwykłych ludzi, a nie tylko prezesów sądów i ministra sprawiedliwości?
12: w formie sygnalizacji, jeżeli obywatel, uważam, że tak, jeżeli byłaby taka sytuacja, że sędzia zachował się w określonej sytuacji źle, niegodnie, to nie widzę podstaw, żeby, można powiedzieć, ta informacja nie trafiła do prezesa sądu, czy też do rzecznika dyscyplinarnego.
11: Kolejne pytanie, co trzeba zrobić, żeby sądy w końcu zaczęły sprawnie rozpoznawać sprawy? Dlaczego Sąd Najwyższy forsuje orzecznictwo, w którym stwierdza, że nawet ponad rok lub dwa bezczynności w sprawie nie jest przewlekłością? I co roku te terminy są przez Sąd Najwyższy wydłużane?
12: Nie chcę tutaj, nie uczestniczyłem nigdy w tego rodzaju, można powiedzieć, orzeczeniach, natomiast mogę odwołać się do mojego orzecznictwa jeszcze w sądzie apelacyjnym, gdzie była kwestia, można powiedzieć, zasądzania określonych kwot z tytułu przewlekłości, gdzie stwierdzaliśmy, że, można powiedzieć, trudności organizacyjne w wymiarze sprawiedliwości nie mogą stanowić podstawy do wydłużania tego postępowania, więc tu bardzo ważna kwestia jest tak, żeby były obsadzone te wszystkie stanowiska sędziowskie, ale również, żeby ci sędziowie, którzy dzisiaj orzekają, byli wykorzystywani. Bo jeżeli mamy getta sędziowskie, na przykład w Sądzie Okręgowym czy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, to oznacza, że ci sędziowie merytorycznie nie orzekają, a powinni orzekać.
11: Getto sędziowski, czyli co?
12: No, ci sędziowie są wyłączeni od rozpoznawania na przykład apelacji.

0: Nie. Poprzez orzecznictwo. W tej sprawie kompetencji nie ma. Natomiast to jest, trzeba wyraźnie powiedzieć, kompetencja ministra sprawiedliwości, który w tym zakresie sprawuje nadzór nad wszystkimi sądami, także sądami rodzinnymi.
1: Kolejne pytanie. Panie prezesie, czy uważa pan, Kingo Warmia pyta, za właściwe, aby sędziowie związani z justicją urządzali w sądach ekspozycje z symbolami LGBT i innymi przekazami światopoglądowymi? Czy sąd to ich prywatny folwark? Ludzie chcą mieć bezstronne i apolityczne sądy, a nie sędziów pełniących rolę aktywistów.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tu jednoznaczne. Ja jednoznacznie się wyrażałem. Ja nigdy nie należałem do żadnego stowarzyszenia, mimo że miałem propozycję wstąpienia. Uważam, że sędzia właśnie, i tego mnie nauczyła także lustracja. Także z tego względu nie chodziłem przez lata do mediów, żeby się nie określać, bo żeby nie być zaszufladkowanym. I uważam, że sędzia nie może postępować w taki sposób, żeby zostać zaszufladkowanym. Z punktu widzenia obywatela to jest bardzo ważne i uważam, to jest niedopuszczalne. Jeżeli były takie sytuacje, to uważam, że one są niewłaściwe i w zależności od tego, jak to przebiegało, to moim zdaniem nie powinno się to zdarzyć, a jeżeli to miało charakter drastyczny, to rzecznik dyscyplinarny się powinien tym zainteresować.
1: Szczerze mówiąc, jak tak czytam opinię na pański temat, to właściwie nie wiadomo, kim pan jest, bo z jednej strony wydał pan werdykt korzystny dla Lecha Wałęsy, potem pan wydał werdykt korzystny dla Romana Giertycha, bo nakazał pan zwrócić wszystkie rzeczy zarekwirowane podczas jego zatrzymania. Z drugiej strony jest pan uważany za neosędziego, z drugiej strony sprzeciwia się pan, czy krytykuje pan ministra sprawiedliwości. Kim jest tak naprawdę Zbigniew Kapiński? Jakie ma poglądy polityczne i co on chce uczynić jako prezes Sądu Najwyższego?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem sędzią z krwi i kości. To jest moje powołanie. To jest realizacja moich marzeń. Chciałem być sędzią.
1: A dlaczego? Przecież to jest wielka odpowiedzialność. Pańska decyzja może komuś tak naprawdę zmienić życie. Może doprowadzić do tego, że wszystko się w pewnym momencie skończy.
0: Tak, zdaję sobie sprawę, ja sam nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w siódmej klasie szkoły podstawowej przyszło mi do głowy, tak, że tak powiem trochę kolokwialnie, że chcę pójść na prawo. I później na prawie, jak byłem na prawie, miałem taki kontakt na uczelni z panem sędzią, który niestety już nie żyje, z sądu apelacyjnego, ale to było na zasadzie jakichś takich spotkań grupowych. I zdecydowałem, że na pewno chcę być sędzią. Nie mając żadnego, można powiedzieć tak, wcześniej przed studiami, nawet nie widząc na oczy prawnika i nie mając ani nikogo w rodzinie, ani żadnych tradycji bliższej i dalszej. Natomiast odpowiadając na to pytanie, jestem sędzią Rzeczypospolitej. Moje poglądy polityczne realizuję wyłącznie przy urnie wyborczej i zawsze unikałem, i tu się odwołam także do lustracji, kiedy sądziłem z jednej strony polityków lewicy pośrodku i sprawa, można powiedzieć, w ciągu tygodnia czy dwóch. I chodziło o to, żeby nie było sytuacji, że z uwagi na moje poglądy, z uwagi na moje zachowanie zostanę w jakiś sposób zaszufladkowany. Uważam, że nam się to wtedy udało i dzisiaj postępuję tak samo. Ja zacząłem chodzić do mediów dopiero po uchwale w sprawie Barskiego, kiedy zaczęto mówić, że to jacyś przebierańcy w togach wydali orzeczenie. Ten przebieraniec, wtedy mówiłem, to jest właśnie sędzia, który orzeka od 1990 roku, który przeszedł wszystkie szczeble, można powiedzieć, w sądownictwie od aplikanta, asesora, sędziego sądu rejonowego. I nie dam się nigdy i nikomu wciągnąć w żadną politykę. Będę kierował Sądem Najwyższym jako jego pierwszy prezes w taki sposób, żeby ta instytucja jak najlepiej działała, żeby służyła Polsce i Polakom. Na pewne rzeczy nie mam wpływu, ale na te, na które mam, to będę działał patrząc, można powiedzieć, na interes wymiaru sprawiedliwości Polski i obywateli przede wszystkim. I działając w granicach prawa, ale prawa tak, jak można powiedzieć, wynika z jego litery.
1: Ostatnie pytanie dotyczące sądownictwa. Czyli rozumiem, że pana zdaniem jest możliwa poprawa wymiaru sprawiedliwości, czyli likwidacja tego paradualizmu prawnego, który mamy, poprzez rozmowę, kontakty nawet ludzi, którzy mają inne opinie? Czy niepotrzebny jest reset konstytucyjny, żeby to wszystko zmienić?
0: Moim zdaniem

0: W tym zakresie nie, bo to nie jest problem prawny. Tak jak mówiłem, jeżeli... Dlaczego to nie jest problem prawny? Podaję dwa takie przykłady bliskie, które znowu obrazują to. To jest Naczelny Sąd Administracyjny, w którym orzekają sędziowie wybrani zarówno przed 2018, jak i po 2018. Pan prezes Chlebny, bardzo dobrze kierujący tym sądem, bardzo mądry, zacny sędzia i obywatel, i patriota, mówi tak. Nie przekraczamy w dwóch obszarach czerwonych linii. Mianowicie orzekamy razem, wszyscy sędziowie, i nie uchylamy orzeczeń jako NSA, orzeczeń z wojewódzkich sądów administracyjnych, tylko z uwagi na obsadę sądu. Drugi przykład, czyli to, a to są sędziowie powołani w tym samym trybie. Drugi przykład, jakby z bliskiej odległości, mój sąd apelacyjny macierzysty, w którym 22 lata orzekałem. Problem jest tylko w wydziale karnym. W pozostałych wydziałach nie ma problemu. Sędziowie nowi i starzy, tak używam takiego pojęcia, orzekają ze sobą razem. Nie ma takich problemów. I w związku z tym to nie jest problem prawdy, to jest problem polityczny i mentalny. Część polityków i część sędziów, których określam jako sędziowie, może, jako, można powiedzieć, politycy w togach, zrobiło, nie wiem dlaczego, działając na szkodę wymiaru sprawiedliwości, a także na szkodę Polski, z tego jakiś użytek. Mam nadzieję, że będą się kiedyś tego wstydzić i kiedyś to się wyjaśni, dlaczego tak postąpili.
1: Ostatnie pytanie dotyczące pańskiej sfery prywatnej albo hobby. Jest pan zapalonym myśliwym?
0: Oj, panie redaktorze, trudno powiedzieć, że zapalonym, ponieważ...
1: Strzela pan do zwierząt? Zabija pan zwierzątka?
0: Panie redaktorze, to żeby nie było żadnego usprawiedliwienia, nie chcę się usprawiedliwiać. Wie pan, myśliwy, są różne kategorie myśliwych. Większość to są bardzo zacni, porządni ludzie, którzy, można powiedzieć, poprzez kontakt z przyrodą chcą, realizują swoje pasje. Ja byłem kilka razy w tym roku na... syn mnie wyciągnął, tak można powiedzieć. Obserwowałem kozły, ale nie spotkałem żadnego selekcyjnego i można powiedzieć, podziwiałem przyrodę, miałem okazję do obserwowania przyrody, rozmyślań, ale nie miałem okazji do strzelania. Natomiast gdyby wyszedł, oczywiście, że była jasność, selekcyjny kozioł, to oddałbym strzał.
1: Co to znaczy selekcyjny kozioł?
0: O taki, który zgodnie z regułami, można powiedzieć, którego można odstrzelić po to, żeby zachować prawidłowość gatunku w tym zakresie, tak mówiąc, nie wnikając w szczegóły. Panie redaktorze, właśnie tu jest też pewien taki dysonans, bo niektórzy, ci, którzy tak, można powiedzieć, są przeciwko myśliwym, uważam, że to jest nieprawidłowe, nierzetelne, bo jednocześnie ci, którzy, obrońcy zwierząt, nie protestują, ile milionów ubija się w różnych warunkach, w ubojniach, w rzeźniach. Noszą sami, że tak powiem, albo skórzane ubrania, albo skórzane elementy. Wiedzą, że to pochodzi od zwierząt, więc ja uważam, że trzeba tutaj też zachować taki zdrowy rozsądek i właściwe podejście.
1: Polował pan z Bronisławem Komorowskim, też zapalonym?
0: Nie miałem nigdy okazji.
1: A chciałby pan?
0: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie znam pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nie miałem okazji nigdy z nim,
1: dobrze,
0: że tak będziemy się zetknąć.
1: Bardzo panu dziękuję. Sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i zarazem myśliwy, był gościem Radia Z. Dziękuję i miłego dnia.
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sensacja na mundialu. Messi wyrównał rekord wszechczasów w liczbie bramek strzelonych na piłkarskich mistrzostwach świata. Dziś w meczu z Algierią zdobył swoją 16. bramkę. Argentyński weteran występujący na rekordowych 6. mistrzostwach strzelił gola z dystansu w pierwszej połowie. W drugiej połowie dobił piłkę z bliskiej odległości i w 76. minucie skompletował hat-tricka, wywołując szaleństwo wśród licznie zgromadzonych argentyńskich kibiców w Kansas City. Drużyna Algierii nie zdobyła gola. Dodam, że ten mecz sędziował Szymon Marciniak, a poprzedni rekord należał do niemieckiego piłkarza Miroslava Klose. Słuchacie wiadomości Radia Z. Polska chce stałej bazy wojsk amerykańskich. Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie. Ta kwestia nie wywołuje politycznych sporów na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
1: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
0: Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Prezes Sądu Najwyższego odpowiada na krytykę Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą jego nominacji. Politycy nie powinni mieć wpływu na obsadę ważnych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości, przekonuje w Radiu Z Zbigniew Kapiński. Jednocześnie dodaje, że szef resortu nie jest od rozliczeń poprzedniej władzy. Zabiera to czas i szkodzi obywatelom.
2: Politycy przez rok, dwa czy trzy mówią, no nie robimy tego, bo my musimy rozliczać poprzednią ekipę. I tak proszę się zastanowić, co się będzie działo, jeżeli kolejna ekipa będzie postępowała w podobny sposób. To wyjdzie na to, że cała kadencja albo 3/4 będzie poświęcana tylko na rozliczanie poprzedników. Dokąd my dojdziemy w takiej sytuacji? Ja się tego boję.
0: Zdaniem prezesa Sądu Najwyższego kwestia rozliczeń to kwestia dla odpowiednich organów, prokuratury, sądów i policji. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. Mowa o Dawidzie Kacprzyku, który pracując m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Tusk.
3: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
0: Lekarz jest też radnym Ursusa. Kiedy sprawa wyciekła, złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Dziś rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10, a to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów. Dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Jednocześnie zakład zachęca do załatwienia spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy Solidarności. Główny postulat to podwyżki dla pracowników.
0: Związkowcy nie wykluczają kolejnych protestów. 3 miesiące, tyle w bytomskim schronisku dla zwierząt wytrzymała nowa kierowniczka Katarzyna Eberhardt. Jej rezygnacja ma związek z decyzją prezydenta miasta o zgodzie na zabranie chorego psa bez wiedzy schroniska. Była już kierowniczka odpiera zarzuty, że zwierzę było źle leczone i krytykuje władze Bytomia. Dlatego też złożyła rezygnację. Miasto sprawy nie komentuje. W rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem wiceprezydent Magdalena Górak zapewnia, że zwierzęta są zaopiekowane.
5: Działa poprawnie, w jego działaniu nie uległy żadne zmiany, żadne zaburzenia.
6: Nowa osoba, która będzie kierować schroniskiem, zostanie wybrana w jakimś najbliższym czasie?
5: Oczywiście tak. Jest kierownik i zastępca, więc tutaj w ramach tej organizacji następne ruchy kadrowe będą wykonywane.
0: Zaplanowane na dziś w schronisku dni otwarte i spotkanie z mieszkańcami zostały odwołane. Polscy plantatorzy liczą straty po wiosennych przymrozkach. Już wiadomo, że w niektórych miejscach straty sięgają nawet 90%. 10% plonów. Najgorzej jest w sadach. Problem dotyczy nie tylko rolników, ale i klientów, bo owoce i warzywa są w tym roku rekordowo drogie. I o tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
7: Przez wiosenne przymrozki w tym roku uprawy są słabsze, owoców jest mniej i są droższe niż rok temu o tej samej porze. To oznacza także likwidację całej plantacji, mówi mi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej.
8: Zmiana kierunku na inne uprawy, pewniejsze w tych naszych czasach, że plon będzie, że ten plon będzie można sprzedać.
7: Mimo deszczu plantacje cały czas są niszczone też przez suszę. Najbardziej w ostatnich tygodniach ucierpiały zboża i truskawki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rolnikom brakuje rąk do pracy, nadal też drogie są paliwa i środki ochrony roślin. Dno Bałtyku nie takie straszne, jak się obawiano. Naukowcy z Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mają już za sobą największe w historii badanie naszego morza pod kątem zalegających w nim niebezpiecznych materiałów. Chcieli sprawdzić, jakie zagrożenie niosą dwa potężne wraki zatopione podczas II wojny światowej oraz co kryją dwa obszary – Głębia Gdańska i Rynna Słupska. O wnioskach teraz reporter Radia Z. Maciej Bąk.
9: O wiszącym nad Bałtykiem widmie katastrofy ekologicznej alarmowano od lat. Jej powody mogły być dwa. Ogromne ilości paliwa zalegające we wrakach tankowców Franken i Stuttgart i zatopiona przez Niemców broń chemiczna. Naukowcy zbadali dogłębnie oba wraki i okazało się, że paliwa jest znacznie mniej niż podejrzewano. A z obecnymi na statkach węglowodorami stopniowo radzi sobie samo środowisko. Z kolei w bałtyckich głębiach odnaleziono pochodne iperytu, gazów bojowych i innych trucizn, ale nie w takiej ilości, by stwarzało to na razie poważne zagrożenie. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Badania kosztowały 150 milionów złotych. Pieniądze były głównie z KPO. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: To 5.30 w Radiu Z. Pierwsze poranne wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Cztery osoby zginęły w rosyjskich atakach na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy tej nocy. 5 osób zostało rannych. W Słowiańsku i Zaporożu uszkodzone są m.in. budynki mieszkalne i centrum handlowe.
3: Według ukraińskich mediów Rosjanie użyli FAB-250. To bomby lotnicze obecnie masowo przerabiane na kierowane. Pozwala to samolotom zrzucać je spoza zasięgu wielu systemów obrony powietrznej.
4: Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania. Sześć zatrzymanych osób zostało już zwolnionych.
3: Jak wiecie z Radia Z, grupa kilkanaściorga Polaków z ruchu obrony granic chciała bez zgody władz niemieckiej stolicy umieścić wczoraj krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny. Policja nie pozwoliła na to, proponowała inne miejsce zgromadzenia. Doszło do przepychanek. Głaz pamięci mieści się około 300 metrów od siedziby parlamentu.
4: Prezydent Poznania z absolutorium i wotum zaufania. Kilka godzin wcześniej Jacek Jaśkowiak padł ofiarą ataku. Przedstawiciel środowiska anarchistycznego rzucił mu tortem w twarz.
3: Incydent odwrócił uwagę od dyskusji nad stanem miasta, mówi radny PiS-u Zbigniew Czerwiński.
5: Miałaby trochę więcej wigoru ci protestujący. Tak naprawdę pomogli Jackowi Jaśkowiakowi w tym, żeby przybrał taki element ofiar. Natomiast jest to oczywiście skandal.
6: Sesja jest w ogóle trochę inna. Kosztowała nas sporo emocji, a pana prezydenta wyjątkowo dużo.
4: Dodaje radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Dudzic-Biskupska.
3: Radni koalicji zagłosowali za przyznaniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Poznania mimo konfliktu, który toczy się między Jaśkowiakiem i lokalnymi władzami partii.
4: Na stacjach benzynowych nieco drożej niż wczoraj. Za litr 95 płacimy maksymalnie 6,10, benzynę 98, 6,75, a oleju napędowego 6,44.
3: Jak wiecie z Radia Z, nie obowiązuje już obniżka akcyzy na paliwa, niższy VAT będzie do końca miesiąca.
4: Najważniejsze informacje mamy dla Was w wiadomościach o poranku co pół godziny, a dwie po ósmej gość Radia Z, dziś Małgorzata Wasserman, posłanka PiS.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Kochani, idzie obiecane ocieplenie. Dzisiaj na południu już 24 stopnie. No w centrum 22, na północy 19. Idzie ku dobremu.
9: Idzie ku dobremu, a w weekend upały nawet 33 stopnie na zachodzie.
8: Dzisiaj delikatny deszczyk na północy, w Trójmieście i w Suwałkach oraz na południu w Rzeszowie i w Krakowie.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: to, że jestem rudy, że to było okej.
1: Kochani, o poranku pytamy, dlaczego wy już nie śpicie? Dajcie znać. 321-321-321 dzwońcie na ogólnopolską centralkę porannego wstawania.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Jak to super, że znowu kolejny dzień jesteśmy w komplecie, czyli Jak to super, że kolejny dzień i znowu o poranku jesteśmy w komplecie, czyli wy, zaspani słuchacze i my, doskonale obudzeni, prowadzący w Radiu Z.
1: Pytamy, dlaczego wy już nie śpicie o tak wczesnej porze. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, Edward Suwołk, zawodowy kierowca. Od 95 roku wstaję o godzinie 5. Jestem przyzwyczajony i nie ma z tym problemu.
1: Matko, słuchacz wstaje o 5 od 1975 roku.
0: Naprawdę.
1: Znaczy, ja pamiętam, że kiedyś poznałem kolegę. On wyglądał trochę jak Gandalf. Taki starzec, z długą brodą.
0: To taki troszkę zaniedbany, bo...
1: No taki, tak wyglądał na jakieś 100 lat tak naprawdę. No. I właśnie go pytam, co u niego. On mówi, że wstaje o 5.
0: Wow.
1: Że cudownie się czuje. Że całe życie wstaje o 5.
0: Całe życie,
1: tak.
0: No.
1: Taki starzec.
0: Tak.
1: I pytam się, ile masz lat? On mówi 23.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry bardzo. Jest środa, 17 czerwca. Na wiadomości Radia Z punktualnie o 6. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Awantura Roberta Bąkiewicza w Berlinie, interweniuje polski konsulat.
7: Polska wychodzi przed szereg. Rząd sam proponuje miejsce stałej amerykańskiej bazy.
6: Maja Chwalińska z dziką kartą w ręku ominie kwalifikacje do Wimbledonu.
5: Szósta.
6: Kai Negrenzen Roberta Bąkiewicza, jego ruch obrony granic, tym razem popisał się akcją w Berlinie. Kilkanaście osób próbowało postawić kilkumetrowy krzyż przy pomniku Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie wojny.
7: Według policji nie mieli niezbędnych pozwoleń, więc zostali zatrzymani. Sprawę wyjaśnia polski konsulat.
6: Najnowsze wiadomości w tej sprawie przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kieryczek.
8: Tak, dzień dobry.
6: Co tam się dokładnie wydarzyło?
8: Berlińska policja widzi to tak. Zebrało się 15 osób w żółtych kamizelkach z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski głaz pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został jednak zakazany przez nasze siły policyjne, tak czytamy w komunikacie niemieckiej policji. Ale Bąkiewicz i koledzy nie odpuszczali, więc policja podjęła interwencję. 6 osób zostało skutych w kajdanki, bo zaczęły się szarpać z policją. Po chwili zostały zwolnione. Nasze służby, tak jak mówiłeś, teraz wyjaśniają, co tam się wydarzyło. No i pojawia się pytanie, czy Bąkiewicz miał jakąkolwiek zgodę na zainstalowanie w tym miejscu krzyża?
7: Późnym wieczorem do polskiego MSZ-u przyszli politycy PiS. Mimo zamkniętego budynku próbowali przeprowadzić kontrolę poselską w sprawie wydarzeń w Berlinie.
6: Są zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego aktywisty w Białej Podlaskiej. To dwaj Białorusini.
7: Artysta znany jako Siemion Skrepecki był otwartym krytykiem Putina. Został zastrzelony na ulicy w Białej Podlaskiej, gdzie mieszkał. Stało się to kilka dni po jego występie przed rosyjską ambasadą w Berlinie.
6: Reporter Radio Z Krzysztof Grządzielski w wiadomościach z najnowszymi informacjami. Dzień dobry. Co już ustalili śledczy?
9: Nieznany dotąd mężczyzna oddał w kierunku Rosjanina 3 strzały z broni krótkiej, a gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, napastnik podszedł do niego bliżej i oddał kolejne 2 strzały z bliskiej odległości, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
9: Charakter ataku wskazuje na egzekucję. Na miejscu morderstwa odnaleziono łuski i 1 nabój pistoletowy. W związku ze sprawą zatrzymano 2 obywateli Białorusi, jednak ich rola w zdarzeniu nadal jest wyjaśniana. Do tej chwili nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
7: Dzisiaj ma być sekcja zwłok zabitego Rosjanina. Ma pomóc w precyzyjnym odtworzeniu przebiegu ataku.
6: Polska tworzy grunt pod stałą bazę amerykańskiego wojska. Rząd przyjął w tej sprawie projekt specjalnej uchwały.
7: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla żołnierzy Sił Zbrojnych USA. Jest kilka lokalizacji, które Polska zaproponuje, m.in. w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku.
6: To bardzo poważne przedsięwzięcie, przyznaje premier Donald Tusk.
11: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
7: Zgodnie z zapowiedzią Trumpa do Polski ma trafić dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy wycofywanych z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska nie zostało jeszcze określone.
6: Prezydent Ukrainy po rozmowie z Donaldem Trumpem spotkali się w kuluarach szczytu G7 we Wion. Wołodymyr Zełenski relacjonuje, że omówili kwestię uzyskania przez Ukrainę licencji na produkcję systemów przeciwlotniczych.
7: Zapotrzebowanie przewyższa moce produkcyjne USA. Kijów stara się o możliwość samodzielnego ich wytwarzania. Według Zełenskiego wszystkie państwa G7 popierają te starania.
6: Polska rakieta będzie mieć krótszą drogę do najwyższych celów na Wimbledonie. Maja Chwalińska dostanie dziką kartę i nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje londyńskiego turnieju.
7: Jakie jeszcze niesie to korzyści, wyjaśni dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
0: Zacznijmy od tych sportowych. Maja już teraz może dopisać sobie punkty do światowego rankingu. Jeśli awansuje do drugiej rundy, to też wyrówna swój życiowy wynik, jeśli chodzi o starty na londyńskich kortach i mamy nadzieję, że na tym nie poprzestanie. Są korzyści sportowe, są też finansowe. Za sam start w turnieju nasza tenisistka dostanie około 80 tysięcy funtów, czyli mniej więcej 400 tysięcy złotych.
7: Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Tytułu będzie broniła Iga Świątek.
6: Więcej sportu w Radiu Z za pół godziny. Krótkie piłki do gościa Radia Z. 7:40 Bogdana Rymanowskiego, dziś posłanka PiS Małgorzata Wasserman.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Chciałoby się rzec, no w końcu, moi drodzy, mamy taką pogodę, która powinna być w czerwcu. 20 kilka stopni dzisiaj w całym kraju, najchłodniej na północnym wschodzie 20, na wschodzie 21, ale na zachodzie, na południu już 24. Mnóstwo słońca dzisiaj gdzieniegdzie może pokropić, między innymi w Olsztynie i Białymstoku, ale im bliżej weekendu, tym cieplej.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: witamy o poranku w Radiu Z. 11 minut po godzinie 6. Słonecznie, słoneczny.
1: Tak, w końcu. Jest, tak. Super poranek.
0: Dzisiaj 17 czerwca imieniny obchodzą Agnieszka, Adolf i Laura. Agnieszka. Agnieszka jest fajna. Ona ma najczęściej długie albo krótkie włosy i najczęściej jest blondynką albo brunetką.
1: Tylko jest jeden problem, bo jak idziesz pożyczyć cukier od Agnieszki, tak, prawda, to najczęściej słyszysz: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka.
0: A, piosenka taka była, tak. Była. Adolf dzisiaj jeszcze ma.
1: Adolf, o.
0: No Adolf to wiecie, Adolf jest zawsze żądny władzy.
1: Żądny bardzo.
0: Lubi krzyczeć na innych, szczególnie z mównicy.
1: Tak, a jak się goli golarką elektryczną, to zawsze mu się kończy prąd przy górnej wadze, bardzo w okolicach nosa.
0: A, taki wąs, tak, powstaje.
1: A to trudno nazwać to wąsem.
0: Tak jest. Jeszcze Laura jest, moi drodzy.
1: O, tak.
0: Laura jest fajna. Laura robi najlepszą szarlotkę na osiedlu, tylko robi taką szarlotkę, że to jest taka szarlotka, której lepiej nie jeść, tylko ją oglądać i podziwiać.
1: Mamy piosenkę dla Laury też.
2: O la la, pamiętam twoje imię Laura.
1: Cała Laura.
2: O la la.
0: I Laura stoi tam z szarlotką w środku, mówi: proszę nie dotykać. Za dużo wziąłeś.
1: To była wielka księga imion w Radiu Z.
0: Dawid jest jeszcze. Co o Dawidzie można powiedzieć?
1: Dawid. No Dawid podsiadło.
0: No i tyle.

0: Ależ to był głos Whitney Houston. Zawsze jak ją słyszę, to po prostu no, nie przypominam sobie wokalistki, która by miała taką skalę głosu. Taka kobieca Freddie Mercury.
1: Nie słyszałeś, jak moja żona śpiewa pod prysznicem.
0: No faktycznie, żałuję. Słuchajcie, Radio Zeta poranku, 20 po 6. Jak Polacy widzą sami siebie? Mamy takie wyniki sondażu CBOS-u.
1: Opowiadaj.
0: No i Polacy widzą sami siebie tak. Jesteśmy pracowici, bardzo pracowici, ale też niestety skłonni do narzekania.
1: Pracowici, ale skłonni do narzekania. Tak? Czyli co? Czyli pracujesz, dostajesz premię i zamiast się cieszyć, to narzekasz, że mała ta premia, daj pan spokój, coś kiedyś takiego. Były większe, tak?
0: No, albo zapracowałeś na urlop w Hiszpanii dla całej rodziny. Aha. Lecicie samolotem, ale narzekasz, lądujesz tam w Maladze, rozumiesz, i mówisz, ale to gorąco.
1: Nie ma gorąco. Schabowego nie dają, tylko jakieś dziwne takie pełzające na talerzu.
0: Torsza nie ma z frytkami.
1: Idę dalej. Ogarniasz ogród, plewisz trawnik, po czym mówisz, na czort nam ten ogród. Wiesz, po co nam był ten ogród, tak? No.
0: Albo jesteś ojcem i mówisz do dziecka, albo nie, czekaj, bo że tego nie będę mówił, bo jestem na antenie.
1: Ojciec roku przed państwem, Marek Stary Brat.
0: I Kamil Baleja, 21 po 6.

0: Ale to jest śmieszne, moi drodzy, bo jest godzina 6.26 i my możemy teraz podać wam wynik meczu, który trwa na żywo, na mundialu. Tego jeszcze nie było. Austria-Jordania.
1: Tak, właśnie padł piękny gol. Tutaj Kamil się zachwycał za pola karnego.
0: Tak, łupnął takie okienko, moi drodzy, jest 1-0 dla Jordanii, naprawdę. Nie pytajcie, jaki mówię. Zawodnik.
1: Tak, Jordania, gdzie tutaj Mandaja Manta. To jest mecz, który...
0: zniknął mi. To jest na mundialu mecz, wiesz, taki
1: mistrzostwa... Ale jakaś tam 19 minuta chyba.
0: 24 nawet.
1: No właśnie, o.
0: Bo na żywo jest.
1: No mówiłem.
0: Patrzę. Rozjechałeś się o 6 minut.
1: A to dlatego oglądamy, że ten mecz jest w San Francisco, a tam jest minus 9 godzin.
0: Jak minus 9? No tam jest... Mówią, że upały, a ty mówisz, że minus 9.
1: 21 tam jest.
0: A, że czas.
1: Będziemy śledzić na bieżąco. Tu ciągle powtórka. Austria, Jordania na mundialu 1-0. A za chwilę u nas wiadomości o 6.30 i też wiadomości sportowe.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach 6.30 wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
12: Dwa śledztwa w sprawie tragedii drogowej w Kozienicach na Mazowszu. Chodzi o wypadek, w którym zginęła 19-letnia Oliwia D. Samochód prowadził jej krewny. Pierwsze postępowanie prokuratury ma wyjaśnić przyczyny wypadku.
13: Drugie zaczęto po zawiadomieniu rodziców. Chcą dowiedzieć się, czy do śmierci ich córki doprowadziły błędy popełnione przez ekipę pogotowia ratunkowego.
12: Porozumienie USA-Iran będzie podpisane w Szwajcarii. Ceremonia odbędzie się pojutrze w luksusowym kurorcie Burgenstock. Także pojutrze ma zostać otwarta cieśnina Ormus.
13: Delegacji amerykańskiej prawdopodobnie będzie przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance. Według przedstawiciela amerykańskiego rządu dokument jest krótki i bardzo ogólny. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy strony omówią najtrudniejsze kwestie, w tym irański program atomowy.
12: Schronisko dla zwierząt w Bytomiu znów bez kierownika. Dotychczasowa szefowa Katarzyna Eberhardt wytrzymała na stanowisku zaledwie 3 miesiące.
13: O tej placówce zrobiło się głośno na początku roku po protestach, interwencji policji i zarzutach wobec poprzedniego kierownictwa. Nowa szefowa miała uspokoić sytuację, ale wokół schroniska znów wybuchł konflikt.
12: Tym razem poszło o chorego psa, który po interwencji jednego z radnych został zabrany ze schroniska, a zgodę na to ostatecznie wydał prezydent miasta. Kierowniczka nie zgadza się z tą decyzją i w geście protestu złożyła rezygnację. Więcej o tym konflikcie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Byłej już kierowniczce zarzucono niewłaściwe leczenie psa, stanowczo temu zaprzecza i twierdzi, że zwierzę zostało przywłaszczone nielegalnie przy przyzwoleniu władz miasta, które kierowały się polityką i obawą przed kolejnymi protestami, a nie dobrem psa. Miasto nie komentuje sprawy. Wiceprezydent Magdalena Górak podkreśla jedynie, że schronisko działa normalnie.
15: Żadne zmiany, żadne zaburzenia, nadal funkcjonujemy.
14: W najbliższym czasie ma zostać wybrany nowy kierownik. Bytom Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Holenderscy naukowcy publikują wyniki nowych badań o relacjach właścicieli kotów i psów z tymi zwierzętami. Jak się okazuje, głaskanie kotów w stresujących sytuacjach czasem nasila negatywne emocje. Nie zaobserwowano tego w przypadku głaskania psów.
12: Zdaniem naukowców to prawdopodobnie przez charakter relacji z kotami. Kontakt z nimi bywa bardziej pasywny i mniej angażujący niż w przypadku psów. Dlatego w chwilach stresu może nie odpowiadać to zwierzę na potrzebę wsparcia w taki sposób, jak oczekuje tego człowiek.
13: Nastrój fanów Messiego zdecydowanie lepszy po tym, co wydarzyło się na Mundialu, ale
16: dzień
13: o tym
16: dobry.
13: Już w wiadomościach sportowych. Mateusz Ligenza,
16: zapraszam.
13: Dzień dobry.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
19: Boski Leo znów oczarował świat. Genialny argentyński piłkarz popisał się hat-trickiem w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Świata przeciwko Algierii. Bramki Messiego zapewniły pewne i przekonujące zwycięstwo, choć do ostatniej chwili ważyły się losy, czy dojdzie do siebie po kontuzji. Spotkanie poprowadził Szymon Marciniak, który był rozjemcą finału poprzedniego mundialu, w którym Argentyna świętowała tytuł. Messi zrównał się liczbą goli z Miro Kloze. Obaj mają ich po 16 i są najlepszymi strzelcami w historii Mistrzostw Świata. Aktualni wicemistrzowie, Francuzi, pokonali Senegal 3-1. Norwegia także zaczęła z wysokiego C. Ograła Irak 4-1. W San Francisco trwa właśnie starcie Austrii z Jordanią. 30 minuta. Austria prowadzi po golu Schmida. Nasi siatkarze już w komplecie. W Spale drużynę wzmocnili liderzy na czele z Wilfredo Leonem, Tomaszem Fornalem i Jakubem Kochanowskim. Ten ostatni niemal od dekady stanowi o sile polskiej drużyny.
20: No przede wszystkim kocham to robić. Bardzo lubię tu przyjeżdżać i sprawia mi to ogromną frajdę. Zakładanie tej koszulki i granie dla kadry.
19: Polacy już za tydzień rozpoczną kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Gliwicach. Najpierw zagrają z Belgami. Na koniec świetna informacja z Wimbledonu. Finalistka French Open Maja Chwalińska dostała od organizatorów dziką kartę i nie będzie musiała przedzierać się przez eliminację.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: A propos tego meczu Austria-Jordania, czy tam tak. Michael Jordan?
21: O nie, Austria-Jordania.
1: 1-0 dla Austrii na mundialu. Dzisiaj piękna pogoda. Na południu i na zachodzie 23-24 stopnie, w centrum około 20, chłodniej na północy 18.
21: Będzie 2-0, będzie, a i nie
1: tak,
21: będzie.
1: Nie będzie. Ale dzisiaj deszczyk przelotny tylko na Mazurach i tylko na południu w okolicach Krakowa i Rzeszowa.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: W okolicach Rakowa czy Krakowa?
1: Krakowa.
21: A, myślałem, że Rakowa.
1: Raków Częstochowa.

0: Sarsa. Była taka wersja, kiedy jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosołu wczoraj.
1: Świetna melodia, Sarsa. Pozdrawiamy. Tak, tak. Teraz słuchajcie, w Radiu Z kierujemy słowa otuchy dla wszystkich, którzy dzisiaj mają egzamin na prawo jazdy. Wiemy, jaki to jest stres. Mm-hmm. Sam zdałem za...
0: Za którym razem zdałeś?
1: A ty? No właśnie. I ciekawe informacje z tych ośrodków egzaminowania, bo ze wszystkich podchodzących do egzaminu na prawo jazdy najlepiej, słuchajcie, radzą sobie ci najmłodsi, czyli 17-latkowie, czyli ci, którzy jeszcze potem muszą chyba jeździć z opiekunem według
0: może tak
1: kodeksu,
0: być,
1: prawda?
0: Może tak być.
1: Teorie zdaje 75% 17-latków. Aha. Wow. A w pozostałych rocznikach, no to taka zdawalność tam troszkę ponad połowę.
0: Bo oni już myślą, że potrafią, a młodzież jest fajna, tak. Młodzież jest nadzieją, młodzież jest grzeczna.
1: Ja lubię młodzież.
0: Młodzież jest fajna.
1: No, młodzież jest nadzieją tego świata. Ale czemu oni tak zdają dobrze?
0: Może oni, wiecie, tak sobie siądą i myślą, o, jakaś fajna retro gra na konsolę ten egzamin. Pykniemy.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249.

0: Najtrudniejsza piosenka świata, w sensie tytuł i zespół. Chumba Wamba Thump Thumping.
1: Ale ładna wymowa. A teraz, proszę państwa, przenosimy się
0: Bartek
1: na mundial.
0: Bartek macha, żeby był mikrofon włączył.
1: A, wiesz, już włączam, tak. Już Bartek, przepraszam.
0: Bo ci macha właśnie.
1: No jesteś, nie macie. Niemożliwe.
0: Odezwij się.
1: A to dziwne, u mnie działa.
0: Czekaj, będziemy czytać z twoich ust, co mówi Bartek, bo go nie słyszymy. Okej, okay, a mówi teraz, jestem, nie ma mnie. Słuchajcie, pogadajmy o piłce nożnej, jak przystało na znawców piłki nożnej.
1: Czekaj, a teraz Bartek, odezwij się.
0: Dalej cię nie ma.
1: To nie u mnie, to chyba u ciebie. To musisz wyjść i wejść.
0: Tak, włącz i wyłącz,
1: włącz
0: komputer.
1: Słuchajcie, teraz
0: słuchalność... Restart robiłeś?
1: No, teraz słuchalność rośnie, tak. Bo to jest taki mundial, że w nocy są mecze, więc wszyscy wstają rano, są zainteresowani. Podajemy wyniki meczów.
0: Uwaga, Argentyna-Algieria 3-0, to mecz z nocy. Norwegia-Irak 4-1 dla Norwegii. No i właśnie się kończy pierwsza połowa meczu Austria-Jordania 1-0. Prowadzi na razie Austria.
1: A mówiłeś o Argentynie? Bo powiem, tam hat-trick był piękny.
0: Powiem jeszcze raz, Argentyna-Algieria 3-0.
1: Ale to ważne, bo tam 3 gole strzelił kto?
0: Messi. To ja powiem jeszcze raz, Argentyna-Algieria 3-0. Powtórzę jeszcze raz, Argentyna-Algieria 3-0. Naprawiłeś ten mikrofon Bartkowi, czy nie?
1: Nie, Bartek, chyba baterie się skończyły Bartkowi w mikrofonie. Zaraz polecimy po paluszki. Tymczasem śledzimy
0: słone
1: na żywo
0: paluszki, bo w końcu jest mundial.
1: No, oczywiście, śledzimy na żywo mecz Austria-Jordania. Jest 1-0 dla Austrii.

0: Za chwilkę siódmej wiadomości w Radiu Z. Tam będą dwie informacje. Jedna będzie o zarobkach lekarzy, druga będzie o rosnących cenach alkoholu.
1: Czyli mamy informację dobrą i złą.
0: Która jest dobra, która zła, sami ocencie.
2: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Reklama. Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji

0: i wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: To już prawie siódma, jest środa, 17 czerwca. Wiadomości Radia Z przedstawią Paula Michalik i Michała Daniok.
8: Bruksela reaguje na zabójstwo Rosjanina w Polsce, liczy na wyczerpujące śledztwo.
9: Recepta rządu na kosmiczne zarobki niektórych lekarzy, projekt ustawy przyjęty.
8: Nowy rok z droższym alkoholem, kolejne podejście do podniesienia akcyzy.
7: Siódma.
8: Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie morderstwa rosyjskiego aktywisty w Białej Podlaskiej. Nie jest jednak jasne, jaka była ich rola w zabójstwie, które wyglądało jak egzekucja. 44-letni rosyjski artysta Siemion Skrepecki, który krytykował władzę w Moskwie, dostał kilka strzałów na ulicy.
9: Na te sprawy reaguje Komisja Europejska. Bruksela w oświadczeniu pisze o przekonaniu, że polskie władze przeprowadzą rzetelne i wyczerpujące dochodzenie.
8: Przeczytał je reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Dzień dobry. Na co jeszcze zwraca uwagę Komisja Europejska?
10: Na potrzebę ochrony wolności artystycznej, bo Rosjanin tworzył karykatury polityczne oraz organizował antyreżimowe wystąpienia. W mediach społecznościowych krytykował rosyjski system władzy i, jak przyznawał, otrzymywał groźby. Oględziny jego zwłok wykazały łącznie 7 ran postrzałowych, mówi prokurator Marcin Kozak.
11: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
10: Lubelska policja powołała specjalną grupę śledczą, której zadaniem jest ustalenie tożsamości sprawcy, a także osób, które mogły pomagać w przygotowaniu zbrodni lub organizacji ucieczki.
9: Rodzina zabitego rosyjskiego artysty dostała ochronę. Wcześniej, mimo otrzymywania gruźb, Skrepecki jej nie chciał.
8: Polski konsulat krok po kroku wyjaśnia interwencję niemieckiej policji wobec Roberta Bąkiewicza i jego ruchu obrony granic. 15 osób próbowało w Berlinie postawić kilkumetrowy krzyż przy pomniku Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie wojny.
9: Mimo apelu policji, która zaproponowała inne rozwiązanie, Bąkiewicz razem z kilkoma osobami postanowił zrobić to po swojemu. Doszło do szarpaniny, 6 osób zostało zatrzymanych.
8: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kryczuk zbiera i weryfikuje ostatnie informacje, co mówią niemieckie i polskie służby.
12: Nasz MSZ jest w kontakcie z konsulatem w Berlinie. Ustalane są okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania tych 6 osób. A tym powodem, według niemieckiej policji, było nieprzestrzeganie prawa i niezastosowanie się do próśb policjantów. Zresztą na filmikach opublikowanych w sieci widać, że funkcjonariusze na początek w sposób ugodowy prosili o zgodne z prawem uczczenie rodaków, bo Bąkiewicz z kolegami miał nie mieć pozwolenia na takie zgromadzenie. Zaproponowano inną lokalizację lub przejście po jednej osobie. Ruch obrony granic nie chciał posłuchać, więc stąd ta interwencja. Bąkiewicz z 5 innymi osobami został powalony na ziemię, skuty i zatrzymany, po czym go wypuszczono.
9: Niemcy w grudniu zaproponowali budowę w Berlinie stałego pomnika, żeby uczcić polskie ofiary zbrodni.
8: Chirurgiczne cięcie astronomicznych zarobków lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy, która pozwoli na zbieranie informacji o tym, ile i gdzie zarabiają medycy w publicznej służbie zdrowia.
9: To efekt sprawy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku prawie 1,5 miliona złotych, mówi premier Donald Tusk.
13: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
8: Lekarz jest też radnym warszawskiej dzielnicy Ursus. Złożył już rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
9: A PiS zgłosił całą sprawę do prokuratury.
8: Polakom na zdrowie rząd kolejny raz spróbuje podnieść akcyzę na alkohol. Miałoby się stać od przyszłego roku.
9: W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone i gazowane napoje oraz energetyki. Resort finansów pracuje już nad odpowiednimi przepisami. A szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Rząd szuka sposobu na załatanie dziury budżetowej nie tylko w kasie państwa, ale również w NFZ-cie. Zgodnie z założeniami ustawy część pieniędzy z akcyzy ma trafić na ochronę zdrowia. Dzięki temu ma się poprawić dostępność do niektórych świadczeń. Być może od przyszłego roku będzie także podwyżka słodkich napojów oraz energetyków, ponieważ Ministerstwo Finansów ma w planie podnieść opłatę cukrową. Prezydent pod koniec zeszłego roku zawetował obie te podwyżki, mówiąc, że rząd zamiast uszczelnić system podatkowy sięga do kieszeni Polaków.
9: Ministerstwo Finansów liczy, że przepisy uda się przyjąć najpóźniej w czwartym kwartale tego roku.
8: Od dzisiaj łatwiej wjechać do Zakopanego. To dobra wiadomość dla turystów tuż przed startem letniego sezonu.
9: Nową drogę otwarto tego poranka, a to oznacza, że korki w stolicy Podhala powinny być krótsze.
8: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemek, gdzie jest ta droga i dlaczego warto z niej skorzystać?
14: To jest droga łącząca Rondo Klimka Bachledy na Zakopiance z ulicą Chramcówki w rejonie dworca kolejowego. Wystarczy na rondzie Bachledy odbić na południe i w ten sposób omijamy korki, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
15: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
14: Chociaż nowa droga ma nieco ponad 300 metrów długości, to według burmistrza to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w mieście w ostatnich latach. Przemek Taranek, Radio Z.
8: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała ponad 6 milionów złotych.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Nie umówiliśmy się i tego nie ma w scenariuszu, kto prezentuje prognozę pogody. Czy to ja, czy Bartek? Ty?
20: Ja mogę.
19: No proszę bardzo.
20: Ciepło.
19: A coś więcej jeszcze powiesz?
20: Nie, super, przecież świetna pogoda.
19: Spoko.
20: Świetna pogoda.
19: Ale nie, no, merytorycznie, jakieś miasta niech poda temperaturę.
20: Miasta, tak, Warszawa ciepło, Łódź ciepło, Gdańsk ciepło, Lublin ciepło.
19: A na południu?
20: Ciepło.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
21: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
19: Ale jakaś prognoza na jutro, pojutrze.
20: Jeszcze cieplej.
22: No wracają upały, co to nie słyszałeś? Nie słuchasz Radia Z?
19: Słucham. Słucham tylko mamy i Radia Z.
22: Panie i panowie, teraz Lady Punk. Dopiero co obchodzili 45-lecie jubileusz pracy artystycznej. Coś niebywałego.
20: Tam to jest ciepło.
22: No.

0: Wstajecie z Radiem Z. Środa rano, 12 po 7. Jeżeli szukacie pracy, to uwaga, praca szuka człowieka. Jest robota zoo we Wrocławiu, szuka pracownika.
1: Ale fajnie, przecież każdy był mały, pamiętacie, każdy chciał pracować w zoo. To była praca marzeń, karmić te zwierzątka, miziać je, może sprzątać im to, nie? Ale każdy, tak.
2: Jeśli jak ktoś oglądał Gutwińskich, którzy mieli taką... fajny program o zwierzątkach, to każdy chciał mieć warana w domu.
0: Tak, oni mieli szympansa, nawet jak Michael Jackson kiedyś swojego nego. Przecież niesamowitego.
2: Warana. To on im zabrał chyba, odebrali im szympansa i dali Michaelowi.
0: Ale tak, Gutwińscy mieli warana.
2: Mieli, każdy chciał mieć warana w domu.
1: Znaczy, wiecie, najgorsze jest to, jak się po latach okazuje, że to ty jesteś tym waranem. A czekaj, bo nie mówiłeś chyba, na jakie stanowisko szukają
0: te... Opiekun dla tygrysów, lwów i wilków.
1: A co się stało z poprzednim opiekunem?
2: Zeżarła go trema.
1: To pseudonim lwa, czy co?
2: Tak, trema.
0: Trema, kici.

0: 18 po 7, dobra historia, słuchajcie. Lider Agrounii, Michał Kołodziejczak, ma buty za 22 tysiące złotych.
1: Ale jednego?
0: Nie, dwa. Czyli jeden po 11 tysięcy. I to jest, to się świetnie składa, bo jakby ktoś chciał mieć takie drogie buty jak Michał Kołodziejczak, to go będzie stać, jak wygra dzisiaj w rządze pieniądza. Bo dzisiaj jest super. W walizkach minimum 4 buty, czyli 55 tysięcy, a maksymalnie 550 tysięcy.
2: 40 butów można.
0: 40 butów, tak. A w wielkim finale jest 1 000 000 złotych.
2: To do wygrania. Dla całej rodziny.
0: Tak.
2: Wow.
1: Możesz zaprosić szwagierkę Stonogę.
2: Kochani, żeby mieć takie buty jak pan Kołodziejczak, za ile te buty?
0: 22 tysiące złotych, rozumiecie?
2: Wyślijcie,
0: za parę.
2: Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z watem. Radio Z na 7353.
0: I warto zrobić to teraz, bo do butów dokładamy już sznurowadło. Czyli?
1: Czyli bonusik. I każdy SMS mnożymy 5500 razy.
0: Ja, ale trzeba się pospieszyć, moi drodzy. Wielka kasa czeka, 550 tysięcy.
1: Buty czekają.
0: 550 tysięcy do wygrania.
1: Przebierają już.
0: SMS Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. I got a stranger in my mind.

0: Pędzimy poranny program Radia Z w studiu. Bogdan Rymanowski, wielki kibic piłkarski, poda wynik na żywo meczu Austria-Jordania. Proszę bardzo.
1: Proszę Państwa, Austria-Jordania 1-1, 59 minuta. Widzę kibiców na stadionie. Stają i się bawią.
2: To byli kibice chyba z Austrii, bo wyglądali jakby za chwilkę mieli jodłować. Tak,
0: mecz
2: tak?
0: Na żywo,
2: tak,
0: bo to dokładnie. W San Francisco.
1: Tak, podnosili rękę w charakterystycznym geście.
0: Bogdan, jakie poczucie humoru! Proszę. Dzisiaj twoim gościem będzie Małgorzata Wasserman, posłanka PiSu.
1: Tak, i kibicka. Będziemy rozmawiać. Kto wie, nie pytałem, ale zapytam. Nie sądzę. Myślę, że dzisiaj, żeby być kibicem, to trzeba być człowiekiem, który nie śpi w nocy.
2: Trzeba być nocnym markiem, tak.
3: No właśnie, ten mecz to jest dzisiaj czy wczoraj? Ten, który leci teraz.
2: Ten jest dzisiaj.
0: Nie, no tam wczoraj. A bo to w San Francisco wczoraj.
2: Ale jutra już nie będzie, bo w Tokio jest końca świata nie będzie, bo w Tokio jest już jutro, jak śpiewał Igor Herbut.
1: Dziś to jutro, tyle że jutro. Także słuchajcie, wszystko jest ponadczasowe.
0: Dziś to jutro, tylko że jutro. Bogdan Rymanowski, 8:02, goście Radia Z, zapraszamy.
1: Zapraszam.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządza pieniądza.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
20: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
23: Po reklamie.
0: Punktualnie 7.30 jest środa, 17 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
24: Uwaga, skażona woda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alert mieszkańcom powiatu starachowickiego o wodzie niezdatnej do spożycia. Sprawa dotyczy części Starachowic oraz gmin Brody i Wąchock.
25: Badania próbek wody wykazały obecność bakterii E. coli. Kranówki nie wolno pić, przygotowywać posiłków ani myć nią zębów. Można tylko spłukiwać toalety albo myć podłogi. Władze miasta podstawiły beczkowozy, ale tej wody można używać tylko po przygotowaniu.
24: Sala balowa Trumpa będzie droższa niż zapowiadano. The Washington Post dotarł do szacunków wykonawcy przygotowanych dla Białego Domu. Wynika z nich, że koszty sięgną $600 milionów, czyli o 200 więcej niż zapowiadał prezydent.
25: Donald Trump twierdził, że zgromadził $400 milionów na budowę obiektu. To jego własne pieniądze i pochodzące od darczyńców. Pod koniec marca deklarował, że amerykański podatnik nie zapłaci za realizację tego projektu nawet 10 centów. Według dziennika będzie jednak inaczej. Połowę rzeczywistej sumy ma wyłożyć Skarb Państwa.
24: 10 tysięcy podpisów pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce je wyciąć na masową skalę. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
25: W planie wycięcie nawet 8 tysięcy drzew, w tym 1,5 tysiąca tych przy drodze Reszel-Miłakowo. Mieszkańcy protestują.
24: Jeden z nich, Michał Biedziuk, na sesji warmińsko-mazurskiego sejmiku zwraca uwagę, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby na Ukrainie.
26: No tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią no lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu i też te aleje, szczególnie zasklepiające się nad drogą, stanowią też istotną przeszkodę dla dronów.
27: Tylko w gminie Dobre Miasto zostało zaznaczonych do wycinki ponad 500 drzew. Są tu dziuple, żyje tu mnóstwo ptaków, ta aleja aż tętni życiem.
24: Dodaje Natalia Tejs ze Studzianki, również zaangażowana w obronę drzew.
25: Plan Zarządu Dróg Wojewódzkich musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
24: Lotnisko w Jasionce uruchomiło punkt kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. To dobra wiadomość dla pasażerów.
25: Dzięki nowoczesnym skanerom rzeszowskie lotnisko jako trzecie w Polsce znosi limit 100 ml płynów wnoszonych na pokład samolotu. Można też zostawić w bagażu elektronikę, co skraca odprawę i podnosi komfort podróży. Modernizacja portu poprawiła też dostępność terminala dla osób z niepełnosprawnościami.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Z dla wszystkich bez limitów. Zapraszam, Mateusz Ligenza.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na początek mundial. Austria gra z Jordanią w San Francisco. 68. minuta. Austria prowadzi 2-1. Największym wydarzeniem tej nocy naszego czasu jest oczywiście hat-trick Leo Messiego z Algierią, który zapewnił broniącej trofeum Argentynie imponujący start. Na taki mecz Huberta Hurkacza wszyscy czekaliśmy. Nasz tenisista po kontuzji kolana wciąż szuka formy. Spadł w rankingu ATP do drugiej setki. Turniej na trawie w Hale zaczął z impetem. Ograł 13. w światowym zestawieniu Rosjanina Andrija Rublowa 6-3 i 6-2.
30: To bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, gdzie każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać.
29: Dziś o ćwierćfinał Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Altmajerem. Tym razem krótką przygodę w turnieju w Londynie zaliczył Kamil Majchrzak. Triumfator imprezy z Hertogenbosch odpadł w pierwszej rundzie. Lepszy Czech Iży Lecheczka 7-5 i 7-6. Ewa Swoboda triumfowała w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznego mitingu w Ostrawie na sprinterskim dystansie. Wśród płotkarek drugie miejsce zajęła Pia Skrzyszowska.
31: Tutaj na dystansie bardzo dobrze ruszyłam, uderzyłam w jeden płotek, więc może to kosztowało mnie tą wygraną i jedną setną, którą właśnie przegrałam, jednak uważam, że był to bardzo udany bieg.
29: Imprezą docelową są sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham.
2: O godzinie 7 pojawiła się prognoza pogody dla miast, bardzo merytoryczna, która brzmiała jak, Bartek?
0: Ciepło.
2: Jest telefon?
1: Cześć. Tu Artur z gminy Kłocze. Mam pytanko do prowadzącego, a może by tak poza miastami jeszcze powiedział, jaka będzie pogoda na wsi.
2: Pogoda na wsi?
3: Ciepło.
2: Dziękujemy.
18: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: za 28. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Środa, 17 czerwca. Kochani, jest nowy ranking zaufania do polityków. Aha. Na pierwszym miejscu prezydent Karol Nawrocki, a na ostatnim, ojo, jak Bidusio z wynikiem, Szymon Hołownia.
1: Kto ostatni jest? Kto?
0: Szymon Hołownia.
1: To jest ten z Mam Talent w telewizji?
0: Tak, ten z Mam Talent, dokładnie.
1: Żartuję, że to on został politykiem?
0: No taki był politykiem, takim jak Rafał Trzaskowski prezydentem Polski.
2: Był tak długo politykiem, jak ja na diecie.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy

0: Hyundai Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hakatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
2: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
1: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Po reklamie.
8: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: 8-7 i trwa mecz na żywo. Słuchajcie, dziwny jest ten mundial.
1: Świetne.
0: Austria, Jordania 2-1. Austria
2: i to
0: prowadzi.
2: Wczorajszy mecz.
1: Bo to w San Francisco, różnica czasu. Słuchajcie, w Radiu Z teraz informacje o Maji Chwalińskiej. Mamy to, dostała dziką kartę na Wimbledon. To jest fantastyczna informacja.
0: Brawo.
1: Nasza tenisistka nie będzie musiała brać udziału w żmudnych kwalifikacjach. Od razu zaczyna od fazy pucharowej.
0: Dzika karta, fajnie.
1: No.
0: Taka nieokiełznana karta. Dostałem kiedyś taką kartę, słuchajcie, chyba też. A wy dostaliście taką kartę, czy nie?
1: Grałem w Monopol, to dostałem kartę, ale to nie dziką, tylko wychodzisz z więzienia. No to
2: Ziobro teraz ma tą kartę.
0: Proszę?
1: Ziobro ma tak.
0: Ziobro, właśnie chciałby mieć chyba taką kartę. Właśnie nie ma tej karty, dlatego
1: nie
0: jest
1: ma.
0: W Stanach.
1: No.
2: Ja kiedyś dostałem dziką kartę, dostałem termin do ortopedy już za miesiąc.
1: Poskakałeś z radości, tak?
2: Tak, aż było gorzej.
0: Biodro ci wypadło, tak?
1: Za 6:08 to jest Radio Z.

0: To jest najprostsza muzyczna zagadka. Z jakiego serialu, z jakiej czołówki jest ta piosenka?
1: Flip i Flap.
0: Nie, Marek?
1: Przyjaciele! No. Phoebe, Joey, Chandler, Monika, Ross.
0: Ale zdziwiłeś mnie, bo byłem pewien, że powiesz Czterej pancerni i pies.
1: Nie.
0: To by było w twoim stylu.
1: A, dziękuję. To zróbmy to jeszcze raz.
0: Dobra, z jakiego serialu jest ta piosenka?
1: No jasne, że Czterej pancerni i pies.
0: No nie, przyjaciele!
1: A za chwilkę u nas gość Radia Z, Małgorzata Wasserman już w studiu. Dzień dobry, pani poseł. I Bogdan Rymanowski, a wcześniej wiadomości punktualnie o 8.
2: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem, premierowo, już w najbliższy czwartek w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już w ten czwartek. Słuchaj tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Po reklamie.
0: Za chwilkę będzie 8, teraz będą wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, polecamy, zapraszamy. Zróbcie głośniej, tutaj Radio Z.
19: Pierwsi zatrzymani w sprawie zabójstwa Rosjanina. To było jak egzekucja.
7: Tego ranka można się odbić od okienka. Zaczyna się protest w ZUS-ie.
19: A gościem Radia Z jest Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ósma.
19: Grupa specjalna lubelskiej policji będzie wyjaśniać sprawę zabójstwa rosyjskiego artysty. Siemon Skrepecki otwarcie krytykował politykę putinowskiej Rosji. W Polsce mieszkał od kilku lat.
7: Jego morderstwo na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej wyglądało jak mafijna egzekucja.
19: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski śledzi tę sprawę od samego początku. Co do tej pory udało się ustalić śledczym?
11: Sprawca oddał 5 strzałów z broni krótkiej w kierunku Rosjanina, na co wskazują oględziny zwłok oraz znalezione na miejscu zbrodni łuski broni, wyjaśnia prokurator Marcin Kozak.
20: 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały.
11: Do morderstwa doszło na ulicy Królowej Jadwigi. Policja apeluje do osób, które mogły nagrać miejsce zdarzenia, na przykład poprzez wideorejestrator w samochodzie, aby pomóc śledczym w ustaleniu okoliczności zdarzenia. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Wiadomo jednak, że ofiara przed śmiercią otrzymywała groźby, ale je bagatelizowała.
7: tej sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów. Nie usłyszeli do tej pory żadnych zarzutów.
19: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę obronną dokładnie w 35. rocznicę Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. W gmachu MON-u przy Klonowej podpisy złożą ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
7: Porozumienie miało być podobne do ostatnich traktatów z Francją i Wielką Brytanią, ale w obawie przed niepodpisaniem przez prezydenta rząd obniżył jego rangę do umowy.
19: Tego poranka lepiej omijać ZUS szerokim łukiem, bo związkowcy zaplanowali kilkugodzinny strajk ostrzegawczy.
7: W całej Polsce mogą być problemy z obsługą interesantów. Jak wielkie? O tym teraz reporter Radia ZET Michał Dzieneński.
3: Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. W tych godzinach lepiej nie przychodzić do ZUS-u, bo czas obsługi może się bardzo mocno wydłużyć, ostrzega ubezpieczyciel. Zakład radzi, żeby załatwiać sprawy za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy Solidarności. Główny postulat to podwyżki dla pracowników. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
7: Związkowcy walczą o ponad 1000 zł brutto.
19: 7:40 i najważniejsza rozmowa poranka. Bogdan Rymanowski i gość Radia Z.
13: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Małgorzata Wasserman, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pani poseł.
21: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
13: Krótka piłka na początek. Czy rząd powinien kontrolować zarobki lekarzy, tak czy nie?
21: Tak.
13: Tak odpowiada nasz gość, czekamy na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. Nie byłoby tego pytania, gdyby nie przypadek 28-letniego lekarza radnego z Koalicji Obywatelskiej, pana Dawida Kasprzyka, który zarobił w rok ponad 1 600 000 złotych, pracując, uwaga, uwaga, po 11 godzin na dobę. Pani zdaniem to jest przypadek, czy to jest reguła?
21: Czy to w ogóle nie jest przypadek, ani to nie jest reguła. To znaczy, jeżeli chodzi o przypadek, to, że ten człowiek tak młody, bez doświadczenia, pracował w takim miejscu i w tylu miejscach i tyle zarobił, nie jest moim zdaniem w żaden sposób przypadkiem. Myślę, że postawiłabym śmiało otwarte pytanie, czy tej kariery, bym powiedziała, zawodowej, a przede wszystkim finansowej, czy to umożliwiło mu to, że ma legitymację Platformy, i jakby dzisiejszej kolejne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, wskazują, że tak.
13: Natomiast o jakich informacjach pani
21: mówi? O tym, że pojawiają się informacje, pewnie będą dzisiaj rozwijane, o tym, że on jakby obsługiwał w specjalnym pokoju wierchuszkę Platformy Obywatelskiej bez kolejki, bym powiedziała, w bardzo komfortowych warunkach, podczas gdy człowiek normalny czeka w poczekalni bardzo długo, czy na izbie przyjęć. Szanowni państwo, nikt rozsądny nie zatrudni jako koordynatora na SOR-ze człowieka, który nie posiada specjalizacji, dlatego, że taki człowiek bez doświadczenia po prostu jest tam zbędne. Oczywiście trzeba by zobaczyć, jaki on miał zakres obowiązków w swojej umowie. Natomiast to jest po prostu nierealne. Tak samo jak kwestia przebywania przez niego w wielu miejscach jednocześnie tych zarobków. To znaczy, to się po prostu żaden rozsądny dyrektor szpitala by tego nie zrobił.
13: Ale wydaje się, że sprawa jest zakończona, bo radny Koalicji Obywatelskiej zrezygnował z przynależności do partii.
21: Sprawa jest dopiero rozpoczęta. Ja mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo dokładnie skontroluje, bo ma taką możliwość, godziny tej pracy i czy on przebywał wtedy świadczył tą pracę. Ponadto mam nadzieję, że zajmie się tym prokuratura, bo tutaj mamy do czynienia z podejrzeniem dwóch przestępstw. Jedna to jest kwestia oszustwa, a druga to jest kwestia narażenia pacjentów na utratę życia i zdrowia. A jak w praktyce jest to oceniane jako możliwe do wykonania to, co on zrobił, najlepiej świadczy o tym reakcja choćby Naczelnej Rady Lekarskiej, która, prawda, tutaj wzywa go do tego, aby zrezygnował z członkostwa w tej Izbie Warszawskiej, która całkowicie potępia to, co on zrobił.
13: No mamy też reakcję premiera Donalda Tuska, który wczoraj przed posiedzeniem rządu zaproponował projekt ustawy, który ma dać agencji rządowej wgląd w kto, gdzie i ile zarabia. Czy PiS poprze ten pomysł premiera?
21: Ja bym chciała zobaczyć, dlatego że te pomysły pana premiera na razie werbalnie wyartykułowane, one, bym powiedziała, są po pierwsze spóźnione, po drugie wymuszone i zobaczymy, jak ten projekt będzie wyglądał, będziemy się wypowiadać. My, jeżeli chodzi o nasze stanowisko i służbę zdrowia, mamy tutaj bardzo klarowne i jasny program co do tego. To przypominam, że nikt inny, tylko my żeśmy wlali największe pieniądze w służbę zdrowia, w doposażenie, również wynagrodzenia lekarzy, tylko proszę, przypominam, że my żeśmy obejmowali rządy w ministerstwie również tym, w sytuacji, w której państwo polskie za wiele milionów kształciło lekarzy, którzy następnie w wyniku tego, że zarobki były niskie i odbiegające od tego, jakie są za granicą, masowo wyjeżdżali za granicę.
13: No dobrze, co trzeba zrobić, żeby tę sytuację uzdrowić? Czy niepotrzebne jest rozdzielenie praktyki służbie państwowej i prywatnej.
21: Bezwzględnie. Jakby przyglądam się temu od wielu lat, analizowałam różne warianty. Dzisiaj jestem już głęboko przekonana, że należy absolutnie rozdzielić pracę w państwowej i prywatnej służbie zdrowia. I proszę nie podnosić argumentu, to jest z naszych słuchaczy oczywiście, czy nie bać się tego argumentu, że lekarze odpłyną. Dzisiaj zarobki w państwowej służbie zdrowia są znakomite. One są po prostu znakomite i w związku z powyższym ja jestem głęboko przekonana, zresztą po rozmowach z lekarzami, że oni wybiorą tą państwową służbę zdrowia.
13: I słyszę polityków koalicji, którzy mówią, że problemem są te pieniądze, których nie ma w NFZ-cie i to wy spowodowaliście tę katastrofę, pozwalając na tak wysokie zarobki lekarzy.
21: Panie redaktorze, my żeśmy rządzili przez 8 lat i katastrofy nie było, również w służbie zdrowia, wręcz przeciwnie, była ogromna górka, natomiast przypominam, że Platforma rządzi w tym momencie 3 lata i ma tragedię niemal w każdej dziedzinie, bo to nie tylko służba zdrowia.
13: Napisała pani parę godzin temu na X-ie, że wszyscy jesteśmy z polskimi bohaterami dotkliwie pobitymi w Niemczech. Czy ktoś, kto łamie niemieckie prawo, jest dla pani bohaterem?
21: Ludzie z Robertem Bąkiewiczem na czele pojechali tam po pierwsze się pomodlić, po drugie pojechali upamiętnić ofiary II wojny światowej, a w zamian za to zostali dotkliwie pobici.
13: Ale Niemcy twierdzą, niemiecka policja, niemieckie władze, że złamali prawo. Nie mieli zgody na taki przemarsz.
21: Ja myślę, że jeżeli nawet niemiecka policja chciałaby wyjaśnić ich zgody lub nie, to jest sytuacja, w której można ewentualnie do nich podejść, zacząć z nimi rozmawiać. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w Warszawie tutaj na ulicy idzie grupa Niemców i zostaje pobita dotkliwie przez polską policję. Byłby skandal międzynarodowy.
13: A chciałaby pani, żeby niemieccy demonstranci robili co chcą w Polsce?
21: Ale oni nie robili co chcą, oni nikogo nie atakowali. Panie redaktorze, no nie przesadzajmy. Ci ludzie przyszli tam spokojnie i pokojowo. Poza tym, jeżeli sami Niemcy w swoim cudzysłowiu, wielkim akcie łaski przy uczestnictwie polskiego ministra postawili w ramach pamięci kamień, jeżeli chodzi o ofiary II wojny światowej, no to pozwólmy Polakom wedle tego, jak co jest dla nas ważne, upamiętnić to miejsce. Oni nie zrobili tam burdy. To Niemcy ich pobili i...
13: No dobrze, ale Niemcy twierdzą, że był nakaz opuszczenia tego miejsca, natomiast skoro nie posłuchano niemieckiej policji, a to niemiecka policja ma prawo robić, że tak powiem, porządek w Niemczech, w Berlinie, no to użyto środków przymusu bezpośredniego.
21: Proszę mi powiedzieć, czy środkiem adekwatnym do tego, co tam się działo, jest połamanie żebr, wstrząs mózgu i 5 kopnięć w twarz z całej siły. Ponadto zobaczymy, bo oczywiście różne dzisiaj się pojawiają elementy. Jeszcze zanim tutaj do państwa przyszłam, widziałam taki fragment, gdzie jest nagranie, jak niemiecki policjant coś wkłada do kieszeni Robertowi Bąkiewiczowi.
13: No dobrze, mamy wypowiedź posła Tomasza Treli. Bąkiewicz pojechał do Niemiec nie po to, żeby upamiętnić ofiary nazistów, tylko żeby wywołać awanturę i zrobić polityczne widowisko. To nie jest patriotyzm, to polityczna ustawka pod kamery. Kaczyński kazał, Bąkiewicz zrobił. Żałosne kreatury. Czy to, że to wydarzenie miało miejsce wczoraj, a więc kilkanaście godzin przed podpisaniem dzisiaj traktatu czy umowy obronnej między Warszawą a Berlinem, to jest przypadek? Wygląda to na prowokację.
21: Nie, ja w ogóle nie łączyłabym tych dwóch wątków. Robert Bąkiewicz jest aktywny od wielu, wielu miesięcy. Zresztą muszę powiedzieć i mam nadzieję, że dotrą do niego tego słowa. To, ile słów uznania ja w Krakowie w stosunku do Roberta Bąkiewicza i jego działalności słyszę, to jest coś niesamowitego. To znaczy ludzie realnie boją się dzisiaj zalewu przez imigrantów. Nie chcą mieć tego, co mają inne kraje i tutaj Robert Bąkiewicz wykonuje niesamowitą pracę.
13: Ale dzisiaj mamy też wpis prezesa Kaczyńskiego, który jest przeciwko umowie obronnej z Niemcami. Mówi, że jedyne, czego możemy się spodziewać, to noża w plecy. Czy wy nie macie obsesji antyniemieckiej?
21: A proszę mi podać chociaż jeden przykład, który wskazywałby na to, że w tych umowach i relacjach jesteśmy partnerami Niemiec, a nie jesteśmy tak naprawdę do, jakby bym powiedziała, wykonywania ich poleceń.
13: Ale to Niemcy są w sojuszu NATO, w którym my jesteśmy. Tak?
21: Ja rozumiem, ale my jesteśmy, ale my, no ja rozumiem, ale...
13: Nie przetransportowali swego czasu swoich patriotów pod lotnisko w Rzeszowie?
21: Panie redaktorze, ja pamiętam też hełmy, które proponowali, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Wydaje mi się, że my również jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO, w związku z powyższym pilnujmy swoich interesów. A tak a propos II wojny światowej i tego wszystkiego, co jest z tym związane, przecież to jest żałość, co oni robią. Ja przypominam tą wypowiedź Donalda Tuska, który przecież powiedział, że jak Niemcy nie wypłacą odszkodowań, to Polska wypłaci
13: dobrze,
21: za
13: ale
21: nich.
13: Dobrze pani wie, że nie możemy walczyć na dwa fronty.
21: Ale my nie walczymy.
13: Naszym wrogiem są Rosjanie i Niemcy jednocześnie.
21: Ale panie redaktorze, proszę nie używać takiej retoryki. My z nikim nie walczymy. My jedyne, o co walczymy, to o polskie interesy i my jesteśmy naprawdę bardzo dużym i znaczącym krajem w Europie. To nie jest, dbanie o swoje interesy nie oznacza walki, powiedziałabym, niesprawiedliwej.
13: Dlaczego pani nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Boi się pani porażki?
21: Ponieważ mamy świetnego kandydata, który jest radnym, świetnie zna Kraków.
13: Z całym szacunkiem dla pana Drewnickiego. Przecież wszyscy wiemy, że była łapanka na kandydata.
21: Nie było łapanki, ma się państwo absolutnie błędne informacje. Wręcz przeciwnie, było kilku kandydatów i wygrała kandydatura Michała Drewnickiego.
13: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Zełenski powinien stracić order Orła Białego, tak czy nie?
21: Wydaje mi się, że tak.
13: Czy jest pani zaskoczona wstrzemięźliwością prezydenta?
21: Nie jestem niczym zaskoczona, ja mówię o swojej opinii.
13: Morawiecki na prezesa PiSu, tak czy nie?
21: Prezesem PiSu jest Jarosław Kaczyński.
13: Braun to ruska onuca, tak czy nie?
21: Niestety tak.
13: Niestety tak. Ma pani dowody, że to jest ruski szpieg?
21: Ja nie... Ruska onuca to jest takie powiedzenie, powiedziałabym, potoczne, natomiast powiedzmy sobie, że każdy miesiąc przynosi jednak takie zachowania ze strony członków, czy samego Brauna, które wskazują na to, że bardzo blisko im do Rosji.
13: I mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Wynik naszej sądy jest jednoznaczny. Czy rząd powinien kontrolować zarobki lekarzy? Tak odpowiedziało 85% uczestników naszej sądy, nie 15%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a.
19: To nie jest przypadek. Małgorzata Wasserman w Radiu Z o sprawie młodego lekarza z ogromnymi zarobkami.
1: Mam nadzieję, że zajmie się tym prokuratura, mówi posłanka PiS.
19: Należy absolutnie rozdzielić pracę w prywatnej i publicznej służbie zdrowia, przekonuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ci ludzie pojechali się pomodlić, mówi o akcji Roberta Bąkiewicza w Berlinie.
19: Oglądajcie dalej, rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: No wszystko wygląda na to, że czerwiec wrócił do normy. Dzisiaj na południu już 24-23 stopnie, sporo słońca w całej Polsce. Przelotny deszcz widzimy tylko po południu, na południu Kraków, Rzeszów oraz na północy Suwałki. No może jeszcze...
0: Ale to jest chwilowe ocieplenie, ja patrzyłem...
22: Białymstoku. Gdzie no upały
0: nie,
22: idą?
0: W przyszłym tygodniu patrzyłem na w okolicach czwartku.
23: A ty już zawsze w przyszłym tygodniu patrzysz.
0: jeszcze raz, poczekaj, nabierz powietrza i powiedz
23: coś. Obok siebie jak ładnie.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Kochani, ważne jest co tu i teraz.
0: O, jak ładnie powiedział. Już się nie chwal, że potrafisz. Bardzo mi się słowa nie zmieściły w ustach po prostu. Za dużo chciałem.
22: Taka robota, no.

0: I wszyscy razem, uwaga.
1: Cały
0: czas. Nie wiem, czy wiesz, jak mówię wszyscy razem, to mówię do słuchaczy, nie do ciebie.
2: No przepraszam.
1: No ale Marek też słucha.
0: Ale Marek to nie wszyscy.
2: No ja słucham Radia
0: Z. Ty nie jesteś wszyscy, wiesz?
2: Dobrze. Mnie inni nie interesują.
0: Dokładnie.
2: Kochani, mamy świetną informację. W Poddębicach stanął ziemniakomat.
0: Jak ziemniakomat?
2: Bo już są te truskawkomaty, mówiliśmy. Ziemniakomaty.
0: Kwiatomaty są.
2: Ale nie, jest ziemniakomat, że przez całą dobę w automacie możesz przyjść, sobie zapłacić, kliknąć, kupić ziemniaki.
0: Ta informacja zmieniła mój poradek, ale możesz nam powiedzieć, po co komu ziemniaki przez całą dobę?
2: No, a co się robi z ziemniaków? Największy przysmak każdego Polaka?
0: Sałatka jarzynowa?
2: Frytki! A frytki, frytki a, możesz frytki. Całą dobę robić.
0: I co, będziesz jadł te frytki całą dobę?
2: Tak.
0: Będziesz z nimi spał?
2: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Będziesz jadł w łóżku?
2: Tak.
0: Ja się do łóżka nie wpuszczam w takim razie. Ale, no dobra, słuchajcie, no ziemniaki są fajne, na przykład... Szczególnie w Poznaniu, prawda? Tam na ziemniaki mówi się pyry, to podejrzewam, że to byłaby świetna miejscówka dla takiego ziemniakomatu.
1: No. Słuchaj, zabierasz dziewczynę do ziemniakomatu, kupujesz jej kilo ziemniaków i jesteście pyrą na całe życie.

0: piosenka dla kolejarzy.
1: Dokładnie. Fajna historia, słuchajcie, fajna. No, sukces policji w Wodzisławiu Śląskim. Zarekwirowali nielegalną narkotyki, przemyt.
0: Narkotyki? No,
1: tak, tam między innymi na przykład tabletki na potencję były. Nie,
0: jakie to narkotyki?
2: A legalne działają dalej, tak?
1: Nie wiem.
2: Legalne narkotyki?
0: Nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma czegoś takiego.
0: Bartek, nie ma czegoś takiego jak legalne narkotyki.
1: Słuchajcie, my o tym powiemy za chwilkę o 8. O 8.30.
0: 8.30. W wiadomościach Radio Z.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Marian?
14: Mm?
13: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie.
0: To już 8.30, jest środa, 17 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
18: Policja w Wodzisławiu Śląskim przejęła ponad 200 kg narkotyków. Na czarnym rynku byłyby warte ponad 10 milionów złotych. Zatrzymane są 3 osoby.
19: Wśród narkotyków są nie tylko amfetamina czy klofedron, ale też kilka tysięcy sztuk tabletek, na przykład na potencję. Śledczy w jednym z przeszukanych mieszkań zabezpieczyli też m.in. terminale ze skanerem, wagi elektroniczne i przedmioty służące do dystrybucji narkotyków. Sprawcy nadawali paczki z narkotykami w małych miejscowościach, gdzie, jak mylnie zakładali, przy paczkomatach nie ma kamer monitoringu.
18: Zarobki lekarzy pod lupą specjalnej agencji rządowej.
19: To spóźnione pomysły, komentuje w Radiu Z Małgorzata Wasserman z PiSu. Posłanka przyznaje, że rząd powinien to kontrolować, ale ona sama chciałaby zobaczyć ostateczny plan na to.
18: Według Małgorzaty Wasserman dodatkowo trzeba rozdzielić pracę w prywatnej i państwowej służbie zdrowia.
20: I proszę nie bać się tego argumentu, że lekarze odpłyną. Dzisiaj zarobki w państwowej służbie zdrowia są znakomite. One są po prostu znakomite i w związku z powyższym ja jestem głęboko przekonana, zresztą po rozmowach z lekarzami, że oni wybiorą tą państwową służbę zdrowia.
19: Kontrola lekarskich zarobków to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie polityk Koalicji Obywatelskiej jako lekarz zarabił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku.
18: ZUS ostrzega przed oszustami. Ich kolejną metodą jest wyłudzanie danych SMS-ami z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu e-ZUS.
19: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS-e z linkami. Urzędnicy nigdy też nie proszą o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Jeśli dostaniemy podejrzane wiadomości, trzeba je zgłaszać pod numerem 8080.
18: Polacy deklarują, że boją się nowotworów i znają podstawowe czynniki ryzyka, ale rzadko podejmują działania, które mogłyby ich uchronić przed chorobą, czyli choćby rzucenie palenia papierosów. Jak wynika z badania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co piąty ankietowany wierzy w ochronne działanie suplementów diety przeciw nowotworom.
19: Co szósty w skuteczność tzw. detoksów to dezinformacja, często obecna w mediach społecznościowych.
18: Dane jednoznacznie wskazują, że profilaktyka onkologiczna ma w Polsce twarz kobiety. Niemal 70% mężczyzn nie wykonuje regularnego samobadania jąder, mimo że rak tej części ciała jest jednym z najczęstszych u młodych mężczyzn.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Bardzo proszę, niech to będzie prognoza pogody bez lelum polelum, niech to będzie konkret. 24 stopnie dzisiaj najcieplej na zachodzie w Zielonej Górze, ale tam też chmury. Na południu 23, w centrum 21. Najchłodniejszym miastem dzisiaj będzie, a właściwie będą Olsztyn i Białystok. 20 stopni z chmurami, z deszczem.
2: No dobra, no czy ja się kłócę?
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Za 21.09. Uwaga, uwaga, moi drodzy, teraz będzie wyjątkowa, dźwiękowa zagadka. Proszę posłuchać, proszę rozpoznać, co to jest. Proszę bardzo. Wow!
1: Jeszcze raz. Wow! Chip i Dale.
0: Nie, jeszcze raz. Wow! No, jakaś propozycja? Marek?
1: Tak brzmi ktoś, kto wygrał duże pieniądze w zabawie rządza pieniądza w Radiu Z.
0: Zabawę,
1: a regulamin naszej zabawy można znaleźć na radioz.pl, a SMS kosztuje 3,69 W.
0: Chcieliśmy się pobawić.
2: W każdej grupie znajdzie się Hermiona.
0: Prymus po prostu. No dobra, dobra, moi drodzy, o to chodziło.
1: Najgorszy.
0: Tak, no właśnie to jest słuchaczka, która wygrała wielką kasę. Dzisiaj w walizkach między innymi 55 tysięcy złotych, maksymalnie 550 tysięcy, a każdy SMS to jest także szansa na bańkę, na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca.
2: No wystarczy wziąć i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353, to jest tylko 3,70 i grosik będziemy dłużni.
1: Dobrze, i jeszcze ekstra super bonus włączamy, bo każdego waszego SMS-a tu i teraz pomnożymy razy 10 tysięcy.
0: 10 tysięcy szans na udział w wielkim finale, ale teraz trzeba wysłać SMS Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
3: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Za 11.09 bardzo głośny news, moi drodzy. Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic został zatrzymany w Berlinie, bo chciał razem z kolegami 14. To jeszcze nie jest zabawne, wiesz, nie było w tym nic zabawnego.
1: Ruch Obrony Granic, to im przesunęli im się te granice.
0: Trochę tak.
2: Walczą chłopcy.
0: Słuchajcie, oni chcieli w odblaskowych kamizelkach przemaszerować przed niemieckim parlamentem i ich zatrzymali.
2: Znaczy poza ideologią w ogóle. Mnie to zawsze zastanawia, dlaczego oni ciągle chodzą w tych odblaskowych

0: tych kamizelkach. To są takie jak z samochodu kamizelki
1: trochę
0: blaskowe,
1: tak.
2: No. No może chcą być lepiej widoczni. Jak zmieniasz koło na autostradzie, to musisz mieć taką kamizelkę blaskową. Możesz wtedy nawet kierować ruchem.
1: Noś odblaski, świeć przykładem.
0: Tak. Znaczy na wakacje
1: fajnie.
0: Takie kamizelki są super, bo jak założysz takie kamizelki z całą rodziną, to się nie zgubicie w tłumie, nie? W Krakowie na rynku na przykład.
1: A jak ktoś się zgubi, to mówi: przepraszam, czy widzieliście takiego żółtego minionka?
0: Tak.
1: To Robert taki, tak, minionek żółty.
2: Jak ja widzę kogoś w kamizelce, to zawsze mam tylko jedno pytanie. I co, biorą? Może oni na ryby pojechali po prostu.
1: Ale do Berlina ryby łowić?
2: Na jezioro Bodeńskie.
0: A może jak byli dziećmi, bo nie, bo jak jesteś dzieckiem, to jest takie hasło: noś odblaski.
1: Tak, świeć, tutaj świeć, może świeć
0: u
1: przykładem.
0: Może u nich było noś kamizelki.
2: Tylko zgubili opiekuna chyba.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: nie chcemy przeszkadzać, ale mam bardzo ważne informacje odnośnie rządzy pieniądza, bo działa ekstra super hiper bonus. 10 tysięcy razy pomnożymy każdego waszego SMS-a wysłanego z hasłem Radio Z na 7353.
1: A ten SMS wchodzi do gry, moi drodzy, o 550 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj można zgarnąć. Za odebranie telefonu płacimy 10 tysięcy złotych.
2: Nic, tylko brać telefon i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353. Radio Z.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
12: Kupę!
11: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
13: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Radio Z pod 7353.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
16: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
17: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny. To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
19: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: 9:00, tuż, tuż. Jest środa, 17 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: W ZUS-ie mają dzisiaj strajk. Tego poranka niewiele załatwicie.
20: Ostre odcięcie publicznej i prywatnej służby zdrowia. Recepta gościa Radia Z.
12: Polakom na zdrowie skoczy cena małpki. Podwyżka będzie znacząca.
0: Dziewiąta.
12: Puste okienka, milczące telefony. Od godziny strajkują pracownicy ZUS-u. Obsługa odeszła od stanowiska. Problemy mogą być też na infolinii zakładu.
20: Związkowcy walczą o wyższe zarobki. Do tej pory negocjacje z szefostwem i rządem nic nie dały.
12: Reporter Radia Z, Szymon Kastelik jest przed oddziałem ZUS-u w Chorzowie. Szymon, jakie żądania mają pracownicy?
21: No przede wszystkim wyższych wynagrodzeń. Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto dla każdego.
22: No wynagrodzenia mamy najniższe w całej administracji rządowej.
21: Mówi Damian Eksterowicz, przewodniczący Solidarności w chorzowskim oddziale ZUS. Pracownicy zwracają też uwagę na zbyt duże obciążenie obowiązkami, które ich zdaniem wynika ze zbyt małego zatrudnienia. Prowadzi to do przemęczenia i konfliktów w miejscu pracy. Pojawiają się również sygnały o możliwym mobbingu. Chorzów, Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Ten strajk ostrzegawczy potrwa do godziny 10.
12: Zarobki w Państwowej Służbie Zdrowia są za to znakomite, ocenia w Radiu Z Małgorzata Wasserman z PiS. Pomysły rządu na kontrolę astronomicznych pensji niektórych lekarzy uważa za spóźnione i wymuszone.
20: Koalicja rządząca chce to zrobić po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz w trakcie specjalizacji, będący jednocześnie radnym koalicji, zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych.
12: Bogdan Rymanowski jest po rozmowie z posłanką PiS. To
23: tak,
12: jaka jest jej recepta na uzdrowienie sytuacji?
23: Po pierwsze, ustalenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Po drugie, rozdzielenie praktyki prywatnej i państwowej.
24: Ja jestem za tym, żeby te zarobki były bardzo godne, ale musi być gdzieś granica i musi być rozdzielenie pomiędzy prywatną służbą zdrowia i publiczną.
23: Małgorzata Wasserman ma nadzieję, że NFZ bardzo dokładnie skontroluje godziny pracy lekarza radnego z Koalicji Obywatelskiej. Mam też nadzieję, że zajmie się tym prokuratura. Mamy do czynienia z podejrzeniem dwóch przestępstw. Kwestia oszustwa i kwestia narażenia pacjentów na utratę życia i zdrowia, dodaje posłanka PiS.
12: Koniec taniego drinka na dobry początek dnia. Rząd szykuje podwyżkę cen małpek, czyli małych buteleczek z alkoholem.
20: Ma to ograniczyć picie i przynieść budżetowi państwa dodatkowe pieniądze.
12: Po lekturze projektu zmian jest reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
25: Zgadza się.
12: To konkretnie o ile podrożeje małpka?
25: Dopłata do popularnej 100 ml małpki wódki o mocy 40% wzrosłaby ze złotówki do 4. Ministerstwo Finansów chce podnieść opłatę do alkoholu sprzedawanego w tych mniejszych opakowaniach, tak aby te butelki stały się wyraźnie droższe. Dziś opłata od małpek przynosi państwu rocznie około 600 milionów złotych. Nawet jeśli sprzedaż małych butelek spadnie, jak prognozuje rząd, o 1/5, wpływy i tak wzrosną. Na stole jest jeszcze jedna ważna zmiana. Obecnie połowa dochodu trafia do NFZ, druga do gmin. Po zmianach całość ma trafić do funduszu. Część samorządowców już wyraża sprzeciw.
20: Według szacunków Polacy kupują nawet 3 miliony małpek dziennie.
12: Nie płacz Argentyno, no chyba że ze szczęścia, bo Leo Messi znowu zachwyca.
20: Hat-trick boskiego Leo dał Argentynie zwycięstwo w jej pierwszym meczu na mundialu. W pokonanym polu została Algieria.
12: Mecz oglądał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligandza. Messi zachwycił, a jakie oceny zbiera Szymon Marciniak, który ten mecz sędziował?
26: Noszą z kranu Messi, ale polski arbiter znów zapracował na pochlebne recenzje. To zresztą starzy dobrzy znajomi, co było widać w obrazkach pomeczowych. Marciniak prowadził finał poprzedniego mundialu, w którym Argentyna cieszyła się z tytułu mistrzowskiego. Dziś obaj panowie ucięli sobie przyjacielską pogawędkę po końcowym gwizdku. Co do Messiego, brakuje słów, by opisać jego geniusz. Nie mogę prosić o nic więcej. Bóg dał mi zbyt wiele. Teraz wszystko sprowadza się tylko do delektowania się tym. Podkreślał kapitan Albiceleste. Znów zapisał się w historii. Zrównał się z Miro Klose w liczbie zdobytych bramek na mundialu. Obaj mają ich po 16 i są na czele klasyfikacji strzelców.
12: Kolejne grupowe spotkanie. Argentyna rozegra z Austrią, która właśnie pokonała w San Francisco Jordanię 3-1.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Zapachniało arabiką. Ewelina Pacyna w studiu się pojawiła.
28: Dzień
1: z kawą.
28: Dobry.
1: Dzień
28: tak
1: dobry.
28: Tak się znasz na kawach?
1: Słonecznie dzisiaj. Znam arabikę i robustę. 23-24 stopnie, dużo słońca.
0: Ja z robustą chodziłem do podstawy.
1: Dokładnie. A z arabiką mam zdjęcie z Egiptów. Słonecznie, odrobinę chmur na zachodzie.
28: Można już zdejmować kożuch.
0: Można, jak najbardziej.
1: Upał idzie w weekend.
28: Dziękuję panowie. U was zawsze najbardziej aktualna pogoda.
27: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make
2: tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me.

0: Bieber Rexa, Faithless w Radiu Z. I pytanie, w kogo dzisiaj wcielę się Cezary Pazura?
1: Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć biały domek z zielonym trawnikiem, żonę, córki, pieska.
2: Mały biały domek.
1: I realny wpływ na otaczający nas świat. Wszystkie marzenia się spełniły. No niektóre z nawiązką.
0: Będą kolejne podpowiedzi, a przede wszystkim sztabka złota do wygrania.

0: Stars, która mam nadzieję, że nie tylko kupuje kwiaty sama sobie, ale także je dostaje 22 minuty po 9. A w Radiu Z mamy dla Was fantastyczną propozycję z okazji Dnia Ojca. Na radioz.pl opisujecie ulubione wspomnienia z tatusiami, a my za to nagradzamy. No i kolejną odsłonę naszej zabawy za chwilę.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rockset Big Girl na antenie Radia Z. A my witamy Justynę z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Justynę, która zgłosiła się do naszej zabawy z okazji Dnia Taty na radioz.pl. Napisałaś, że tata nauczył cię łowić ryby i cieszyć prostymi chwilami. Jak ma na imię tata?
1: Tata nazywa się Wiesław.
0: Chcesz go pozdrowić? Tak, to,
1: no oczywiście, bardzo chcę go pozdrowić. Nie wiem, czy oczywiście nas słucha.
0: Na bank.
1: Ale tak. Ale oczywiście tak, pozdrawiam go bardzo i to dla niego.
0: No tak, tym bardziej, że wygrałaś 1000 zł na zakupy w Media Expert. Jak
1: wyszłam
0: na mediaexpert.pl, to być może będzie idealny prezent dla twojego taty, bo nie każdy tata może w sportowym samochodzie, ale wielu z nich ucieszy się z czegoś, co daje na przykład podobne uczucie swobody. Co powiesz na hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4 Lite drugiej generacji? Świetny sposób na szybkie przemieszczanie się po mieście, dojazd do pracy, spontaniczny wypad do kawiarni. Taki prezent daje odrobinę frajdy na co dzień. Przypomina, że nawet dorośli mają prawo do małych przyjemności. Myślisz, że
1: dokładnie tak, zgadzam się. Pewnie, że tak, pewnie, że tak.
0: No to chyba będzie super. Telefon do taty za chwilę.
1: Na pewno będzie, na pewno, obiecuję.
0: Życzę miłego dzionka, moja droga. No
1: super,
0: to wyściskaj swojego tatę.
1: Wyściskam.
0: Wszystkich tam w rodzince i przy okazji kolegów i koleżanki z pracy, a dla całej reszty, która ma chrapkę, powalczyć o coś fajnego dla tatusiów z okazji ich święta. Ważna informacja, czekam na was na radioz.pl.
1: Dzięki bardzo.

0: Katy Perry w Radiu Z, która wspomina weekend w swojej piosence Last Friday Night. No mówią, że środa to mała sobota. Kto tam wie, co dzisiaj planujecie? Za chwilę 10:00, najnowsze wiadomości, bo do tej pory smoki kojarzyły się głównie z Krakowem, zwłaszcza jeden, ten wawelski, ale wszystko wskazuje na to, że w te wakacje ze smokami będą mieć do czynienia także podróżujący na lotnisku w Warszawie. Smoki będą nas witać w pewnym bardzo konkretnym celu. A jakim? O tym opowiemy już za chwilę. Zostańcie z Zetką. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem. Premierowo już jutro w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już jutro. Słuchaj tylko w Radiu Z.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
5: Pamiętacie o akcji Środy z Radiem Z i kinem Helios? Mam nadzieję, że tak, bo to akcja specjalnie dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam Toy Story 5, czyli ręce do góry!
6: Na koniec świata i jeszcze dalej!
5: Chudy, Buzz i inne zabawki wracają, ale teraz na scenę wkracza technologia. Nasza zabawkowa ekipa ma trudne zadanie, kiedy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Multimedialnym tabletem. Kto wygra ten pojedynek? Przekonacie się od dziś w kinach. Nie możecie tego przegapić, więc ściągajcie aplikację Radio Z, generujcie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
4: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
5: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Ogłoszenie płatne.
1: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: I to już prawie 10:00 na zetkowych zegarach. Najważniejsze wiadomości mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Patomorfolożce z Podkarpacia grozi wyrzucenie z zawodu. Sprawa zakopanych płodów.
14: Koniec strajków w ZUS-ie. Na razie protest wróci, jeśli nie będzie podwyżek.
13: Smoczyce prześwietlą bagaż na lotnisku. Dzięki nim zapakujecie więcej.
0: 10:00.
13: Jest postępowanie dyscyplinarne wobec patomorfolożki z Podkarpacia, która zakopywała na działce ludzkie płody. Prowadzi je Naczelna Izba Lekarska.
14: Magdalena H. ma już prokuratorskie zarzuty i jest tymczasowo aresztowana. Lekarka może też stracić prawo wykonywania zawodu.
13: Najnowsze ustalenia w tej sprawie ma reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Postępowanie prowadzone jest w Rzeszowie. Magdalena H. jest członkinią tutejszej Izby Lekarskiej i tu praktykuje. Sprawa będzie konsultowana z prokuraturą, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
16: Kaliber tych oskarżeń jest poważny, ale no, nie mogę twierdzić, jaka kara zapadnie, jeżeli jesteśmy dopiero w trakcie postępowania. Najcięższą karą zawodową, którą mamy do dyspozycji, jest dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
15: Wydalić z zawodu lekarkę może też sąd powszechny w procesie karnym. Wtedy postępowanie samorządu lekarskiego będzie zawieszone. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Lekarce grozi do 12 lat więzienia. Krajowa konsultantka zapowiada przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii.
13: Sytuacja w ZUS-ie wraca do normalności. Kończy się dwugodzinny strajk ostrzegawczy w placówkach zakładu. Pracownicy walczą o 1200 zł podwyżki.
14: Skarżą się nie tylko na niskie płace, ale także na przeciążenie pracą, napiętą atmosferę i brak ochrony przed mobbingiem. W oddziale ZUS-u w Chorzowie rozmawia z nimi reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
17: Wszystkie cedowane zadania przez ustawodawcę trafiają w 90%.
18: I po prostu za dużo jest tych obowiązków już teraz.
17: Nieadekwatnie do warunków pracy finansowych i samych jako tako też.
19: Nie liczy się człowiek, tylko wskaźnik. Ważny jest procent, ważny jest wskaźnik i ważny jest wykon, nic więcej. I ważna jest statystyka.
20: Walczymy, że mamy niskie zarobki, brak dialogu jest.
14: Jeśli protest ostrzegawczy i negocjacje nie przyniosą efektów, związki zawodowe rozważą strajk generalny w ZUS-ie.
13: Państwo prześwietli milionowe zarobki lekarzy. Po głośnej sprawie medyka z warszawskiego szpitala premier zapowiada przepisy, które dadzą Państwowej Agencji wgląd do danych o dochodach personelu medycznego.
14: Zarobki lekarzy są znakomite, ocenia w Radiu Z Małgorzata Wasserman z PiS-u i przekonuje, że musi być wprowadzony ich odgórny limit.
13: Nasz reporter Krzysztof Grądzielski w wiadomościach ze szczegółami. Tak, dlaczego zdaniem posłanki rząd powinien wprowadzić limity?
21: Bo dziś to lekarze dyktują warunki, uważa Małgorzata Wasserman. Jak podkreśla, w wyniku konkurencji między szpitalami większość dyrektorów jest zmuszona, by płacić stawki, które są kompletnie nieadekwatne. Dotyczy to zwłaszcza małych szpitali albo rzadkich specjalizacji.
22: To będzie oznaczało, że żaden szpital nie podkupi lekarza innemu szpitalowi, bo nie będzie po prostu w stanie tego zrobić.
21: Zdaniem posłanki PiS należy także rozdzielić pracę w prywatnej i państwowej służbie zdrowia. Pomysły premiera ocenia jako spóźnione i wymuszone aferą lekarza, który był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej i zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych.
14: Warszawski Szpital Południowy, w którym medyk był zatrudniony, jest sprawdzany przez NFZ. Kontrole prowadzą też urzędnicy ratusza.
13: Smoczyce zadomowią się na lotnisku Chopina, tak pracownicy nazywają nowoczesne skanery do kontroli bezpieczeństwa.
14: Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom limit płynów w bagażu podręcznym zwiększy się do 2 litrów na pasażera.
13: Przed warszawskim lotniskiem jest reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry, Michał.
23: Kłaniam się.
13: To kiedy pojawią się te nowe skanery?
23: Pierwsze 2 smoczyce mają stanąć na początku lipca, kolejne pod koniec wakacji, ostatnie pod koniec roku. Władze portu tłumaczą, że teraz, kiedy lotnisko pęka już w szwach, każdy moment na wymianę byłby zły, bo taki jest ruch przez cały rok. Do tego przeciągał się proces przetargowy, ale nowe skanery to nie tylko ułatwienia z limitem płynów.
24: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
23: Mówi Radiu Z rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki. Z powodu remontu strefy bezpieczeństwa czas oczekiwania na kontrolę przy bramkach wydłużył się do kilkudziesięciu minut. Arcyważna informacja dla pasażerów. Na lotnisko warto być nawet 3 godziny przed odlotem. Samolot nie poczeka na Zmusilanskich. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
14: Takie nowoczesne skanery ułatwiające życie pasażerów mają już lotniska w Krakowie i Poznaniu.
13: Do startu gotowe wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Iwona Kutyna już z nami.
14: Tak jest, zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ponad 760 tysięcy złotych kary dla operatora serwisu interview.me.pl. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów nałożył karę za brak informacji o kosztach usługi tworzenia CV i ukrywanie cyklicznych opłat za subskrypcję. Portal interview.me.pl oferuje narzędzia, które pozwalają na tworzenie i przechowywanie cyfrowych życiorysów oraz listów motywacyjnych. Unijna instytucja, Dyrekcja Generalna do Spraw Rynku Wewnętrznego Przemysłu Przedsiębiorczości, przetestowała ponad 170 produktów elektronicznych pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. W połowie z nich zostały przekroczone dozwolone limity. Do testów wybrane były wentylatory, głośniki, smartwatche czy lampy ogrodowe. Przetestowano również tostery, gofrownice, miksery, a także suszarki do włosów, lokówki czy golarki. Produkty pochodziły ze sklepów 13 unijnych krajów, m.in. z Polski. To koniec Pizza Hut, jaką znamy, pisze portal dla handlu.pl. Właściciel Jan Brandt sprzedaje sieć za 2 700 000 000 dolarów, dzieląc działalność między fundusz Long Range Capital i Yum China Holdings. Decyzja jest efektem wieloletnich problemów sieci, która traciła klientów.
3: Dzisiaj na termometrach maksymalna temperatura będzie na zachodzie kraju nawet 24 stopnie. Najniższa na Pomorzu 18, ale dzisiaj trochę jeszcze deszczowych chmur, przede wszystkim na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Deszczowo również w Małopolsce i na Górnym Śląsku, a burzowo w Tatrach. A w Radiu Z już prawie 5 minut po 10. Ewelina Pacyna, dzień dobry ponownie. Za chwilę wracamy do naszej zabawy i pytamy ponownie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. A ponieważ gra toczy się o sztabkę złota, warto być blisko radia. Teraz Maggie Reilly w Radiu Z.

0: Guns N' Roses. Absolutnie legendarny hicior, Knocking on Heaven's Door. A pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Urodziłem się w miejscu, do którego cały świat chciałby przyjechać na wakacje. A więc, skoro wakacje miałem na co dzień, to jakby na przekór wypełniłem swoje życie najpierw nauką, a potem ciężką pracą. Taką, którą wykonuje się 24 godziny na dobę. Każdy jest kowalem własnego losu i każdy może osiągnąć to, co chce. A jeśli nie wierzycie, że tak możecie, to powtarzajcie sobie jak mantrę moje życiowe motto. Tak możemy.
2: Panie Darku, też możemy prosić?
0: Chyba powoli. Wszystko staje się jasne. Ale spokojnie, będą kolejne podpowiedzi i sztabka złota do wygrania w Radiu Z. Daleko.

0: Snake i Justin Bieber w Radiu Z, 23 minuty po 10. A teraz o pewnym 41-latku, który nie poleciał na wakacje z powodu swojego nietuzinkowego poczucia humoru. Jeśli pojawił się na lotnisku i zapytano go, czy nie posiada żadnej broni, odpowiedział, że ma ze sobą tylko kałasznikowa. Chwilę później stwierdził, że to jest żart, no ale było za późno i obsługa lotniska warszawskiego nie wykazała się zainteresowaniem. Otrzymał mandat, musiał zaplanować wakacje w Polsce, także nie wiem, co mu strzeliło do głowy.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
8: Rządzę pieniądze.
7: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
9: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z.
10: Marzenia się spełniają.
7: Zagraj online i baw się razem z nami.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
21: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
22: Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Czy to będzie absolutny hit tegorocznych wakacji? Ja jestem na tak. Duet z Holandii, Another Talk to You, viral od kilku dobrych miesięcy w sieci. Tu Radio Z, a z przebojów mamy też i takie.
1: Masz 100 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: Żartujecie chyba. Żartujecie, chyba niemożliwe.
2: Nie wierzę!
0: Co ty właśnie zrobiłeś? To Rafał, który wygrał w Zetce 100 tysięcy złotych. Dzisiaj do wygrania 550 tysięcy złotych. I warto dołączyć do gry, bo od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5 tysięcy razy, ale tylko do 11. Korzystajcie, nikt nie wyśle tylu SMS-ów za jednym razem, tym bardziej, że to kosztuje tylko 3,69 zł i gracie nie tylko o dzisiejszy finał po południu, ale przede wszystkim o milion złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: siadło na błysk w Radiu Z. A teraz uwaga, mobilki, za chwilę bardzo ważne informacje dla kierowców z Krakowa.
1: Błękit. Najnowsza płyta Roxy. Już w tę środę ekskluzywny przedpremierowy odsłuch albumu tylko dla słuchaczy Radia Z. Słuchaj Radia Z, poznaj utwory z najnowszej płyty i posłuchaj rozmowy z artystką. Jeden z najbardziej wyczekiwanych krążków roku. Roxy. Album Błękit. Przedpremierowo tylko dla słuchaczy Radia Z.
2: Reklama. Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wejść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
15: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Po reklamie.
0: I to już 11 na zegarach. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna w Radiu Z.
8: Okradali seniorów metodą na wnuczkę, szef gangu zatrzymany. Karambol na S7 pod Krakowem, zderzyło się 8 pojazdów. Dyskusja o wynagrodzeniach lekarzy, projekt ustawy zarobkowej w Sejmie.
0: Jedenasta.
8: Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. Czeka na ekstradycję do Polski. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Kim jest zatrzymany i czym się zajmował?
19: A to jest 24-letni Rom, jeden z liderów gangu. Rolę Ferenca opisał mi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
20: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
19: Policjanci nie ujawniają tego, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. W jednym z drogich krakowskich hoteli policjanci zabezpieczyli Ferrari należące do Piotra G. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Karambol na S7 pod Krakowem pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach było w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
21: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
8: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Przyspieszają pracę nad tak zwaną ustawą zarobkową lekarzy. Wczoraj rząd przyjął jej projekt. Teraz przepisami w trybie ekspresowym zajmie się Sejm. Informacje o pensjach medyków będą łączone z numerem PESEL. Przeciwni temu są lekarze. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Jak tłumaczy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zarobki niektórych lekarzy są za wysokie, wręcz patologiczne. Trzeba więc reagować.
23: Jak się pojawia patologia, to po pierwsze szkoda, że do niej doszło, po drugie trzeba reagować. Ja jestem zwolennikiem pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu.
22: Samorząd lekarski uważa, że do wynaturzeń dochodzi i pensje trzeba wyrównać, ale w inny sposób. Resort zdrowia powinien na przykład przestać dzielić szpitale i pacjentów i na nowo wycenić świadczenia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Rząd przyspieszył przepisy po sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. Był już radny Koalicji Obywatelskiej. W rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nawet 10% lekarzy może mieć podobne zarobki. Spór o farmę fotowoltaiczną w Parku Śląskim. Władze Chorzowa blokują inwestycje, podkreślając, że teren planowanej budowy przeznaczony jest pod zieleń i rekreację, a dodatkowo chronią go zapisy audytu krajobrazowego województwa. Przeciwko farmie protestują także aktywiści ekologiczni. Zarząd parku jest zaskoczony decyzją miasta, bo rozmowy trwały od kilku lat. Jak mówi rzeczniczka parku Aneta Miller, inwestycja mogłaby powstać zgodnie z planem i nie zniszczyłaby przyrody.
24: Jest to zupełnie na uboczu kawałek łąki. Tak naprawdę mówimy tutaj o obszarze, który do tej pory był zapleczem technicznym dla podstawowej działalności parku. Nie wymaga w ogóle wycinki drzew, jest dostosowany do tych warunków, ma świetne nasłonecznienie.
8: Dla Parku Śląskiego to kluczowa inwestycja. Farma fotowoltaiczna mogłaby przynieść do 2 milionów złotych oszczędności rocznie. Energia ze słońca miałaby zasilać jedną z największych atrakcji, kolejkę linową.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Dzisiaj jeszcze trochę deszczu i jeszcze trochę burz. Przede wszystkim na południu kraju, w okolicach Podhala. Błyskawice, no i popadać może również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, a poza tym mnóstwo słońca i im bliżej weekendu, tym takie lato w całej krasie.
1: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: 4,5 minuty po 11. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury, a do wygrania sztabka złota. Pamiętaj, czy Ewelina Pacena. Cześć ponownie. Śpiewa Rihanna on Girl.

0: chłopcy z placu broni, kocham wolność w Radiu Z, a my wracamy do zabawy i pytamy, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Studiowałem na najlepszych amerykańskich uczelniach.
2: Proszę wstać, stąd idzie.
1: Na Harvardzie zostałem pierwszym czarnoskórym redaktorem naczelnym prawniczego periodyku.
2: Proszę usiąść, stąd przeszedł.
1: Już wtedy wiedziałem, że wszystko jest możliwe.
3: Wielkie odkrycie. Jasne, że wszystko się może zdarzyć.
1: Po studiach osiadłem w ulubionym amerykańskim mieście wszystkich Polaków na emigracji. Tam pracowałem społecznie i poznałem moją żonę.
4: Ja się bardziej oświadczam.
1: Którą pokochałem nad życie. W sumie to cały świat ją pokochał. Nawet chyba bardziej niż mnie. Lubię gotować, kibicuję bykom, słucham Kendricka Lamara i uwielbiam spędzać czas z moimi córkami i psem. O ile oczywiście nie muszę się akurat spotykać z największymi tego świata.
0: Chyba już wszystko jasne. Będzie jeszcze jedna podpowiedź, kochani. Więc chwila cierpliwości. Do kogo trafi sztabka złota? Oto jest pytanie. Wszystko w waszych rękach. Zostańcie blisko Radia Z. Tym bardziej, że gramy fenomenalnie. Tame Impala.

0: Safe Tonight v Radiu Z. Artysta o tajemniczym pseudonimie Igolajczej, Orzełoko Wiśnia, tak chyba by to należało przetłumaczyć. 22 minuty po 11. Nie wiem, czy kojarzycie, bo pewnie nie. Pan Siergiej Barbes. No właśnie, warto o nim usłyszeć, bo ten człowiek przez lata pracował jako analityk w telewizji i regularnie krytykował reprezentację Bośni i Hercegowiny. No i 2 lata temu federacja powiedziała dość i stwierdziła, że jeśli pan Barbares jest taki pewny siebie, to niech sam spróbuje sił jako selekcjoner. I co? I zakwalifikował się na mundial. W pierwszym meczu turnieju zdobył punkt, a w kraju jest obecnie narodowym bohaterem. No, u nas jest tylu znawców, że ja nie mam pomysłu, kogo by tu powołać. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Nastrajamy was wakacyjnie. Blue Lagoon i Break My Stride. No i mam nadzieję, że poczuliście latko w pracy. Tu Radio Z, mamy 20 minut do południa, a w sprawie lata. Może macie ochotę zarobić na wakacje? Dzisiaj w naszej zabawie rządza pieniądza. W finale czeka 550 tysięcy złotych. To jest główna nagroda. No i możecie mówić potem tak jak Bożena z Poznania.
1: No właśnie, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: To co? Może pierwszy raz? Dzisiaj z nami? Warto dołączyć do zabawy teraz, bo teraz do południa każde zgłoszenie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5,5 tysiąca razy. A ten SMS gra również o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A ponieważ finał coraz bliżej, nie czekajcie, nie zwlekajcie, dołączajcie. 3,69 zł i jesteście w grze. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kasia Sienkiewicz i były momenty w Radiu Z. Za chwilę południe, za chwilę najważniejsze wiadomości. Wołodymyr Zełenski wybiera się do Polski. Szczegóły za chwilę. Radio Z.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
10: Kupę.
4: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
10: Szaleństwo tego lata.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
26: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
27: Po reklamie.
0: I to już prawie południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna.
1: Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Lubelski kurator oświaty zatrzymany w tle korupcji i przekroczenia uprawnień. Awantura w Sejmie o zarobki lekarzy. Rząd chce to kontrolować. Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Polski, jak ustalił reporter Radia Z. Do naszego MSZ-u trafiła oficjalna notatka z ukraińskiego resortu, która potwierdza, że prezydent będzie gościem konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Miłosz Gocłowski zajmuje się tym tematem. Decyzja jest już ostateczna?
2: Wiele na to wskazuje. Po tym jak wybuchła sprawa nadania nazwy bohaterów UPA jednemu z ukraińskich batalionów, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w związku z tym chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, wizyta ukraińskiego prezydenta w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. Jak powiedział mi jednak dzisiaj rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór, strona ukraińska oficjalnie przekazała, że wizyta się odbędzie i w przyszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski będzie w Gdańsku. Pytałem dziś kancelarię polskiego prezydenta, czy Karol Nawrocki także jedzie do Gdańska i spotka się z Zełenskim. Na razie jednak odpowiedzi brak.
1: Niejawna opinia w sprawie odebrania orderu Zełenskiego przekazała kancelarii prezydenta kapituła orderu. Według nieoficjalnych informacji prezydent daje czas stronie ukraińskiej na rozwiązanie problemu. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa. Łączymy się z reporterem Mateuszem Kasiakiem. Czego konkretnie dotyczą te zarzuty?
3: Chodzi m.in. o zarzuty korupcyjne. Kurator miał przyjąć korzyść majątkową i wpływać na wyniki przetargu na organizację uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zatrzymanie ma też związek ze sprawą wiceprezydentki Lublina, która w styczniu tego roku usłyszała już zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień za przyjęcie korzyści majątkowej oraz nieprawidłowości związanych z organizacją strefy kibica Euro 2024. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Kurator został zawieszony w pracy, ma dozór policji. Burza w Sejmie na temat zarobków lekarzy to efekt afery wokół medyka, który będąc koordynatorem SOR-ów w Szpitalu Południowym w Warszawie i współpracując z trzema innymi szpitalami zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W odpowiedzi rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Poseł PiSu Janusz Kowalski apelował do premiera, aby ukrócił, jak to określił, patologię wysokich zarobków.
5: Okradacie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia. Otwieracie sobie saloniki dla waszych działaczy. Wasi lekarze zarabiają miliony, a Polacy muszą czekać miesiącami na badania, na operacje. Wielu umiera w ciszy.
1: Joanna Wicha z Lewicy podkreślała, że zmiany w prawie powinny iść jeszcze o krok dalej.
6: Po pierwsze, płaca maksymalna dla lekarzy. Po drugie, realna ewidencja czasu pracy. Po trzecie, zakaz łączenia pracy w sektorze publicznym i prywatnym.
1: Teraz dochody medyków są trudne do oszacowania, bo nie ma ewidencji czasu ich pracy. Jest za to możliwość łączenia kontraktów. Ośrodki zamknięte dla nielegalnych migrantów poza Unią Europejską. Coraz bliżej dzisiaj Parlament Europejski będzie głosować nad nową regulacją w sprawie odsyłania osób, które nielegalnie dostały się do Europy. To uzupełnienie paktu migracyjnego ma zmienić obecną sytuację, bo teraz wspólnotę opuszcza tylko 1/4 osób bez prawa pobytu. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Na czym to zaostrzenie ma polegać?
7: Z domysłu każda osoba, która nielegalnie przebywa w Unii Europejskiej, będzie nie dobrowolnie, a przymusowo odsyłana. I w zależności od sytuacji i stopnia ryzyka będzie kilka możliwości. Odesłanie do kraju pochodzenia albo do kraju poza wspólnotą, przez który ta osoba podróżowała, który jest uznany za bezpieczny. I tu pojawia się na przykład Egipt, Maroko czy Tunezja. Albo właśnie do takiego ośrodka detencyjnego na czas rozpatrywania wniosku o azyl. Ale to gdzie takie ośrodki mogą powstać jest jeszcze tajne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Wcześniej taki ośrodek Włochy próbowały zorganizować w Albanii. W Radio Z wiadomości kulturalne ma je dla Was Paula Michalik.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Między ogniem a wodą to hasło tegorocznej edycji Wianków w Krakowie. Na najbliższy weekend stolica Małopolski zamieni się w tętniącą życiem scenę, mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego.
27: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
23: Wystąpi m.in. Mela Koteluk. A jeśli najbliższy weekend weekend wypada Wam w Warszawie, to może Festiwal Polskiej Opery Królewskiej. Zacznie się w piątek premierą Wesela Figera Wolfganga Amadeusza Mozarta w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach. 1 lipca z kolei Czarodziejski Flet. Ten spektakl będzie wystawiony przed Pałacem Kultury. Festiwal zakończy się 25 lipca spektaklem Idomeno w Amfiteatrze w Parku Łazienkowskim. Niezwykłe odkrycie w Holandii. W mieście Nijmegen archeolodzy odsłonili największy znany rzymski kompleks łaźniowy na tych terenach. W czasach rzymskich to miasto nazywało się Ulpia Noviomagus Batavorum. Zachowane fragmenty łaźni świadczą o wysokim standardzie budowli. Ściany basenów są z marmuru, podłogi z czarnych i białych wapiennych płytek. Odkryto też pozostałości systemu ogrzewania podłogowego i ściennego.
8: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Dzisiaj może trochę pokropić, szczególnie na północnym wschodzie i na południu Polski. Maksymalna temperatura to 24 stopnie na zachodzie, a jutro maksymalnie będzie już 27 i im bliżej weekendu, tym cieplej. W piątek nawet 32 stopnie i zero chmur.
8: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: I ważne pytanie. Kto ma ochotę na sztabkę złota? O, widzę te ręce w górze. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Zostańcie z Radiem Z.

0: Daniel Peter w Radiu Z. No nie ma mowy o żadnym bad day. Ostatnia podpowiedź w sprawie naszej zabawy. To twarze Cezarego Pazury.
1: W latach 90. zostałem senatorem stanowym, a w latach 2000. senatorem krajowym. Ludzie poznali mnie i polubili.
2: Give her a big round of applause.
1: Bo potrafiłem mówić.
2: This is your victory.
1: Za mównicą miałem raperski luz i koszykarską zwinność. Jestem dumny, bo udało mi się wyeliminować moje nemezis.
2: That killed Osama bin Laden.
1: Nikczemnego człowieka, którego imię rymuje się z moim nazwiskiem, bo różnią się tylko jedną literą. Nie uniknąłem porażek. Przegrałem na przykład z reformą służby zdrowia. No jak każdy chyba. Jak się nazywam? Jeszcze nie wiecie.
2: Come on, man.
1: W młodości mówiono do mnie Barry, a później zazwyczaj
3: Mr. President.
1: Panie prezydencie.
0: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Już chyba wszystko jasne, kochani. Dzwońcie i odpowiadajcie na pytanie, w kogo dzisiaj wcielił się nasz Cezary Pazura. Tym bardziej, że gracie o sztabkę złota. Ale odpowiedzcie jeszcze na jedno dodatkowe pytanie o wymarzone miejsce do mieszkania. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Czekam.

0: Ace of Base i Cruel Summer na antenie Radia Z, a ja przypominam, że trwa zacięta walka o sztabkę złota pomiędzy słuchaczami z całej Polski. Telefon 321-321-321 rozgrzany do czerwoności. Odpowiadacie na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura w naszej zabawie, i na pytanie dodatkowe o wasze wymarzone miejsce do zamieszkania.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy White, 2-1-1 Pinch. Chciałabym Ciebie więcej. Taka propozycja do naszej Roxy, tym razem w Radiu Z. A propos więcej, no to więcej kasy na koncie przydałoby się absolutnie każdemu z Was. Dzisiaj w naszych walizkach czeka 550 tysięcy złotych. I żeby sięgnąć po tę kasę, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, a potem kończy się tak.
1: Powiem tak, emocje są wielkie, tylko tyle, że ja do końca jeszcze nie wierzę w to, co jest.
2: Szybko odebrałam. No i się okazało, że Radio Z i się udało. Warto wysyłać.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że od teraz do godziny 13 każdy SMS wpada do gry 6 tysięcy razy. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i gracie także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, a to coraz bliżej. Radio Z i już. Radio Z 7353. No i szykujcie się na wielkie wygrane. To już teraz Wake Me Up.

0: Robin Schulz, Kiro w Radiu Z i 4,5 minuty do 13, co oznacza, że właśnie tyle szczęśliwych minut zostało, żeby mnożyć swoje szczęście i szanse na 550 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. 6 tysięcy szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 do 13. A ja tylko przypomnę, że wchodzicie także do gry o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca do dzieła Radio Z 7353.
1: Błękit. Najnowsza płyta Roxy. Już w tę środę ekskluzywny przedpremierowy odsłuch albumu tylko dla słuchaczy Radia Z. Słuchaj Radia Z, poznaj utwory z najnowszej płyty i posłuchaj rozmowy z artystką. Jeden z najbardziej wyczekiwanych krążków roku. Roxy. Album Błękit. Przedpremierowo tylko dla słuchaczy Radia Z.
2: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
11: Rząd za pieniądza
1: w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rząd za pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
0: I to już prawie 13. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna.
15: W Pentagonie o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Premier chce kontroli NIK-u w placówkach zdrowotnych. Chodzi o nadużycia finansowe. Susza w Kampinoskim Parku Narodowym. Mimo opadów brakuje wody.
0: 13.
15: W Pentagonie rozmowę na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce rozpoczyna doradca ministra obrony. Oficjalnie zielone światło do negocjacji w sprawie stałej bazy Władysław Kosiniak-Kamysz dostał już od rządu, a ze szczegółami dziennika śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
3: Na razie rozmowy mają się toczyć wokół strategicznych projektów infrastrukturalnych, które jednak mogą być wykorzystane, jeśli zapadnie decyzja o ulokowaniu w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Jednym słowem, wątek dotyczący bazy może się dziś pojawić, ale to jeszcze nie start tych kluczowych rozmów na najwyższym szczeblu, ale jakby przygotowanie drogi do ich rozpoczęcia. Niemniej wizyta doradcy ministra obrony Macieja Samsonowicza pokazuje, że w tym polskim projekcie ściągnięcia amerykańskiej stałej obecności jest jakiś plan.
15: Obecny ruch rządu jest próbą odpowiedzi na deklarację Donalda Trumpa o przesłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy. Burza wokół zarobków pracowników ochrony zdrowia. Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie kontroli tam, gdzie są publiczne pieniądze i gdzie mogło dochodzić do finansowych nadużyć. Premier tłumaczy się też za w Szpitalu Południowym w Warszawie.
16: Bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną.
15: Premier Tusk dodał, że ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL będzie procedowana ekspresowo, a wszystko ma związek ze sprawą lekarza Dawida Kacprzyka. W rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując w kilku placówkach. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej i wypuszczeni. Według prokuratury nie mieli jednak związku z wydarzeniami sprzed 2 dni. Według służb rosyjski artysta Robert K., krytyk Putina, został zastrzelony i była to najprawdopodobniej egzekucja o podłożu politycznym. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Mimo ostatnich opadów, Kampinoski Park Narodowy zmaga się z suszą. Od początku roku spadło tam tylko 40% tego, co zwykle powinno spaść w tym okresie. Żeby zatrzymać wodę, powstały bystra, czyli urządzenia hydrotechniczne, to nasypy z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
17: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne. Jak widzimy, że pada deszcz, to nam się wydaje, że już jest koniec z suszą. Natomiast susza jest szerszym pojęciem.
15: Od lat wody w Kampinoskim Parku jest coraz mniej, a jest coraz cieplej. To wpływa na silne parowanie. Paliwo jutro ciut tańsze. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06, a diesla 6,36. Polskie siatkarki zaczynają kolejny tydzień zmagań w Lidze Narodów. Pierwszym przeciwnikiem na turnieju w Bangkoku jest Bułgaria. Więcej o tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
18: Polki świetnie weszły w sezon. 3 zwycięstwa z rzędu już na starcie pokazały, że będą w ścisłym gronie kandydatek do medalu. Nie udało im się wygrać jedynie z Chinkami, które były gospodyniami pierwszego turnieju Ligi Narodów. Bułgarki legitymują się odwrotnym bilansem po 4 kolejkach. Nasza libero Justyna Łysiak podkreśla, że biało-czerwone są znakomicie przygotowane do kolejnego starcia.
19: No myślę, że tutaj na pewno zwróciłyśmy uwagę na to, jak Bułgaria rozwiązuje swoje akcje w ataku i jesteśmy przygotowane na to, co pokażą.
18: Bułgarki do tej pory wygrały tylko z Dominikaną.
15: Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Ukrainą, Holandią i Kanadą.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Uff, jak gorąco będzie w weekend, kochani, nawet po 35 stopni na zachodzie i właściwie w większości rejonów co najmniej 30. Oczywiście będzie odrobinę burz, natomiast dzisiaj tych burz jeszcze możemy się spodziewać przede wszystkim na południowych krańcach, szczególnie na Podhalu, a deszczowo może być też na Suwalszczyźnie i Podlasiu.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Radio Z
20: i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Za chwilę finał naszej zabawy z twarzy Cezarego Pazury, także słuchajcie uważnie i odbierajcie telefony od Zetki.

0: Roses tu Anastasia w Radiu Z, a u nas pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: A znam kogoś, kto wie. Ola Suwałk z nami. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
0: A jakie jest twoje wymarzone miejsce do życia? Takie było pytanie w dzisiejszej zabawie.
3: No, każde miejsce, gdzie jest upał, słońce i plaża.
0: Czyli Suwałki, ale tylko latem,
3: tak, dokładnie,
0: przez parę dni w roku. No dobrze, mam nadzieję, że znasz poprawną odpowiedź na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. No to słuchamy.
3: Jest to Barack Obama.
0: Sprawdzę.
2: Yes, we can.
4: Yes, we did.
2: Prawidłowa odpowiedź to oczywiście
4: yes, we can.
2: Barack Obama. I ja się podpisuję pod tymi Obama rękami. Cezary Pazura, dziękuję za wspólną zabawę.
4: Thank you. God bless you.
2: To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam.
0: Brawo!
3: Juhu, ale super, dziękuję bardzo.
0: No, a wiesz, za co dziękujesz, mam nadzieję?
3: No tak, mam nadzieję, że to będą super gorące wakacje.
0: Trafia do ciebie. No i mam nadzieję, że w tych Suwałkach zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
3: Oby.
0: No to fajnie, no to niech ci służą te dodatkowe pieniądze. Dzięki, że wzięłaś udział w naszej zabawie. Pozdrów
3: również
0: wszystkich.
3: Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam męża, rodziców, teściów i całą rodzinkę.
0: Brawo. Trzymaj się, moja droga, udanego dzionka. No i dziękuję oczywiście każdemu, kto grał, kto zgadywał. Jutro kolejna odsłona naszej zabawy.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
5: Radio Z i już.
1: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Jason Derulo w Radio Z. A ja mam bardzo dobre wiadomości, jeśli macie ochotę na chwileczkę zapomnienia. Gdzieś, gdzie panuje absolutny święty spokój, ewentualnie newy zakłócają wasz odpoczynek. Mam coś ekstra, bo walizki już spakowane, a właściwie zapakowane niezłą gotówką. Dzisiaj w walizkach czeka na was 550 tysięcy złotych i żeby dołączyć do zabawy rządza pieniądza w dzisiejszym finale, a także wielkim finale czerwca, w którym gra toczy się o milion złotych, wystarczy tylko jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 z VAT i od teraz do 14 wpada do gry aż 6550 razy. Tyle szans jedną wiadomością do nas, Radio Z 7353, gracie o 550 tysięcy złotych i milion złotych w finale. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
9: Nie zdążycie się za mną stęsknić. Już jutro moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.
10: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Aż ten David Guetta to ma pomysły odświeżyć taki przebój. Zespół Milki bardzo dobry. Oj, cały internet zwariował na punkcie tego kawałka Just The Way You Are. A jeśli chodzi o Radio Z, to za chwilę mamy niespodziankę dla wszystkich fanów i fanek futbolu. Będzie zabawa Gol w Radio Z, do której zgłaszacie się na radioz.pl. Tam trzeba napisać, za co kochacie futbol, a z niektórymi z was usłyszymy się na antenie. Radio Z
1: i już. Reklama. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Griffin, Save My Love w Radiu Z, a u nas zgodnie z obietnicą gratka dla prawdziwych fanek i fanów futbolu. Ze mną Piotrek z Wrocławia, fan, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Było zgłoszenie na radioz.pl, było wyznanie miłości do piłki nożnej, więc będziemy jeszcze testować twoje możliwości kibica. Kochany, zabawa polega na tym, że im dłużej wykrzyczysz słowo gol na naszej antenie, tym masz szansę na większy telewizor. Czy te zasady, drogi fanie futbolu, są zrozumiałe?
1: Bardzo trudno, ale zrozumiałe.
0: To co, rozgrzewaj gardełko?
1: Ja.
0: Gotowy jesteś?
1: Pewnie.
0: No to lecisz!

0: Kieszynki po bramkach robią wrażenie ogromne, a technologia QLED dba o żywe kolory, świetny kontrast. To telewizor stworzony do wspólnego oglądania najważniejszych spotkań z rodziną, znajomymi, bo przy takim ekranie każdy dostanie miejsce w pierwszym rzędzie. Zadowolony?
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Ja jestem w szoku, bo dokrzyczałeś maksa, słuchaj, więc duże gratulacje. Myślę, że dzięki tobie niejedna drużyna będzie miała więcej bramek. Trzymaj się, mój drogi.
1: Dzięki, cześć.
0: Radiozet.pl, tam na was czekamy.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci opowiem. Premierowo już jutro w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już jutro. Słuchaj tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
20: Po reklamie.
21: I prawie 14 na naszych zegarach. Iwona Kutyna ponownie i najważniejsze wiadomości. Robimy głośniej.
22: To zwyrodnienie systemu. Premier o sprawie lekarza milionera. Trump o wsparciu Ukrainy i sankcjach dla Rosji. Zmiana narracji. Dzieci w sieci i raport Eurobarometru z niepokojącymi danymi. 14. Premier chce kontroli miejsc, gdzie wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do NIK-u. To pokłosie afery lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Michał Dzieleński zajmuje się tym tematem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
22: Z informacjami, że w szpitalu szybciej przyjmowano polityków koalicji i ich rodziny?
0: Premier czeka na wyjaśnienia. Nie chciał podać nazwisk, ale niewykluczone, że w tej sprawie będą konkretni politycy wzywani na dywanik. Najpierw jednak te medialne doniesienia muszą się potwierdzić. Tutaj szef rządu liczy na sprawne i szybkie działanie władz stolicy, czyli także prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
1: A więc wydaje mi się, że w interesie samorządu warszawskiego jest też pokazać, że te decyzje powinny być szybkie, ale na podstawie faktu. Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
0: Premier zapowiedział także, że w trybie ekspresowym ma być przyjęta ustawa, która umożliwi kontrolowanie i nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Zdaniem Tuska nie może być tak, że często 100% budżetu szpitala stanowią pensje dla lekarzy.
22: Projekt w sprawie zarobków lekarzy zgłosiła Lewica. Proponuje maksymalny limit wynagrodzeń i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Donald Trump zmienia nastawienie do Ukrainy i wojny z Rosją. Amerykański prezydent zbliża się do oceny europejskich liderów. Tak twierdzą premier Kanady i kanclerz Niemiec, którzy z Trumpem spotkali się podczas szczytu G7. Ustalenia śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Jak to ma wyglądać w praktyce?
20: To na razie zapowiedź jeszcze niepewna, ale bardzo obiecująca. Nowych sankcji na Rosję, a nawet powrotu w jakimś stopniu do finansowania pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy. Donald Trump jasno powiedział, że po otwarciu cieśniny Ormus może wrócić do sankcji na ropę Władimira Putina. Do tego nie wykluczył kolejnych pakietów obrony przeciwrakietowej dla Ukrainy oraz zainteresować się miał możliwością przeniesienia części produkcji Patriotów do Europy. Według kanclerza Friedricha Merca Trump wyraźnie powiedział, że to Rosja stoi na drodze do zakończenia wojny i musi coś z tym zrobić.
22: Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaproponował negocjacje na linii Rosja-Ukraina. Do rozmów mogłoby dojść w USA. Ponad 9 tysięcy pracowników budujących elektrownię jądrową w gminie Choczewo będzie mogło zamieszkać w istniejących obiektach. Tak wynika z analizy Agencji Rozwoju Pomorza. Plan jest taki, by ograniczyć do minimum budowanie modułowych miasteczek. Kwater spełniających standardy wykonawcy elektrowni jest ponad 220, mówi autor raportu Tomasz Grabowski.
23: Łeba jest tutaj zdecydowanie wyróżniającym się miejscem ze względu na i dużą podaż miejsc i jednocześnie też dobrą komunikację przyszłości, ponieważ tam będzie przyszła kolej do miejsca budowy elektrowni. Później oczywiście ośrodki miejskie Wejherowo-Lęborg.
22: W samej gminie Choczewo dużych obiektów jest znacznie mniej, ale to się zmieni, zapewnia sekretarz gminy Bożena Szczypior.
24: Już w tej chwili wydaliśmy pierwszy dokument w samym Choczewie, czyli bardzo niedaleko, gdzie mamy już decyzję o warunkach zabudowy na 10 dużych bloków.
22: W szczycie budowy elektrowni ma przy niej pracować nawet 13 tysięcy osób. Im młodsze dzieci zaczynają korzystać z mediów społecznościowych, tym więcej czasu jako starsze czy już dorosłe osoby przed ekranami będą spędzać. Potwierdzają to wyniki najnowszego Eurobarometru. Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych popiera ponad połowa rodziców. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: Średnio w Unii Europejskiej nastolatkowie spędzają w dniu szkolnym 4,5 godziny przed ekranami. W weekendy jeszcze więcej, a tę średnią windują te dzieci, które zaczęły korzystać z mediów społecznościowych, kiedy miały 10 lat lub mniej. Są zapatrzone w ekrany o blisko 2 godziny dłużej niż osoby, które założyły konta później. Same dzieci z tego powodu zgłaszają problemy z koncentracją i stresem, ale zdecydowana większość mówi o pozytywach, poczuciu bliskości z innymi i dostępem do rozrywki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: W Polsce trwają prace nad zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
28: Dzisiaj po południu może pokropić i zagrzmieć na południu, szczególnie zagrzmieć na Podhalu. No i trochę deszczu też w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia. Przydadzą się więc parasole przeciwdeszczowe, a w weekend to już przeciwsłoneczne. Oj, te trzydziestki! Ja się trochę stęskniłam. A wy? Kasia i Robert, dzień dobry.
29: Tak, rzeczywiście dawno nie miałem trójki z przodu, więc trochę się stęskniłem.
28: Ho, ho, ho, jeszcze mam!
27: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
30: A czy jak robisz przysiady, to skrzypią ci kolana?
29: Nie, nic z tych rzeczy.
30: Czyli
29: a robię rzeczywiście.
30: no dobrze.
29: Porządnie naoliwione, bo tak wszyscy mówią, że 40 to już nieznośna. Nie, nic z tych rzeczy, ja polecam.

0: Ależ płynie ten numer, a my razem z nim Ocean Drive w Radiu Z, kwadrans po godzinie 14. Ja to dzisiaj miałam przygodę, powiem wam. Taką na miarę moich możliwości oczywiście.
1: No, aż się boję.
0: Byłam na targu rano i było już poziomki. Kupiłam sobie
1: już
0: taki kubeczek.
1: A musiałaś samochód sprzedać, czy nie?
0: Nawet nie, 10 zł. Oczywiście mikroskopijny kubeczek, ale jednak zadycha dużo przyjemności. Tyle, że popełniłam ogromny błąd i zostawiłam te poziomki w domu. No. Nie wzięłam ani jednej.
1: Matko, najgorzej.
0: Czy ja bym teraz mogła apelować do swojej rodziny?
1: Apelować możesz, oczywiście.
0: Dobrze, to ja...
1: Uwaga, poczekaj, zrobię ci taki wstęp. Uwaga, szanowna rodzino Kasi. Kasia apeluje, proszę bardzo.
0: Będę apelować, zostawcie mi chociaż jedną, błagam.
1: Apel się pojawił, apel wysłuchano. Dziękujemy.
0: Karpiu, a masz dychę pożyczyć, bo jutro też czekają mnie zakupy. No, dobra.
1: Poziomki to jedno, ogórki to drugie. W Stanach strasznie się jarają naszymi ogórkami. I za chwilę powiemy wam, dlaczego podbiły ich serca.

0: Troszkę się stęskniliśmy za Dajdę, ona jest naprawdę utalentowana. Hunter w Radiu Z, 22 minuty po 14. Jakaś taka moda na wszystko, co polskie się zrobiło, to nas cieszy oczywiście. W Stanach Zjednoczonych oszaleli teraz na punkcie naszych ogórków kiszonych. Oni dopiero teraz je odkrywają. Hmm. I nawet, jak to Amerykanie, popcorn robią o smaku kiszoniaków.
1: O nie, nie, to o krok za daleko już, naprawdę.
0: To trochę za daleko, chociaż kocham kiszone. Eksperci mówią, że będzie jeszcze ciekawiej, bo pokolenie Z szuka intensywnych doznań smakowych, że lubią eksperymenty.
1: To jeżeli oni są tacy odważni, to my polecamy jeszcze kaszankę, czerninę, no i coś dla prawdziwych twardzieli.
0: Salceson.
1: Mleko z czosnkiem.
0: O!
2: Reklama.
3: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
13: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: trochę jak kawa. Z głośników Move in the Right Direction i Gossip w Radiu Z. 22 minuty do godziny 15. Dziewczyny, wyobraźcie sobie, że po pracy wracacie do domu, a wasz ukochany mówi: wygrałem kasę w żądzy pieniądze Radia Z. Mąż Marianny, Kazimierz, zrobił jej właśnie taką niespodziankę. Marianna, no i jak?
1: Czarki mnie obleciały, no i dobrze, że siedzę. No wiesz pani, co cuda się zdarzają.
2: Cud się dzisiaj znowu wydarzy. Po godzinie 16 kolejny finał. Ktoś z was będzie mógł wygrać 550 tysięcy złotych. No ale zawsze takim cudom trzeba trochę pomóc, więc zaczynamy mnożyć wasze SMS-y.
0: Do godziny 15 każda wiadomość o treści Radio Z wysłana na numer 7353 daje wam 5550 szans na finał i każdy SMS zagra też o milion w wielkim finale pod koniec czerwca.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
3: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
15: Kupę!
14: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Radio Z pod 7353.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
18: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój kicić wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
10: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
14: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

dzisiaj. Prawdziwe szaleństwo w rządze pieniądza Radia Z w walizkach nawet 550 tysięcy złotych. I tylko do 15. Każdy SMS to 5550 szans więcej. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Najnowsza płyta Roxy.
1: Słyszę twój głos, każdy z tych dni.
0: Już w tę środę ekskluzywny przedpremierowy odsłuch albumu tylko dla słuchaczy Radia Z. Słuchaj Radia Z, poznaj utwory z najnowszej płyty i posłuchaj rozmowy z artystką. Jeden z najbardziej wyczekiwanych krążków roku. Roxy, album Błękit. Przedpremierowo tylko dla słuchaczy Radia Z.
2: Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
18: Daleko jeszcze?
19: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
18: Wow, jaki błękitny!
20: A to nasz hotel przy samej plaży.
19: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
20: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
19: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
21: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Po reklamie.
23: To środa, 17 dzień czerwca, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Dzień dobry.
25: Śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej, sprawca nadal poszukiwany.
26: Oklaski dla Andrzeja Poczobuta odebrał nagrodę w Parlamencie Europejskim.
25: Legia Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. Wieczorem gorące starcie na drodze do Mistrzostwa Basket Ligi.
23: 15.
25: Ciągle trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. 44-letni krytyk Kremla, znany jako Siemion Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów.
26: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
0: Jest rysopis sprawcy, znamy też szczegóły zbrodni. Ze względu na możliwy polityczny jej charakter, służby nie ujawniają szczegółów, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
0: Jak dodaje prokurator Marcin Kozak, śledczy zgromadzili już pokaźny materiał dowodowy. Wszystko jest analizowane.
2: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
0: Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat zbrodni, może anonimowo je przekazać na policję. Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: W sprawie wciąż przesłuchiwani są świadkowie.
26: W tej chwili nie ma nowych zatrzymanych. Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok.
25: Spacerowicz znalazł niewybuchy w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim.
26: To prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Zajęli się nimi saperzy z Krakowa.
25: Andrzej Poczobut dzisiaj symbolicznie odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli Parlamentu Europejskiego. Został jej laureatem, gdy był w białoruskim więzieniu.
26: Dziś podziękował za wyróżnienie i wszystkie rezolucje europosłów wzywające do jego uwolnienia.
3: Żebyście wiedzieli, wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. On przebija się przez mury więzienne. Jednak dziś jest ważne, żeby tym zwolnieniem nie towarzyszyły nowe aresztowania.
26: Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim wezwał do dalszych nacisków na reżim Łukaszenki.
25: Nastolatek z Ukrainy pobity w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie w piątek zostanie przyjęty przez marszałka Sejmu.
26: Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że jego gest nie jest działaniem politycznym.
6: W sposób jednoznaczny potępiam i muszę stanąć po stronie osób i obywateli, którzy są krzywdzeni na bazie całej tej atmosfery, która się stworzyła. Poza polityką są uczucia, są ludzie, są sprawy ludzkie.
25: Według policji 7 maja na Moście Świętokrzyskim w stolicy pobito troje nastolatków z Ukrainy. Artem trafił do szpitala.
26: Ustalenia i materiał dowodowy nie wskazują, by zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym.
25: Małgorzata Wasserman o wyborach w Krakowie, posłanka Prawa i Sprawiedliwości w Radiu Z mówi, mamy świetnego kandydata.
26: W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim chwali Michała Drewnickiego za pracowitość, mądrość i lokalną popularność, ale zapowiada też trudności.
22: Ja nie ukrywam, że ten, kto wygra, będzie miał sytuację dramatycznie trudną.
24: Tego pani chciała uniknąć?
22: Nie, panie redaktorze.
24: Nie zgadzając się na kandydowanie?
22: Nie. Ja już raz próbowałam, nie udało się.
24: PiS nie ma szans na wygraną.
22: PiS ma szansę bardzo duże i ja wierzę w to, że Michał Drewnicki będzie prezydentem.
25: Kolejny gość Radia Z o 18:02.
26: W trzech pytaniach na koniec dnia Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy.
25: Zaprasza Beata Lubecka.
26: Zacięta walka o mistrzostwo w Orlen Basket Lidze. Po czterech meczach serii finałowej mamy remis.
25: Dziś w meczu numer 5 Legia Warszawa podejmie na stołecznym Bemowie Zastal Zielona Góra. W poniedziałek to zielonogórzanie cieszyli się z wygranej na własnym parkiecie.
26: Ich trener Arkadiusz Miłoszewski mówi, że drużynę czeka kolejne gorące starcie.
27: Bardzo mocny zespół Legia i tutaj żadnej przewagi na razie ja nie widzę. Tam musimy być bardzo, bardzo skoncentrowani i walczyć o wszystko, żeby przywieźć zwycięstwo do Zielonej Góry.
26: Początek meczu o 20:15. Przypomnijmy, gra toczy się do czterech zwycięstw.
25: A już teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a diesla 6,36. Trzy wakacyjne połączenia nad Bałtyk szykuje Polregio. Pociągi tego przewoźnika pojadą z Poznania do Świnoujścia i Kołobrzegu. Orkan, Riviera i Harpun kursować będą w weekendy. Codziennie pasażerów zabiera za to pociąg Polregio w Karkonosze. Jedzie z Poznania do Szklarskiej Poręby. 3 kg warzyw i owoców za 8 zł będzie można kupić w jednym z dyskontów, podaje portal dla handlu.pl. Lidl szykuje torby Mix w ramach programu Kupuje, nie marnuje. Pakiet będzie zawierał owoce i warzywa, które nie wyglądają idealnie albo wypadły z uszkodzonego opakowania. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z 11. edycji Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie i osiągają wyniki płacowe porównywalne z absolwentami innych uczelni.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
5: W nocy wciąż będą się pojawiały przelotne opady deszczu, ale już nie na południu i nie na wschodzie, tylko od zachodu. Na ziemi lubuskiej i na zachodnim Pomorzu ciepła to noc będzie, szczególnie na zachodzie, nawet do 16 stopni. Czwartek rozgrzewa się nawet do 27-28 stopni, z tym, że przelotne opady deszczu będą się pojawiały i na zachodzie, i w centrum.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: 5 minut po godzinie 15. Robert Karpowicz
5: i Kasia Wilk.
7: Dawid Kwiatkowski, Radio Z.

0: New Religion w Radiu Z. A teraz zabieramy was na zakupy takie z tych bardziej luksusowych. Być może o tym słyszeliście. Robert Lewandowski kupił sobie katamaran za, i teraz trzymajcie się mocno, 33 miliony złotych.
1: Matko, a co on tam ma w sobie takiego, że on kosztuje aż tyle pieniędzy?
0: A na przykład garaż, się okazuje. Ja się czuję luksusowo, jak sobie poziomki kupię na targu, no ale dobrze. Co ja ciekawe, Robert Lewandowski został też twarzą całej tej firmy i mówi, że jednym z jego długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie.
1: Nie, ale to majster jednak rzeczywiście prawdę mówił. Bo wychodzi na to, że jak się dobrze kopie, to można się dokopać do takiego jachtu. Jak lewy.

0: Always on my mind i Pet Shop Boys w Radiu Z, 18 minut po 15. Ostatnio dodzwoniliśmy się do pięknego, zdrojowego miasta w Lądku. Telefon od rządzy pieniądza Radia Z odebrał Janek. Bardzo szybko wygrał. Jak dobrze teraz spożytkować swoją wygraną?
1: Zrobić tak, żeby i Halinkę swoją zadowolił. No i jest zawsze na pierwszym miejscu, bo to jest mój najlepszy start, jakiego mam. No i siebie, coś mądrego spożytkuję.
2: Janek to jest mądry facet, wyda na żonę. Ale wy jak wygracie, to będziecie mogli przypuścić kasę na co tylko chcecie. A jest co wydawać. Dzisiaj do wzięcia 550 tysięcy złotych. I ruszamy jeszcze z ważnym ogłoszeniem.
0: 15 tysięcy szans za jeden SMS. Ta oferta ważna jest tylko do 16. No to dwa SMS-y to jest 30 tysięcy szans więcej na dzisiejszy finał. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Catherine, IO Technology w Radiu Z, 27 minut po trzeciej, czyli jak ktoś zaczął pracę o 7, to już wraca do domu i pewnie stoi w korkach.
1: O korkach, o zatorach, o utrudnieniach na drogach powiemy Wam w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o 15.30 za około 3 minuty. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
3: Po reklamie.
0: Jest 15.30, mamy środę, 17 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
14: 2 lata temu urządzili sobie rajd ulicami Białegostoku. Przed tamtejszym sądem zakończył się proces odwoławczy dwóch kierowców, którzy w nocy pędzili blisko 300 km na godzinę.
15: Sąd pierwszej instancji skazał ich na grzywny po 10 tysięcy złotych i 3-letnie zakazy prowadzenia pojazdów. Obrońcy chcą uniewinnienia. Wyrok pod koniec czerwca.
14: Marszałek Sejmu spotka się w piątek z ukraińskim nastolatkiem, który został pobity na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że jego gest ma wymiar czysto ludzki, jest sprzeciwem wobec przemocy.
15: 16-letni Artem trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. W sprawie zatrzymano 5 Polaków. Starszym z nastolatków grozi do 8 lat więzienia. Młodsi trafili do schroniska dla nieletnich.
14: Europejscy członkowie NATO zadeklarowali większy udział wojsk i sprzętu do dyspozycji sojuszu w sytuacji kryzysowej, informuje sekretarz Mark Rutte przed jutrzejszym spotkaniem ministrów obrony w Brukseli.
15: To reakcja na decyzję USA, które postanowiły ograniczyć swój wkład militarny w strukturach NATO.
14: W Europie spadają ceny gazu. W ostatnich dniach poszły w dół o prawie 1/5. Zapasy przed kolejną zimą musi pilnie uzupełnić m.in. Unia Europejska.
15: Dlatego wszyscy z nadzieją czekają na piątkowe podpisanie porozumienia pokojowego między USA a Iranem, co pozwoliłoby na odblokowanie strategicznej cieśniny Ormus.
14: Ruszamy na polskie drogi. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Po śmiertelnym wypadku zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w Jastrowie między Człuchowem a Wałczem. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Policja kieruje na objazdy. Zablokowana w stronę Jarocina jest też ekspresowa 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Tam osobówka zderzyła się z busem. Objazd przez Ostrów. Uważajcie także na A4 w Podkarpackiem. W Chłopicach między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jeden pas w kierunku przejścia w Korczowej. A my czekamy na wasze sygnały z dróg.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
1: Pewnie już o tym słyszeliście, że nadciąga do nas fala upałów. Ona uderzy w weekend. Jutro czwartek, ale już na pewno poczujemy taki przypływ gorącego powietrza. Nawet 27 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej na północy w okolicy Trójmiasta 21. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, podobnie w centrum.
0: Za 27 minut 16, ale oczywiście przygotowujemy się do tych upałów, które pojawią się na weekend. A później znikną, więc nie zmęczymy się.
1: Jesteśmy gotowi. Nacieszmy się.

0: is a ghost town. Ghost Town, to jest Adam Lambert w Radiu Z. Za 18 minut będzie 16. Są nowości na temat grzybów, bo ponoć w okolicach Leszna i Poznania pojawiły się pierwsze grzyby. Nieźle też jest w Chełmie, w Białej Podlaskiej, w Łodzi, w Warszawie. Pojawiają się, uwaga, kurki czerwone, koźlarze, maślaki, podgrzybki, żółciaki, borowiki usiatkowane, jasne, gołąbki, prawdziwki. No jest co zbierać.
1: No brzmi to dobrze, tyle że ja akurat w weekend byłam w tych okolicach, podróżowałam po Polsce. Miałam wielu grzybiarzy z koszykami.
0: I co?
1: Ale każdy z nich mówił, że grzybów nie ma, pani, tu nic nie ma. Tak mnie witali.
0: To może nie ma. Radio Z i
2: już. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: świetna współpraca, Ribbit It. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu Z. A finał Rządzę Pieniądze coraz bliżej. O 16 losujemy szczęśliwy numer, bo no wiecie jak to jest. Jak już się wygrywa wielkie pieniądze, to często te odkładane rzeczy nagle są na wyciągnięcie ręki.
1: Może jakieś spa dla mnie. No na pewno masaż, ale to taki porządny. Taki porządny masaż.
2: To będziecie sobie mogli sprawić na przykład na drugim końcu świata, bo jak wygracie 550 tysięcy złotych, to każde marzenie będzie na wyciągnięcie ręki. Finał już za chwilę. Jeden SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 to 15 tysięcy szans na wygraną.
3: Błękit. Najnowsza płyta Roxy.

0: Tę środę ekskluzywny przedpremierowy odsłuch albumu tylko dla słuchaczy Radia Z. Słuchaj Radia Z, poznaj utwory z najnowszej płyty i posłuchaj rozmowy z artystką. Jeden z najbardziej wyczekiwanych krążków roku. Roxy, album Błękit. Przedpremierowo tylko dla słuchaczy Radia Z.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
19: Rządzę pieniądze.
18: Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Po reklamie.
3: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 16. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
1: Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nowe wiadomości przynosi nasz dziennikarz.
12: Sikorski w Berlinie apeluje o swobodny ruch na polsko-niemieckiej granicy.
1: Messi błyszczy na mistrzostwach. Posłuchajcie magazynu mundialowego Radia Z.
3: Szesnasta.
1: Nowe wiadomości o działaniach służb i policji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej.
12: Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, na miejscu znaleziono 5 łusek i 1 pocisk, które przekazano do badań.
1: Policja zabezpieczyła też nośniki danych i komputery w mieszkaniu Rosjanina, a premier Donald Tusk mówi, że wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Ze szczegółami Mariusz Gierszewski.
20: Wszystko wskazuje też na to, że zabójstwa dokonali zawodowcy. Oddano 5 strzałów, 3, żeby powalić ofiarę, 2 w głowę, żeby zabić. Ofiara musiała też być od dłuższego czasu obserwowana przez egzekutorów, więc trwa zabezpieczanie monitoringów i ustalanie świadków. Jednocześnie prześwietlane są kontakty ofiary, z czego utrzymywał się Rosjanin, z kim kontaktował. Na razie służby mają jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma rysopisu sprawców, nieznana jest droga ich ucieczki, choć za najbardziej prawdopodobną uznaje się przejście graniczne w Terespolu, dokąd sprawcy mieli 40 minut jazdy samochodem.
12: Ofiara to 44-letni Rosjanin Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował pod pseudonimem Siemion Skrepecki.
1: Prowadził działalność artystyczną, krytykował poczynania władz Federacji Rosyjskiej.
12: Ważne 3 pytania na koniec dnia. Dziś do Wiesława Szczepańskiego, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy. O 18.02 będzie gościem Beaty Lubeckiej.
1: Ministrowie obrony polskiej i Niemiec podpisali umowę o współpracy obronnej. Dotyczy wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i działań na Bałtyku.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisy złożyli w 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
1: To w Warszawie, a w Berlinie ważny głos szefa naszej dyplomacji. Radosław Sikorski apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Chce też zakończenia wyrywkowych kontroli, które od ponad roku prowadzą Niemcy.
12: Jak mówił dziś polski wicepremier, kontrole najbardziej uderzają w mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stoją w wielokilometrowych korkach.
21: Mam nadzieję, że jest to przyczynek do zrealizowania sugestii Komisji Europejskiej i powrót do wyrywkowych kontroli granicznych. W regionie przygranicznym działa 1500 lokalnych firm, a dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
12: Niemiecki minister spraw zagranicznych mówi, że temat jest omawiany w odpowiednich resortach. On sam sugeruje, by stałe kontrole zniknęły.
1: Unijne instytucje przygotowują zmiany w polityce handlowej Europy z Chinami. Deficyt handlowy osiągnął rekordowe 360 miliardów euro rocznie.
12: Zmiany dotkną wszystkich branż, od surowców krytycznych przez chińskie samochody elektryczne po małe zakupy w internetowych sklepach.
1: Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, czy Unia Europejska idzie na wojnę handlową z Chinami?
22: O tym, że to starcie jest nieuchronne, mówią wprost czołowi analitycy dla agencji AFP czy The Economist. Bardziej ostrożni w wypowiedziach są unijni urzędnicy czy przedstawiciele krajów członkowskich, ale jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, polityka handlowa Chin to nie jest coś, co możemy dalej tolerować.
21: Wiemy, jak nasza przestrzeń, ta konsumencka, jest zalewana przez chińskie platformy.
22: Chiny odrzucają zarzuty o tym, że za ich niskie ceny odpowiadają masowe dotacje państwowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: O tym, jak mają wyglądać europejsko-chińskie stosunki, unijni liderzy będą debatować w tym tygodniu w Brukseli.
1: Wózki dla osób z niepełnosprawnościami trafiły na trójmiejskie plaże. Dzięki nim łatwiej poruszać się po piasku.
12: Mają być dostępne za darmo. Taki sprzęt terenowy to prawdziwa rewolucja, opowiada reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi koordynująca projekt Agnieszka Czerwińska.
23: To są patentowane koła.
24: Bardzo grube.
23: No i one są właśnie gumowe. Jeżeli nawet się przebiją, to są po prostu na ciepło naprawiane, więc nie są trudne w ogóle w utrzymaniu. W tym można wyjeżdżać do wody, więc to się nie zniszczy. Jedyne tylko, co trzeba, to trzeba tylko wymiatać piasek. Jak pan na przykład może sobie ten wózek wziąć i można po prostu sobie się zatrzymać. O, mamy tutaj hamulec na tych kołach, nie, żeby po prostu koła nie szły do przodu.
1: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej.
12: W Radiu Z przenosimy się na Mundial. Najważniejsze wiadomości zebrał Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Gwiazda Leo Messiego nie przestaje jasno świecić. Tym razem na Mundialu oślepiła Algierczyków. Argentyna wygrała swój pierwszy mecz na turnieju 3-0, a wszystkie bramki zdobył Messi. Pod dużym wrażeniem był trener Albiceleste Lionel Scaloni. Trudno to wytłumaczyć, choć wcale nas to nie dziwi. Robi takie rzeczy w każdym meczu od 20 lat. Oglądanie go na boisku zawsze jest ekscytujące. Zachwycamy się nie tylko my, Argentyńczycy. Robi to każdy, kto kocha futbol. Błysnął nie tylko Messi. Wielkie gwiazdy nie zawiodły. Francuzi Francuzi 3-1 wygrali z reprezentacją Senegalu. 2 bramki dla Le Bleu zdobył Kylian Mbappé. Został najlepszym strzelcem w historii francuskiej kadry w 99 meczach w barwach narodowych. Strzelił już 58 goli. Mbappé awansował też na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów mundialu w dziejach. Jest teraz trzeci z 14 trafieniami na koncie. Do lidera Miroslava Klose brakuje mu zaledwie 2 goli. Bramkę mniej od Francuza ma Messi. Chrapkę na pobicie ich osiągnięć ma Erling Haaland. Norwegia 4-1 pokonała Irak, a jej snajper dwukrotnie trafił do siatki.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Późnym popołudniem jeszcze jakieś takie przelotne opady deszczu pojawią się na Podlasiu, ewentualnie na Podkarpaciu, ale w nocy to ten deszcz przyjdzie od zachodu na ziemi lubuskiej i na zachodnim Pomorzu. Tam będzie bardzo ciepło, około 15-16 stopni w nocy. Czwartek, no taki trochę w kratkę, trochę deszczu, trochę przejaśnień.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Pewnie czasami słyszycie takie komunikaty, żeby mniej korzystać z telefonów, to jeżeli planujecie detoks, to nie jest dobry moment. Już za chwilę dzwonimy w sprawie wielkiej kasy. Finał rządzy, pieniądza przed nami. No, trzeba było się wcześniej zgłosić, mieć trochę szczęścia i przede wszystkim trzeba od nas odebrać telefon. To już za moment. Teraz Nelly Furtado, Say It Right, Radio Z.

0: Radio Z.
1: Znowu liczę na to, że będą działy się cuda na antenie Radia Z, bo numer do Szczęśliwca jest wylosowany, a my od razu dzwonimy. No i liczymy na to, że dość szybko ktoś odbierze ten telefon, wart naprawdę mnóstwo pieniędzy. Gramy dzisiaj o 550 tysięcy złotych. Są też inne kwoty w walizkach, o których za chwilę liczę na to, że będziemy mogli osobiście komuś powiedzieć. Halo,
2: halo, halo. Dzień dobry, tutaj rządzę pieniądze Radia Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, cześć. Cześć.
2: Jak masz na imię?
3: Michał.
2: Michał, co robisz o tej porze w środę 13 minut po godzinie 16?
3: Jestem w pracy. A właśnie gdzie ta... przyjechałem ciężarówką na rozładunek.
2: O, rozumiem. To dobrze, że w takim momencie cię zastaliśmy. A skąd jesteś?
3: Okolica Radomia.
2: Dobra, no to wszystkie informacje mamy. I jeszcze powiedz mi, czy chciałbyś z nami zagrać o wielką kasę w to środowe popołudnie?
3: Oczywiście, po to wysyłałem SMS.
1: Dobra, Michale, powiedz tylko jedną rzecz. Czy ktoś ciebie rozładowuje, czy to jednak ty musisz się tym zajmować?
3: Nie, nie, czekam, to już nie ja.
1: No, a masz od tego ludzi, dobrze i fajnie, i to mi się podoba. Michale, zanim powiemy ci, co dzisiaj jest w walizkach, to... A, albo inaczej, wybierz sobie. Chcesz poznać kwotę w pewniaku, czy chcesz dowiedzieć się, co jest w walizkach?
3: No, może w walizkach.
1: Dobra, to powiemy ci, co jest w walizkach. 550 tysięcy złotych, to cię interesuje, nie?
3: Oczywiście.
1: Mamy też, trochę mniej, ale atrakcyjne, 55 tysięcy, 15 tysięcy albo 5 tysięcy złotych. Wybierając walizkę, któraś z tych kwot będzie twoja.
2: Michał, możesz też zrezygnować z walizek i wybrać czerwony portfel Radia Z i wygrać po prostu sobie tak, o, stojąc w przerwie od pracy, 10 tysięcy złotych. To jest pewniak, który leży tutaj na stole i w każdej chwili może być twój.
3: Nie, to zagramy.
1: Pamiętasz o tym, że te 5 tysięcy złotych to jest takie minimum? Czyli połowa mniej tego, co ci teraz oferujemy.
3: Pamiętam.
2: No dobra, Michał, to taką podwyżkę jakbym zrobiła, skoro jesteś w robocie. 12 tysięcy złotych. Co ty na to?
3: No chyba nie.
1: Ale Kasia byłaby dobrą szefową, nie? Może bym zrobiła podwyżkę 2000, ciach, pach.
2: Ale super się wydaje, nie swoje pieniądze. Naprawdę można się przyzwyczaić.
1: Tak, czekaj, ja będę asystentem Kasi. Dorzucamy 1000 złotych. 13 tysięcy złotych w pewniaku.
3: Kurde, kusicie, kusicie.
1: Wiem.
2: 13 tysięcy to już konkretna kasa, prawda? Można zaszaleć, można spełnić kilka marzeń. Masz jakieś do spełnienia? No to pochwal się.
3: Pewnie, że planuję zakup motocykla.
1: O, witaj w klubie.
2: To trafił swój na swego.
1: Ale se pogadamy poza anteną. Kupuj, kupuj, polatamy razem.
3: O, no i elegancko.
1: No, to jak?
2: 13 tysięcy, to myślę, że już można dołożyć do budżetu i kupić fajne cacko. Oczywiście nie mam o tym zielonego pojęcia, ale tak mi się wydaje.
1: Tego się trzymajmy, żony tak myślą.
3: A jeżeli zagram, to ewentualnie 5, 10 tysięcy albo
1: tak,
3: coś tam.
1: 5, 15, 55 lub 550.
2: A 13
3: dobra,
2: leży.
3: Gramy.
1: No to dobra, gramy.
3: Gramy, jak już zadzwoniliście.
1: Michale, przed tobą napis Radio Z. Wybierz jedną literę z tego napisu.
3: I.
2: I to twoja litera. Pod literą I mamy dziś 35 walizek. Która będzie twoja?
3: 28.
1: Okej.
2: Okay. Jaki przygotowany, od razu wiedział.
3: No nie wiem, okaże się. Nie.
1: I 28, wdech, wydech, otwieramy, tak?
3: Tak.
1: Okej.
4: Okay. Masz 5 tysięcy złotych.
3: No i fajnie.
1: Ale wiesz, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten najlepszymi motocyklami nie jeździ. No 5 tysięcy złotych do twojego budżetu. I dzisiaj dla ciebie taka kasa. Fajnie, że zaryzykowałeś. No i fajnie, że możemy ci wręczyć takie pieniądze. To jest okej?
3: Okay? Jest okej, okay, cieszę się bardzo.
2: Michał, może na motocykl nie starczy, ale na pewno jest już to takie solidne doładowanie budżetu na zachcianki.
3: No na pewno.
1: Na paliwo na sezon.
3: Tak.
2: To jedź ostrożnie, nie szalej tam na drogach, ściskamy cię mocno i spokojnej reszty pracy ci życzymy.
3: No, dzięki, pozdrawiam.
1: Dzięki, ściskamy cię mocno. Michał już swoją kasę ma. Dorzućmy więcej zer do tego, co Michał dzisiaj wygrał, bo jutro 500 000 złotych w jednej z walizek. Kto zaryzykuje, kto spróbuje? Zagrajcie już teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Lullaby. To jest Nickelback w Radiu Z 26 po 16. Chyba wszyscy słyszeli o aferze z młodym lekarzem milionerem.
1: Oj, chciałabym zarabiać pieniądze w takim tempie jak on.
0: No, tylko że są już pierwsze konsekwencje jego działań i o nich oczywiście dość szczegółowo powiemy w wiadomościach Radia Z, a te najbliższe za chwilę o 16.30. Bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Po reklamie.
0: Jest środa, 17 czerwca i 16.30. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
15: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym młody lekarz radny stracił pracę. Do tego placówka składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia oszustwa, którego miał dopuścić się Dawid Kacprzyk.
16: W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani na SOR poza kolejnością. W szpitalu trwa kontrola stołecznego ratusza i NFZ.
15: Areszt dla pirata drogowego z Gorzowa. 27-latek w sobotę doprowadził do groźnego zderzenia trzech aut. W jednym było 6-letnie dziecko. Po wszystkim próbował uciekać, ale zatrzymali go świadkowie wypadku.
16: Mężczyzna miał ponad 2 promile, zakaz prowadzenia pojazdów, a w aucie narkotyki. Teraz grozi mu 10 lat więzienia.
15: Kolejny zwrot w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
16: Kluczowy świadek, kobieta, która jechała z nim autem, potwierdziła, że mężczyzna pędził z zawrotną prędkością, a po tragicznym wypadku groził jej i kazał milczeć. Kolejna rozprawa, na której mogą paść mowy końcowe w połowie lipca.
15: Do Polski wracają bezcenne zabytki zrabowane przez Niemców w czasie II wojny. Oficjalne przekazanie nastąpiło podczas forum polsko-niemieckiego w Berlinie.
16: Wśród odzyskanych skarbów są średniowieczny rękopis z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia oraz pierścień króla Zygmunta Starego.
15: Czas na polskie drogi i wiadomości dla kierowców.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
15: Stoicie w stronę Gliwic na A1 w Śląskiem na wysokości Knurowa, 5-kilometrowy zator. Także na A1 Korek za Bytomiem w kierunku Częstochowy. W obu przypadkach powodem problemów są prace drogowe i zwężenie do jednego pasa. Coraz więcej zatorów na obwodnicy Krakowa. Stoicie do węzła Tynieckiego w obu kierunkach, od Zakopianki, a także od Balic. Korek na ekspresowej 7 na Mazowszu, przed Białobrzegami jadąc w kierunku Radomia, 2-kilometrowy sznur aut. W Warszawie duże korki na ekspresowej 8. Stoicie przed węzłem Bemowo aż do węzła Łabiszyńska oraz w stronę Poznania, od Łabiszyńskiej do węzła Powązkowska. Jeśli widzicie korki i chcecie ostrzec innych kierowców, odsyłam pod numer 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
18: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Zmieniają się prognozy pogody na czwartek. Pamiętam, jak zaczynaliśmy program o godzinie 14:00, miało być ciepło i w przeważającej części kraju bez opadów, a teraz jednak te deszcze się pojawią prawie wszędzie, ale uprzedzam, dalej będzie gorąco. Na zachodzie 27, w centrum 24, na północy najchłodniej 20.
19: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
20: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Te opady, to niech one się pojawią. Tam u sąsiada na przykład sąsiad mówił, że mu się podlewać nie chce. To u niego niech pada.
1: Albo tak na przykład między 3:00 a 6:00 rano, nie? Też by mogło padać.
0: Dlaczego by nie? Deszcz jest potrzebny.

0: wrażenie, że za takim Michałem Szpakiem chyba trochę wszyscy tęskniliśmy.
1: Oj, tak, zdecydowanie.
0: O maju śpiewa w połowie czerwca, chociaż pogoda, jak widać, jest taka właśnie wczesnomajowa.
1: Listopadowa? Trochę
0: nie,
1: też
0: aż tak
1: czasami.
0: Nie. Za 17 minut 17, tu Radio Z. No na pewno słyszeliście o tej sprawie. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, został obrzucony tortem. No to taka głośna sytuacja była, wszędzie to pokazywali. Dziennikarze śledczy lokalnego dziennika dotarli jednak do pralni, która zajęła się garniturem pana prezydenta. I możemy już teraz oficjalnie uspokoić, wszystko się doprało.
1: A ludzie się martwią o stan dziennikarstwa w Polsce, nie rozumiemy. Ale to jednak jest niesamowita sprawa, bo to się wydarzyło przecież tak niedawno. A ten garnitur już jest wyprany, już wiemy, że nie ma żadnej plamy. On nie leżał 4 dni na krześle, ten garnitur nie czekał, aż krasnoludki nocą zaniosą go do kosza na pranie. No świat oszalał, panowie, no jednak się da, można.
0: Ale widzisz, Kasia, to są te takie subtelne różnice. Zobacz, jak niewiele dzieli twojego męża od tego, żeby być prezydentem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
9: Po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci opowiem. Premierowo już jutro w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już jutro. Słuchaj tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na

0: euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
4: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Po reklamie.
10: Ogłoszenie płatne.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Ogłoszenie płatne.
13: I Dalia Tomczak i Rafał Piech już na swoich stanowiskach. Zbliża się godzina 17. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z.
14: Lekarz milioner traci pracę. Prokurator z urzędu podjął czynności sprawdzające.
15: Mamy nowe wiadomości w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
14: Powiemy też o miastach szykujących się na upały i polskich siatkarkach na turnieju w Bangkoku.
13: 17.
14: Młody lekarz milioner już nie pracuje w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę.
15: Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kacprzyka, a warszawska prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy.
14: Prezydent Warszawy domaga się dymisji dyrektor do spraw medycznych szpitala. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Dotyczą one obsady lekarskiego dyżuru. Według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, kiedy miał pracować na SOR-ze, pojawiał się w mediach lub na sesji Rady Ursusa, którego jest radnym. Dyrektor do spraw medycznych zatwierdzała grafiki lekarza jeszcze bez specjalizacji oraz wystawione przez niego faktury. W zeszłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Rafał Trzaskowski domaga się teraz odwołania dyrektora.
15: Jutro zdecyduje o tym Rada Nadzorcza Szpitala Południowego.
14: Ten temat też w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy.
15: Ciągle trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. Artysta i krytyk Kremla zginął w poniedziałek od kilku strzałów.
14: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Ich związek z tym zdarzeniem, który był przedmiotem bardzo intensywnych działań, został zweryfikowany negatywnie. Okazało się, że nie mają związku z tym postępowaniem, w związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni.
14: Wciąż przesłuchiwani są świadkowie. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
15: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Rano pracownicy na 2 godziny odeszli od biurek.
14: Chcą ponad 1000 złotych podwyżki, poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i zmniejszenia ilości obowiązków, mówi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie.
17: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy. Naszym głównym apelem są podwyżki, bo żeby móc walczyć o inne kwestie, to najpierw trzeba mieć zaspokojone podstawowe potrzeby. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
15: Kolejnym krokiem może być strajk generalny.
14: Nadchodzi pierwsza w tym roku fala upałów, która przyniesie bardzo wysokie temperatury w całym kraju.
15: Miasta już się przygotowują. W Katowicach stanęło 21 kurtyn wodnych, czyli więcej niż w poprzednich latach, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
18: One mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne drobinki, drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
14: Nie ochłodzą się mieszkańcy Krakowa, przynajmniej nie w najpopularniejszym miejskim kąpielisku.
15: Maleją szanse na otwarcie przed weekendem basenów na Zakrzówku. Zostały zamknięte po tym, jak ponad 2 tygodnie temu w wodzie wykryto tajemniczą zawiesinę.
14: Nadal nie wiadomo, co to za substancja i skąd się wzięła. Szczegóły zna reporter Radia Z Przemek Taranek.
19: Rozpoczęło się już czyszczenie nie cek basenowych, ale nadal nie wiadomo za bardzo z czego. Badania próbek wody prowadzi m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Uniwersytet Jagielloński, powiedział mi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej.
20: Czekamy na końcowe raporty, więc nie chcę jeszcze tutaj przekazywać dokładnych informacji.
21: Czy można podać jakieś terminy, kiedy te baseny mogłyby być otwarte?
20: Jednoznacznego terminu nie jestem w stanie wskazać w tym momencie.
19: Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że zanieczyszczenie wody nie zagraża ludziom, zwierzętom ani roślinom. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Kąpielisko na Zakrzówku nazywane jest w Krakowie też Małą Chorwacją.
15: To kilka basenów połączonych pomostami w dawnym kamieniołomie blisko centrum miasta.
14: Dobre wieści z Bangkoku. Nasze siatkarki od zwycięstwa zaczęły rozgrywany tam turniej Ligi Narodów. Pewnie w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Bułgarii.
15: Po raz pierwszy w tym sezonie w biało-czerwonych barwach wystąpiła jedna z największych gwiazd naszej kadry, Magdalena Stysiak.
22: Czuję się bardzo dobrze, jeszcze to nie wygląda tak jak powinno. Zgrywamy się, nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza, ale po tygodniu spędzonych w Chinach powoli wchodzimy w ten rytm meczowy i to jest najważniejsze, ale wiadomo, że potrzebujemy trochę czasu, aby się zgrać z całą drużyną.
14: Jutro kolejny mecz Polek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Jeszcze tydzień temu wspominaliśmy o tym, że pod koniec tego tygodnia będzie robiło się coraz cieplej i rzeczywiście tak będzie, bo już jutro od 20, to jest najniższa temperatura, tyle będzie na północy, do 27 najcieplej ma być w Zielonej Górze, ale od zachodu w nocy już wkraczać będą no, takie chmury lekko deszczowe. Lokalnie i przelotnie, ale będzie kropić.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: 5 minut po godzinie 17. Tak długo czekaliśmy na to słońce, że ja z grillem to nie będę czekać do weekendu. To karpię jutro. Jutro.
25: Ale przed programem? Czy nie ma na co czekać, nie?
27: Może być. Śląska na śniadanie.
25: Wiesz, żeby
27: gdzie
25: nie było, że po programie zaczyna nam padać. Nie, to 9 rano jestem u ciebie.
27: Umówieni.

0: Na Pink zawsze można liczyć. Trustful. No i Pink w Radiu Z. 12 minut po godzinie 17. Okazuje się, że na samego siebie także można liczyć i to każdego dnia. Nawet jeśli wydaje wam się, że dokonaliście dzisiaj bardzo małej rzeczy i że nie można jej nazwać sukcesem, to to jest kłamstewko.
1: O, ale
0: wszystko może być
1: taki dumny jesteś z siebie. No to co tam się dzisiaj wydarzyło?
0: Bo dzisiaj to ja już naprawdę skończyłem ciąć żywopłot. Także już do końca.
1: Brawo dla ciebie, ale czy zdążyłeś też pozbierać wszystko to, co spadło z trawnika?
0: Tak.
1: To podwójny sukces.
0: Słuchaj, wystarczy mi tych sukcesów aż do końca czerwca.
1: Też coś mi się dzisiaj udało, może coś mniejszego, ale stałam dzisiaj w korku jadąc do pracy i wybrałam ten szybszy pas. I z wyższością patrzyłam się na tych wszystkich kierowców, których mijałam. Znaczy z sympatią.
0: Ja wiem. Prawo Marfiego cię ominęło. Okej, tak. To jest sukces. Co wam się dzisiaj udało, co moglibyście nazwać sukcesem tej środy? 321-321-321, czekamy na telefony.

0: Kto grał razem ze mną solóweczkę na niewidzialnej perkusji? To co? Hold the line w Radiu Z, 20 minut po godzinie 17. Kto wraca z dziećmi ze szkół, dajcie głośniej, bo czytamy właśnie, że włoscy uczniowie odkryli, że ich szkoła jest wybudowana na rzymskiej willi z drugiego wieku. Ula. Archeolodzy już wszystko zdążyli potwierdzić. Pod jednym z włoskich liceów odkryto willę z czasów Imperium Rzymskiego. Historia była prosta. Grupa uczniów z nudy, wiadomo, zaczęła eksplorować fragmenty ukrytych korytarzy, no i trafili na prawdziwą perłę zabytków.
1: Dla uczniów domyślam się, że ta willa mogłaby powstać, nie wiem, nawet przed piramidą Cheopsa. Ta szkoła mogła stać na ruinach czegoś, co powstało w ogóle przed Mezopotamią. Najważniejsze, czy w związku z tym odwołali lekcje, czy nie?

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z Ciebie dumny? To Twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
13: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
14: Jest 17.30, mamy środę, 17 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
15: Rekordowe oszustwo w Gdańsku. Kobieta straciła 750 tysięcy złotych po tym, jak padła ofiarą cyberprzestępców. Sprawcy podszyli się pod pracowników Biura Informacji Kredytowej oraz policjantów.
16: Przekonali 61-latkę, że jej oszczędności są zagrożone. Kobieta wypłaciła pieniądze, które później przekazała w gotówce i serią wpłat w ogólnodostępnych bankomatach.
15: Mocne wystąpienie Andrzeja Poczobuta w Parlamencie Europejskim. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił m.in., że atak białoruskiego reżimu na mniejszość polską to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
16: Jak dodaje, Mińsk dąży do całkowitej asymilacji Polaków poprzez likwidację lekcji języka ojczystego i niezależnych mediów. Pod koniec kwietnia Poczobut po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
15: Piłkarski mundial w cieniu fake newsów. Internet masowo zalewają kłamliwe treści, jak na przykład zdjęcie ukazujące kibica przypominającego wyglądem Adolfa Hitlera na meczu reprezentacji Niemiec.
16: Oraz rzekomą polską flagę na koszulkach Haiti. Nie próżnuje też rosyjska propaganda. Pojawiły się fabrykowane nagrania, które miały uderzyć w ukraińskich kibiców.
15: Sypią się mandaty w Sopocie za jazdę rowerem i hulajnogą po Monciaku. Przez półtora miesiąca Straż Miejska wystawiła ich już blisko 100.
16: Od maja do końca września obowiązuje całkowity zakaz ruchu tych pojazdów po reprezentacyjnych deptakach kurortu.
15: W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: 7-kilometrowy korek na A2 na wysokości Poznania za węzłem Luboń. Zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany. Stoicie na ekspresowej 8 na Mazowszu przed węzłem Janki. Także zderzyły się dwa auta i zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Tu korek ma 3 kilometry. 5-kilometrowy zator na ekspresowej 79 w Warszawie. Stoicie na wysokości lotniska Chopina w kierunku Krakowa. Zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas zablokowany. A jeśli obok was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
21: A lubicie taki ciepły, wiosenny deszczyk? Mam nadzieję, że tak, bo jutro będziemy mogli go celebrować prawie w całym kraju. Opady oszczędzą jedynie samo południe i tam też ciepło, 25 stopni. Najcieplej na zachodzie 27, jeżeli ktoś już z was urlopuje się na przykład nad Bałtykiem, tam chłód, no zaledwie 20.
20: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Róż, Jonathan Bledka i Gips w Radiu Z, 20 minut do godziny 18. A teraz dowody na to, że warto cieszyć się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Posłuchajmy, co dzisiaj udało się słuchaczom Radia Z.
1: Moim sukcesem dzisiaj było posprzątanie całego mieszkania, łącznie ze strychem i jeszcze nawet trawę skosiłam, żeby mąż był zadowolony.
2: Dzisiaj byłem w lesie i udało mi się zerwać pierwsze jagody.
3: Mi się dzisiaj udało po urlopie, gdzie wyszłam za mąż, przeżyć pierwszy dzień w pracy od piątku.
4: Moim dzisiaj sukcesem było zdanie prawa jazdy na motocykl.
5: Zdałem dzisiaj egzamin teoretyczny na kategorię A.
6: O, to razem macie wszystko. Tylko musicie się jeszcze dogadać, kto trzyma motocykl. Radio
0: Z. Tak się romantycznie zrobiło. To gramy wam jeszcze bardziej romantycznie. Kiss Me i Sixpence None the Richer w Radiu Z. Można się całować? Pewnie, że tak.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
9: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod

0: ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Gródek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
8: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Po reklamie.
12: To środowe późne popołudnie, zbliża się godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, zapraszamy.
13: Przed nami upalny weekend we Wrocławiu, nawet 34 stopnie.
14: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, lekarz milioner traci pracę.
13: W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Gościem Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.
12: 18.
13: Idą upały. IMGW prognozuje gorący weekend. Od soboty w większej części Polski na termometrach ponad 30 stopni. 34 stopnie będą we Wrocławiu.
14: Na najgorsze przygotowuje się Wielkopolska, która mierzy się z ekstremalnymi suszami.
13: Aby uniknąć całkowitego braku wody w kranach, inwestujemy w wodociągi i stacje uzdatniania, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
15: Staniemy przed takim wyborem. Czy dzisiaj mamy wodę do picia, czy do podlania 300 hektarów przy.
16: Pan wójt już stał przed takim wyborem, już dochodziło do takiej sytuacji.
15: Zdarzało się w zeszłym roku, że były takie sytuacje, w których musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw w tym czasie, kiedy jest największy problem, a żebyśmy mieli co pić.
14: W Wielkopolsce susza jest najbardziej dotkliwa.
13: Młody lekarz milioner już nie pracuje w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę.
14: Przygotowywane jest też zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kacprzyka. Warszawska prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające.
13: Medyk bez specjalizacji miał w rok zarobić 1,5 miliona złotych. Jego grafik budzi wątpliwości, a w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w przyspieszonym trybie.
14: Prezydent Warszawy chce odwołania dyrektor do spraw medycznych placówki. Rada Nadzorcza Lecznicy zbiera się jutro.
13: Dziś sprawę skomentował premier. Donald Tusk chce całościowej kontroli miejsc, gdzie wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia.
14: W trybie ekspresowym ma być przyjęta ustawa, która umożliwi kontrolowanie i nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Ten system jest chory, trzeba to zmienić, mówi szef rządu.
17: Te
11: ten system jest naprawdę zwyrodniały. On przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, zarobków.
13: A kolejny komentarz do tej sprawy u nas już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość. Dzień dobry.
17: Z nami jest Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwu.
17: Pytanie numer jeden. VIP-owski salonik dla działaczy Koalicji Obywatelskiej w warszawskim szpitalu południowym. Widzę, że ma pan minę nietęgą. Portal Zero.pl ustalił, że szpital południowy właśnie w Warszawie miał nieoficjalnie oferować politykom Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom między innymi szybszą i wygodniejszą ścieżkę przyjęć na SOR-ze oraz inne przywileje. Czy Koalicja Obywatelska przegra przez to wybory?
18: Znaczy, trudno mi powiedzieć. Na pewno jest to niestety sytuacja, która nie powinna mieć nigdy miejsca, która się zadziała, która wymaga wyjaśnienia, jak wiemy. W tej chwili osoba, która odpowiadała za to, mówię o panu, o tym młodym doktorze, została zwolniona. Jednocześnie toczy się postępowanie prokuratorskie. Również jest kontrola, będzie złożona kontrola Najwyższej Izby Kontroli, ale również kontrola z Urzędu Miasta. No i będzie to kwestia wyjaśnienia.
17: Można powiedzieć, że w głowie się nie mieści.
18: Natomiast na pewno po prostu będzie to duże obciążenie dzisiaj dla Platformy Obywatelskiej.
17: A dla koalicji też?
18: Ja myślę, że też, dlatego że to jest jednak brane pod uwagę całość dzisiaj funkcjonowania koalicji. My jak Lewica zaproponowaliśmy dzisiaj rozwiązania, które powinny mieć miejsce. Po pierwsze, chcielibyśmy, aby jednak ograniczyć wysokość wynagrodzeń lekarzy, bo też sumy są oszałamiające. Wydaje się, że lekarze nie powinni łączyć stanowisk jednak szpitalu z prywatną praktyką. To kwestia również kontroli godzin, tak, pracy, bo widzimy, że czasami te godziny to są takie, jakby to były, powiedzmy, jeden dzień, to dwa dni pracy. No i to kwestia również możliwości wykorzystania urządzeń. Wiele urządzeń stoi, jest niewykorzystywane po prostu, a mogłoby obsługiwać pacjentów.
17: Pytanie numer dwa. Czy powinny polecieć głowy? Czy zarządcy szpitala powinni stracić stanowiska? Bo przecież pan doktor nie działał w próżni.
18: Znaczy, myślę, że decyzje tutaj powinny jakieś personalne zapaść w stosunku do bezpośrednich przełożonych.
17: Czyli na przykład przewodniczący Rady Nadzorczej, który jest też z Koalicji Obywatelskiej, samorządowy.
18: Ja nie wiem, czy to jest szpital, spółka, czy to powiedzmy, czy Rada tam jest Rada Społeczna, bo ja nie wiem, czy ten szpital ma charakter spółki.
17: No podlega miastu całkowicie.
18: No tak, ale my mamy sytuację taką, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są, jeśli są samodzielnymi zakładami, to nie mają Rady Nadzorczej.
17: To jest Rada Nadzorcza.
18: Jeżeli Rada Nadzorcza, to jest to spółka. Więc jeżeli to jest spółka, no to w tym momencie Rada Nadzorcza wie o sytuacji, jaka się dzieje, jeśli informuje ją, powiedzmy, dyrektor, więc tu jest kwestia...
17: A pani dyrektor w przeszłości była też wiceministrem zdrowia. I pytanie numer trzy. Czy kiedykolwiek korzystał pan w swojej działalności poselskiej w sposób uprzywilejowany z publicznej służby zdrowia?
18: Znaczy, pani redaktor, jako poseł byłem pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w Lesznie. Znalazłem się dwa razy na SOR-ze w Warszawie, ale z uwagi na fakt, iż w roku 2022 mamy arytmię serca, powiedzmy, i miałem migotanie przedsionku, w związku z tym przeleżałem dwa dni na SOR-ze. Natomiast na zabieg ablacji czekałem u siebie w szpitalu dwa miesiące, bo od stycznia do marca 28, kiedy miałem zabieg. Dzisiaj mówię otwarcie, jestem, ponieważ od poniedziałku czasami do niedzieli przebywam w Warszawie. Jest moim lekarzem rodzinnym, jest Państwowy Instytut Medyczny, tam mam lekarza rodzinnego. Korzystam z niego na zasadzie czasami telefonicznych porad, ale głównie dlatego, że jestem jako nadciśnieniowiec na lekach. Na szczęście nie korzystam ze specjalistów. Na szczęście nie miałem żadnej operacji, żadnego zabiegu. Jedyną tą, którą miałem, to jest kwestia tej ablacji serca, którą musiałem mieć dokonywaną z uwagi na migotanie przedsionków spowodowane, powiem krótko, sytuacją rodzinną, między innymi też sytuacją rodzinną mojej małżonki, jak się dowiedziałem, że ma guza mózgu, więc efekt po prostu był potem kolejny, także... Natomiast oczywiście, mam sytuację taką, bo być może pani powie, na temat państwowego...
17: Teraz już muszę powiedzieć, że tak powiem, dziękuję słuchaczom, ale oczywiście nie dziękuję w ogóle naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo zapraszamy do internetu. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, też serdecznie zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Szykujemy się do tego ocieplenia, o którym synoptycy wspominali. Na razie tej nocy będziemy mieli jeszcze lekki chłodek na wschodzie, około 8-7 stopni, ale na zachodzie to tej nocy zobaczymy nawet 16. Jutro przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i w centrum, ale będą też przejaśnienia, no i ta temperatura. Jutro już 27 stopni na zachodzie.
12: 7 minut po godzinie 18, już za chwilę w naszym studiu pojawi się wyjątkowy gość, wpadnie do nas Roxy.
20: Przygotowaliśmy dla niej niespodziankę, jak sobie z nią poradzi, to za chwilę w Radiu Z.

0: Ale że oni to pięknie razem zrobili, to Coldplay i Beyoncé, Hem for the Weekend w Radiu Z. 17 minut po 18, a my obiecaliśmy wam niespodzianki. Z nami Roxy, cześć.
1: Cześć, hej.
0: Roxy, która przyszła do nas prosto z ekskluzywnego odsłuchu płyty Błękit.
1: Tak,
0: premiera
1: jest
0: w piątek. To jest twoja trzecia płyta, ale dzisiaj nieliczni mogli posłuchać razem z tobą tej płyty. No i jak emocje?
1: Emocje naprawdę wspaniale. Jestem przeszczęśliwa, jestem wzruszona i po reakcji takich moich najbliższych fanów to... No, mam dobre nastawienie, mam dobre przeczucie, widzę, że im się podobało i pięknie było móc po prostu obserwować te reakcje razem z Radiem Z. Więc tak, no, jestem przeszczęśliwa, już jestem spokojniejsza o tę premierę.
2: Roxy, przygotowałaś wyjątkową niespodziankę dla słuchaczy Radia Z, no więc my też mamy coś dla ciebie.
1: O.
2: Jesteś cała w błękicie, część tak. naszej załogi też tak cię wita i mamy coś wyjątkowego, takie małe wyzwanie na odstresowanie przed premierą.
1: Okej, okay, jestem gotowa.
0: To dobrze. Słuchaj, to wyobraź sobie, nie wiem, czy grałaś kiedyś taką zabawę 5 sekund albo 10 sekund. To już ci tłumaczę. Będziesz miała 10 sekund na to, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy w błękitnym kolorze.
1: Okej.
0: Okay. Bez myślenia, uwaga, czas start, odpalamy.
1: Niebo, mój case, moja płyta, moja kurtka, samochód. Ocean, moje paznokcie, lakier do paznokci, mój fręcz.
2: Brawo!
0: Ktoś liczył?
2: 24. Tak. Rewelacyjnie ci poszło, skoro to był taki prawdziwy konkurs. Mamy również prawdziwe nagrody. Roxy, wygrywasz kubek Radia Z, a nawet dwa kubki, bo mamy też
1: pięknie, dziękuję
2: dla Kevina
1: bardzo.
2: Do
1: bardzo
2: porannej
1: mi miło.
2: Kawy. Jak już skończycie budowę, to będziecie mogli usiąść na tarasie i napić się kawki w naszym czerwonym, niebłękitnym kubku.
0: I tak wtedy zrobimy. Do odtwarzacza CD wkładacie sobie płytę Błękit, która premierę będzie miała już w najbliższy piątek.
1: Tak,
0: bardzo
1: jest.
0: Na nią czekamy. Trzymamy mocno kciuki.
2: Zdradzimy jeszcze, że my ją zobaczyliśmy tak przedpremierowo i naprawdę jest piękna. Cudownie jest ją trzymać w ręce. Cudowne wydanie, rewelacyjna
1: tak,
2: sesja.
1: Mam, pokazywałam możemy, wam przedpremierowo, także...
2: Nie możemy doczekać się więcej.
0: Roxy, to jeszcze prośba do ciebie, żebyś zapowiedziała nam kawałek prosto z twojej płyty, a to będzie numer z White'em. 2115,
1: okej? Okay? Super,
0: dobra,
1: zapowiadam.
0: To my się zamieniamy słuch.
1: Kochani, słuchajcie, chciałam ciebie więcej w Radio Z. Jest to jedna piosenka z mojej płyty Błękit, także bawcie się dobrze, pozdrawiam.
0: Dzięki, ściskamy cię mocno.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
1: Ściskam was, do zobaczenia, pa, pa.
2: Dajemy głośniej i słuchamy.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Cały tydzień poważne sprawy, maile, dzieci, rachunki. Ale gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz Partyzetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z zaprasza Hubert Radzikowski.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest środa, 17 czerwca, 18:30, czas na wiadomości w Radiu Z, a w studiu wiadomości Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ukraińcy atakują cele wroga. Sztab generalny w Kijowie informuje o uderzeniu w tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym. Jednostka transportowała ropę i produkty naftowe z pominięciem zachodnich sankcji. Pociski trafiły celu, skala uszkodzeń jest ustalana. Ukraińcy zaatakowali też inne ważne dla Rosji obiekty, m.in. dwa mosty drogowe oraz kilka punktów kierowania bezzałogowcami. Są zarzuty za atak tortem na prezydenta Poznania. Usłyszało je dwóch mężczyzn. Odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Do incydentu doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta poświęconej absolutorium dla władz samorządu. Po wystąpieniu Jacka Jaśkowiaka podszedł do niego mężczyzna, który uderzył prezydenta ciastem. To jest wotum nieufności poznaniaków dla prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje, wykrzyczał sprawca. Zatrzymanym grożą 3 lata więzienia. Gorący weekend przed nami. Miejscami nad Bałtykiem może być nawet 30 stopni, ale uważajcie, szukając ochłody w wodzie, bo na większości kąpielisk morskich ratownicy rozpoczną pracę dopiero 1 lipca. Tak będzie m.in. w Zachodniopomorskiem, w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, 27 czerwca. Gorąco także w Hiszpanii. Kraj ten odnotowuje 3. najcieplejszy rok w historii pomiarów. W całym 2025 średnia temperatura wynosiła tam nieco ponad 15 stopni, a w trakcie lata ponad 24 stopnie. To o ponad stopień więcej niż średnia roczna temperatura w latach 1991-2020. I jeszcze wiadomości dla kierowców w Radio Z. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
18: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
17: Uważajcie na ekspresowej 7 na Mazowszu. W stronę Radomia jest 5-kilometrowy korek. Przed Białobrzegami trwają prace drogowe. Także przez prace drogowe stoicie za węzłem Toruń Południe na A1. W stronę Gdańska jest 4-kilometrowy zator. Utrudnienia również na A2 na wysokości Poznania. Po kolizji dwóch osobówek za węzłem Luboń nadal jest 2-kilometrowy korek. Z kolei na ekspresowej 5 w Wielkopolsce między węzłami Rawicz a Bojanowo stoi zepsuta ciężarówka. Zablokowany tam jest jeden pas w kierunku Poznania. A jeżeli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
18: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Tych gorących dni w tym roku nie było zbyt wiele, ale najwyraźniej one wreszcie nadchodzą. Jutro nawet 27 stopni na zachodzie, ale tam też w zasadzie i tam, i w centrum, i na Suwalszczyźnie możliwe opady deszczu, ale idziemy w dobrym kierunku. W piątek już 32, w sobotę i niedzielę upał absolutnie wszędzie.
19: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: kawałeczek od Dawida Podsiadło w Radio Z. Za 19 minut 19. Świeżo po koncercie Dawida jest Kasia Wilk. Najfajniejszy moment tego koncertu to?
1: O, myślę, że wiele. Na pewno ten numer, który przed momentem usłyszeliśmy na błysk, brzmi jeszcze lepiej na żywo, ale też rewelacyjnym uczuciem było to, jak 90 tysięcy osób zgromadzonych w Chorzowie w tym samym momencie włączyło te świecące bransoletki, które były dołączane przy wejściu.
0: A to się samemu włączało, czy oni to jakoś...
1: No nie, no to oni tak włączyli, ale my machaliśmy sami nad garstkami i to też robiło robotę.
0: Dobra. Dawid Podsiadło, niebawem będzie jakiś koncert, to damy znać. To ja się tym razem wybiorę i też będę chciał pomachać. A na razie machamy wam no, na pożegnanie, krótko mówiąc, bo słyszymy się jutro.
1: Ale tak pięknie, nie? Tak jak para królewska, pomachajmy. O, tak. Z klasą.
0: Dzisiaj wieczorem w Radiu Z na pewno na żywo komentarze do meczu Anglia-Chorwacja, ale wierzę w to, że panowie co za wieczór, co za noc będą oglądać też piąty finałowy mecz Orlen Basket Ligi, Zastal z Legią. Kto zostanie mistrzem Polski, wciąż nie wiadomo.
1: A komu kibicujesz?
0: No chyba Zastalowi.
1: Myślałam, że Chorwacji.
0: A w tym meczu, dobra. Jeszcze Anglia-Chorwacja, tak. Anglia-Chorwacja dzisiaj na mundialu. Dzięki, do usłyszenia, do jutra.
1: Dobrego dnia, hej. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Po reklamie.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce.

0: Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz coś posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
9: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 17 czerwca, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Lucyna Płużyczka.
13: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawę komentuje gość Radia Z. Ceny małpek mają drastycznie wzrosnąć. Posłuchajcie, co na to premier. I emocje na mundialu. Dziś ostatnie mecze pierwszej kolejki.
12: Dziewiętnasta.
13: Młody lekarz, milioner Dawid Kacprzyk już nie pracuje w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Medyk bez specjalizacji miał w rok zarobić 1,5 miliona złotych. Jego grafik budzi wątpliwości, a w szpitalu na Ursynowie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w przyspieszonym trybie. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, wymaga wyjaśnienia. Tak komentował to w Radiu w Trzech Pytaniach na koniec dnia w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Ze mną w studiu Beata Lubecka. Tuż po tej rozmowie, czy zdaniem polityka lewicy ta sytuacja zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach?
14: No, Wiesław Szczepański nie ma cienia wątpliwości. Będzie to duże obciążenie dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko dla koalicji, bo rykoszetem dostaną też inne ugrupowania tworzące obecnie koalicję rządzącą. Mój gość podkreślał też, że reakcja przecież jest. Lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura. Będą też niezwłoczne kontrole NIK-u i Urzędu Miasta. Szczepański dodał, że lewica zaproponowała dziś konkretne rozwiązania.
15: Chcielibyśmy, aby jednak ograniczyć wysokość wynagrodzeń lekarzy, bo też sumy są oszałamiające. Wydaje się, że lekarze nie powinni łączyć stanowisk jednak szpitalu z prywatną praktyką. To kwestia również kontroli godzin pracy.
14: Wiceszef MSWiA uważa, że w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie powinny zostać wyciągnięte decyzje personalne także wobec bezpośrednich przełożonych młodego lekarza. No i lewica nie zgodzi się, jak mówił Szczepański, na prywatyzację szpitali.
13: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Donald Tusk o propozycji opodatkowania małpek. Jestem za, ale to na razie moja prywatna opinia. Tak mówił premier pytany o tę sprawę przez reportera Radia Z. Resort finansów szykuje aż 4-krotne zwiększenie opłat od najmniejszych butelek alkoholu. Droższe małpki wyjdą na zdrowie budżetowi państwa i ograniczą picie alkoholu, podkreśla szef rządu.
16: Nie by nie przeszkadzało opodatkowanie małpek, ale nie mogę mówić w charakterze człowieka, który po prostu nie jest konsumentem tego produktu. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne.
13: Pieniądze z droższych małpek miałyby trafić do NFZ-u. Mafia śmieciowa się nie poddaje, a samorządowcy alarmują, że bez pomocy państwa nie da się jej skutecznie zwalczać. Z apelem o wsparcie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka przyjechała delegacja z Piekar Śląskich. To miasto od lat zmaga się z nielegalnym składowiskiem odpadów. Jego przedstawiciele przekazali ministrowi dokumenty i dowody na bezradność państwa. Domagają się systemowych zmian i skuteczniejszych działań służb. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
17: Minister otrzymał od prezydenta i urzędników Piekar wszystkie umorzone zawiadomienia dotyczące
6: dotyczące nielegalnych odpadów. Jest ich kilkanaście. Minister wysłuchał też apelu, by śledczy dokładnie badali takie sprawy, zamiast szybko je zamykać, mówi rzecznik miasta Wojciech Maćkowski.
11: Nie wszystkie instytucje właściwie tutaj funkcjonują i nie zawsze potrafią stosować prawo.
6: Urzędnicy odwiedzili także MSWiA, gdzie zwrócili uwagę na to, że policja nie zawsze skutecznie kontroluje przewóz odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Piekary liczą teraz na szybkie efekty spotkań. Niedawno prokuratura wszczęła w końcu śledztwo w sprawie nielegalnych odpadów w tym mieście. I jeszcze sport. Pierwszy tydzień piłkarskiego mundialu powoli dobiega końca, a razem z nim pierwsza kolejka fazy grupowej. Przed nami jej ostatnie cztery mecze. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co więc kibice mają jeszcze w rozkładzie?
17: Na stadionie w Houston swój mecz zaczyna właśnie jeden z faworytów mundialu, Portugalia. Cristiano Ronaldo i spółka mierzą się z Demokratyczną Republiką Konga. O 22:00 jeden z największych, o ile nie największy hit pierwszej kolejki fazy grupowej. Też faworyci Anglicy zmierzą się z ciągle nieobliczalnymi Chorwatami. W nocy mecze dla koneserów. O 1:00 Ghana zagra z Panamą, a o 4:00 pojedynek Uzbekistanu z Kolumbią.
13: O wszystkim, co dzieje się na mundialu, usłyszycie oczywiście w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe już za godzinę. A teraz u nas jeszcze kultura. Rafał Piech.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Wracają starzy znajomi. Pojawił się zwiastun filmu Shrek 5 w różnych wersjach językowych. W polskiej niestety nie słyszymy choćby Zbigniewa Zamachowskiego, który użyczał głosu tytułowemu bohaterowi.
19: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tym razem do Zaośmiogórogrodu.
20: Shrek i osioł i podróż pełna!
21: Nie kończ!
18: W oryginalnej wersji za to m.in. Eddie Murphy, Cameron Diaz, Mike Myers i Zendaya. Piąty Shrek do kin trafi za rok. Z Niemiec do Polski wracają bezcenne zabytki zrabowane w czasie II wojny. To m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem Gaudem Mater Polonia i pierścień, który według przekazów należał do Zygmunta Starego. Odzyskanie zabytków jest efektem starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Krakowa w piątek otworzy wystawę poświęconą sekretom schronów w Nowej Hucie. W budynku na osiedlu szkolnym będzie można zobaczyć unikalną sieć podziemnych korytarzy z lat 50. z oryginalnym wyposażeniem.
12: A w pogodzie dziś wieczorem już bez deszczu, więc prognozy się na szczęście sprawdzają. Im bliżej weekendu, tym lepiej. No i cieplej. 19 stopni nawet około 21. To już dawno tak nie było. 18 w Warszawie, 14 w Gdańsku, 13 w Suwałkach. No nic, tylko korzystać z tego wieczoru. Tylko z Radiem Z na słuchawkach albo na głośnikach. 5 minut po 19. Lista Lubię to, Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór. Nie ma miejsca jak dom i mrozu dzisiaj. Zaczyna na miejscu 10. A kto na pierwszym? No, dobre pytanie.

ma miejscach do mrozu. Na miejscu 10 listy Luby to w Radiu Z piosenka z przesłaniem. Nawet najdalsze podróże nie zastąpią miejsca, do którego naprawdę chce się wracać. No ale dobra, dajcie wyjechać, żeby później zatęsknić. Nie możemy się doczekać już sezonu wakacyjnego. No trochę go przybliżamy takimi numerami jak ten, który teraz Bauza i Magnetic, propozycja do listy Luby to. Chłopaki z Bauza wyjeżdżają w trasę koncertową po północnej Ameryce. No, z takim numerem można wyjeżdżać. Posłuchajcie sami, dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

Bibi Rexha Faithless, New Religion. Miejsce 9 listy Lubię to w Radiu Z. Płyta Anna La Horana do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Ale żeby nie było zbyt trudno, mam dla was podpowiedź. To jest piosenka, na której udziela się gwiazda tegorocznej edycji Openera. Jaki to utwór? Jaki wykonawca albo wykonawcy? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzwońcie, Kasia Sienkiewicz też na Openerze, ale to nie o nią chodzi. Były momenty na miejscu 8 dzisiaj.

0: Psigo, For Money, ostatni dzień lata. Propozycja do listy, lubię to. My czekamy na ten pierwszy, astronomiczny i kalendarzowy. To już dosłownie za chwilę. Igo zapowiedział cykl koncertów Igo na hali. Start w styczniu 2027. No tak, no wtedy zimno, pada śnieg, więc na hali znakomicie. No nie tak jak w lipcu, kiedy Teddy Swims na festiwalu Open Register. Know It All za chwilę na siódmym.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sądzi i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię To w Radiu Z.

0: Farben, René Miller, Body Talk. Na miejscu szóstym listy lubię to w Radiu Z. Jeśli jesteście ciekawi, wyniku na Mundialu Portugalia prowadzi 1-0 z drużyną, która, no, jak się nazywa? Demokratyczna Republika Konga. Musiałem rozszyfrować ten skrót. Na szczęście udało się. Głosujcie na Radio ZPL na swoich ulubieńców. A teraz propozycja do listy Olivia Dean, Nice to Each Other, piosenka, no, która opowiada o niezależności w randkowaniu. A Olivia chciałaby was pozdrowić. Posłuchajcie.
1: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.
0: Tak jest.

Talk to You, Another i 54 Ultra. Miejsce piąte, listy lubię to w Radiu Z. Płyta Niala Horana czeka na kogoś, kto dobrze wytypuje miejsce pierwsze. 3-2-1. Druga podpowiedź teraz. Obok zespołu pojawia się też członkini grupy Blackpink w tym utworze, który dzisiaj na miejscu pierwszym. Jeśli wiecie, dzwońcie. A Dawid Podsiadło z utworem Sezon dzisiaj na miejscu czwartym.

Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, propozycja do listy lubię to w Radio Z. Jako że Martin Garrix jest gwiazdą tegorocznej edycji Openera, to jeśli zagra ten otwór, to tak jakby Ed Sheeran się trochę pojawił na scenie, co? Tak można sobie przynajmniej to wizualizować. Milki, David Guetta, Just The Way You Are na miejscu trzecim, czyli otwierają podium. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Ostatnia podpowiedź. Tytuł tej piosenki jest odwołaniem do Vampira. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Płyta Niall'a Horana czeka.

Stygnie lato, Kuba i Kuba. Dzisiaj na miejscu drugim, listy lubię to w Radiu Z. Kto na pierwszym? 3-2-1. Ostatnia chwila, żeby się dodzwonić i odpowiedzieć na to pytanie. Ale jeszcze mam dla was propozycję, jeszcze, żeby potrzymać was w niepewności odnośnie miejsca pierwszego. Iben powraca, czyli specjalista od klubowych brzmień. Nagranie Hollow, być może będzie hitem lata, ale to musicie w tym pomóc. Łapki w górę na Radiu Z.pl.

0: dzisiaj ta propozycja, ale jutro może być już nawet na miejscu pierwszym. Dzięki waszym głosom. Radio ZPL, zakładka Radio Lista Lubię, to głosujcie. Kto na miejscu pierwszym już słychać, ale może Paweł z Warszawy powie dokładnie.
1: Jenny, Dracula.
0: Tak jest, jeszcze Tame Impala w tym wszystkim. Gratulacje.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidl.

0: w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka już przy mikrofonie.
5: Polska i Niemcy podpisały umowy o współpracy obronnej. Lekarze chcą rozmawiać z premierem. Chodzi o nowe przepisy w sprawie ich zarobków. W Norwegii zatrzęsła się ziemia. Tak kibice cieszyli się z goli swojej drużyny na mundialu.
4: 20.
5: Polskę i Niemcy od dziś łączy nowa umowa o współpracy obronnej. Dokument podpisali szefowie MON obu krajów. Mowa jest tam o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz rozwoju infrastruktury służącej bezpieczeństwu. Co konkretnie dzięki tej umowie uzyskamy? O tym reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
6: Umowa pozwala m.in. na wspólne zakupy sprzętu wojskowego. Reguluje też kwestie przemieszczania się wojsk na terenie Polski, co w praktyce sprawdzimy jesienią, kiedy w czasie manewrów przejedzie tu 1200 żołnierzy Bundeswehry i kilkaset pojazdów.
7: Jesteśmy w jednych sojuszach, w jednym partnerstwie, jesteśmy przyjaciółmi. Nie zapominamy o przeszłości, ale razem budujemy po prostu lepszą przyszłość.
6: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie obronności na lądzie, morzu i w powietrzu, ale również i w kosmosie. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Wcześniej Polska podpisała umowy obronne także z Francją i Wielką Brytanią. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Jak wiecie z Radia Z, Sejm przyspiesza pracę nad przepisami kontrolującymi zarobki medyków. Donald Tusk chce też kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. To pokłosie afery lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Co o proponowanych zmianach mówią medycy? Tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
8: Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu. Podkreślają, że do patologii dochodzi, bo lekarzy dzieli się na tych, którzy przynoszą dochody i tych, którzy są nieopłacalni, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Jakub Kosikowski.
9: Destrukcyjna dla zespołu jest sytuacja, w której większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
8: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiada resort zdrowia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: I jeszcze dalej chce iść lewica. Partia proponuje m.in. maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Na to nie godzą się jednak lekarze. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta szykują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą miejscami pokazywać ponad 30 stopni. W Katowicach na przykład ma działać więcej kurtyn wodnych niż w poprzednich latach. Już stoją i czekają w ponad 20 lokalizacjach. Ale to nie wszystko, nie zapominamy także o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
10: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
5: Według prognoz upalny będzie cały weekend, gorąco ma być także na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe są również burze. I jeszcze wielkie sportowe emocje, tak wielkie, że w Bergen w Norwegii zatrzęsła się ziemia. Tak żywiołowo kibice reagowali na bramki Erlinga Haalanda podczas pierwszego meczu swojej drużyny na mundialu, który Norwegia wygrała z Iranem 4-1. Czujniki NORSAR odnotowały w sumie 8 wibracji ziemi, co jak wyjaśnił Norweski Instytut Sejsmologiczny, spowodowane było zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi. W Bergen, podobnie jak w całym kraju, mecz oglądano na telebimie na głównym placu miasta. Kolejne swoje spotkania Norwegia zagra 23 czerwca z Senegalem i 3 dni później z Francją. A teraz jeszcze więcej mundialowych emocji i Krzysztof Wilanowski.
11: Zapraszam.
12: Radio Z.
11: Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Ziemia zatrzęsła się w Norwegii, drgania mogły się już pojawić też w Portugalii i Demokratycznej Republice Konga. W pierwszej połowie obie ekipy trafiły do bramki, jest remis 1-1. Wynik golem dla Portugalii otworzył João Neves, odpowiedział tuż przed przerwą João Wissa. Od pierwszej minuty w tym meczu gra Cristiano Ronaldo, a to znaczy, że portugalski gwiazdor zalicza swój 23. mecz na mundialu. Skoczył tym samym na czwarte miejsce klasyfikacji wszechczasów, zrównał się z Włochem Paolo Maldinim. Do lidera Leo Messiego brakuje mu 4 spotkań. A nasze siatkarki? Od zwycięstwa zaczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku. Polki w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Bułgarii.
13: Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, aczkolwiek w niektórych momentach trochę zabrakło nam fokusu, po prostu skupienia na meczu. Doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set.
12: Mówiła nasza środkowa Sonia Stefanik. Polki kolejny mecz rozegrają jutro. Zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Co jutro w pogodzie? No miało być tak pięknie. Deszczowo ma się zrobić, ale zdecydowanie cieplej, bo nawet 27 stopni. Tyle na przykład w Zielonej Górze, 25 w Warszawie, 21 Gdański, Olsztyn, 20 w Suwałkach i mniej nie będzie. Za to burze mogą się jeszcze pojawić, ale one tylko we Wrocławiu i Opolu, według prognoz. 5 minut po 20, tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, program Lubię To, przeżyjmy to jeszcze raz. Roxy i jej specjalny odsłuch płyty dzisiaj w Radio Z. Za chwilę wrócimy do tego, a teraz Celine Dion.

0: Relax Take It Easy. No to skoro teraz pan ma relax, to świetnie się składa, bo jest czego posłuchać teraz, bo w Radiu Z mieliśmy dzisiaj przedpremierowy odsłuch płyty Roxy, płyty Błękit, który 19 czerwca wejdzie do streamingów, ale też będzie w formie fizycznej, bo Roxy podpisywała dzisiaj takie płyty. Na miejscu były fanki, które wygrały konkurs na Instagramie Radia Z, i Magda Barczyk porozmawiała z całą prowodyrką tego zamieszania, z główną gwiazdą, proszę bardzo.
1: To ja cię, Roxy, w międzyczasie chciałabym zapytać, jak wrażenia po tym odsłuchu, który przed momentem był na dole u nas tutaj w Radiu Z?
2: No te wrażenia są niesamowite, czuję ogromne wzruszenie i zresztą widziałaś tę reakcję, po prostu aż się ciepło na sercu zrobiło i mam nadzieję, że ta premiera pięknie wyjdzie, a moje fanki, które przybyły na premierę naszą tutaj, taką przedpremierę, którą zorganizowaliśmy niespodziankowo z Radiem Z, one tylko mi dały taki spokój i zapewniły mnie, że ta płyta naprawdę trafia do nich, więc bardzo się cieszę, emocje przepiękne i dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli na tej przedpremierze.
0: No a jak zareagowały w takim razie same fanki? To nas ciekawi.
3: No, jestem przeszczęśliwa, że mogę tutaj być i ogromnie dziękuję za taki zaszczyt, bo słucham Roxany od 6 lat i naprawdę takie wydarzenie to jest coś nie do wyobrażenia. Nie spodziewałam się, że będę miała taką okazję, więc dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam tu być, cieszę się, że udało mi się wszystko to ogarnąć, bo przejechałam też trochę drogi miałam. Mam nadzieję, że było to gdzieś uchwycone na kamerach. No ja się wzruszyłam, ja to cały czas kładłam na ramię mojej przyjaciółki głowę. Się wzruszałam milion razy i cieszę się, że wszystko się udało.
0: A jeśli wy chcecie się złapać na kolejny odsłuch następnych artystów, to śledźcie koniecznie Instagrama Radio Z.

0: All About The Money w Radiu Z. A za chwilę Dua Lipa i Houdini między innymi w Radiu Z.
1: Radiu Z i już. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Sweet by Psycho, Ava Max w Radiu Z, 25 minut do 21, a w spotkaniu Portugalii z Kongo 72 minuta i 1-1, także szykuje się sensacja. Cristiano bez bramki, a Messi wczoraj strzelił 3, proszę brać przykład. Shakira, czy wczoraj, dzisiaj. Już mi się mieszają te czasy, wiecie, amerykański, polski, no nie wiadomo, czy to przed pójściem spać się ogląda, czy w trakcie nocy, czy po przebudzeniu. Można się pogubić. Shakira i utwór właśnie z Mundialu teraz jako propozycja do listy.

zabierać tam Fuka i Vito Bambino. No właśnie, czy ciekawe, czy zabraliby na mundial do Stanów, albo do Kanady, albo do Meksyku chociażby. W spotkaniu pomiędzy Portugalią a Republiką Konga, no mamy tutaj 83. minutę i zanosi się na kolejną sensację, tak jak Hiszpanie zremisowali, tak tutaj też zanosi się na remis, bo jest 1-1. No i jakoś nie widzę tutaj, żeby drużyna Portugalii zwiększała swoje szanse, wręcz z każdą kolejną minutą są coraz bardziej zmęczeni. A Cristiano Ronaldo to widzę, że sobie tylko tak spaceruje po boisku. No cóż, jednak Messi jest lepszy od niego. Gdyby to usłyszał, to myślę, że wziąłby się do pracy.

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to...

0: wątroba.
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21:00. Temat dla nas Lucyna Płużyczka.
6: Wstrząs w kopalni Eko Plus w Bytomiu. Jedna osoba poszukiwana. Atak tortem na prezydenta Poznania. Są zarzuty dla podejrzanych. Plaże dostępne dla wszystkich, bez wyjątku. Gdańsk i Gdynia szykują rewolucję.
5: 21:00.
6: Akcja ratownicza w prywatnej kopalni Eko Plus w Bytomiu. Doszło tam do wstrząsu. W wyrobisku pozostał jeden górnik. Nie ma z nim kontaktu. W zagrożonym rejonie pracowało w sumie 9 osób. 8 udało się wycofać na powierzchnię. 2 z nich trafiły do szpitala. Na razie ratownicy nie mogą dotrzeć do poszukiwanego ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną. Zastępy czekają na poprawę warunków w bazie, która znajduje się ponad 200 metrów od miejsca wstrząsu. Premier chce całościowej kontroli miejsc, gdzie wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. To pokłosie afery Dawida Kacprzyka, młodego lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z nieoficjalnych na razie informacji wynika, że na SOR-ze szpitala na Ursynowie szybciej przyjmowano polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Więcej o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński, który był na konferencji szefa rządu.
7: Premier czeka na wyjaśnienia, nie chciał podać nazwiska, ale niewykluczone, że w tej sprawie będą konkretni politycy wzywani na dywanik. Najpierw jednak te medialne doniesienia muszą się potwierdzić i tutaj szef rządu liczy na sprawne i szybkie działanie władz stolicy.
8: Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
7: Premier zapowiedział także, że w trybie ekspresowym ma być przyjęta ustawa, która umożliwi kontrolowanie i nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Zdaniem Tuska nie może być tak, że często 100% budżetu szpitala stanowią pensje dla lekarzy.
6: Swój projekt w sprawie zarobków lekarzy zgłosiła też Lewica. Proponuje maksymalny limit wynagrodzeń medyków i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Na to lekarze się nie zgadzają. Podejrzani w sprawie wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania, przesłuchani, usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Mężczyźni nie zamierzają przepraszać. Rzucanie tortem w prezydenta było happeningiem, mówi Kamil Siemaszko z Federacji Anarchistycznej, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
9: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
10: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
6: Dodawał Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku, odwracając uwagę prezydenta i uczestników sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Obaj zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 wózków terenowych, które bez większych trudności poruszają się po piasku. To ma być rewolucja w dostępności wszystkich bez wyjątku do korzystania z uroków morza. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Plaża dla poruszających się na wózkach czy okulach była do tej pory praktycznie niedostępna, poza specjalnymi kładkami. Nowe wózki pozwolą poznać każdy jej zakątek, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
12: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
11: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła.
13: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
11: Jak zaznacza Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
6: A będą one czekały na chętnych na plażach w Gdańsku, Stogach i Brzeźnie oraz w Gdyni Śródmieście już od początku wakacji. Teraz sport w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Mamy kolejny niespodziewany remis na Mistrzostwach Świata. Tym razem punkty straciła Portugalia. Cristiano Ronaldo i spółka tylko 1-1 zremisowali z Demokratyczną Republiką Konga. Cały mecz w afrykańskiej ekipie rozegrał obrońca Widzewa Łódź, Steve Capaldi. A za niespełna godzinę w Dallas zacznie się kolejne spotkanie mundialu. W hitowo zapowiadającym się pojedynku Anglicy zmierzą się z Chorwatami. Jestem bardzo podekscytowany. Jesteśmy tutaj od 16 dni i wreszcie nadszedł czas. Zaczynamy mundial. W całym mieście, w miejscach, gdzie są kibice, czuć olbrzymie napięcie i ekscytację. Tak właśnie powinno być. Mówił trener Anglików Thomas Tuchel. A po mundialu nasze kluby zaczną walkę w kwalifikacjach europejskich pucharów. Dzisiaj piątka reprezentująca Ekstraklasę poznała rywali Lech Poznań. Walkę o Ligę Mistrzów zacznie od drugiej rundy. Jego rywalem będzie mistrz Danii Aarhus. Zdecydowanie gorzej trafił Górnik. Zabrzanie też w drugiej rundzie zagrają z Fenerbahce Stambuł. Raków Częstochowa walkę o fazę grupową Ligi Konferencji zacznie od pojedynku z FC Valletta z Malty. A GKS Katowice zmierzy się z przegranym pojedynku Hajduk Split MŚK Żylina. Lechia i Raków też zaczną kwalifikacje od drugiej rundy.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: W nocy zdecydowanie cieplej niż w poprzednich dniach, nawet 15 stopni. A deszczek możliwy w Gdańsku. Tu słyszę, Michał Korościel podpina słuchawki. Profesjonalista. Ale właśnie,
15: jestem profesjonalistą, rzeczywiście.
5: W podobnym wieku do Messiego i do Ronaldo.
15: Ja jestem tak ciut starszy. Jestem rok starszy od Ronaldo, ale
5: formą to chyba bardziej...
15: Kratę na brzuchu mam taką jak Ronaldo.
5: Tak, jak się formą... położysz na skrzynce po browarach.
15: A ty się na czym musisz położyć ścinek, żeby mieć kratę, wiesz? A na czym się musisz położyć?
5: Na kracie. Ja się położę za chwilę na tobie, ale najpierw piosenka.
15: Akurat. Córeczka ci się urodziła, to chyba wcześniej musiałeś się położyć na żonie cinek.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind w Radiu Z. Kochani, to już jest ten moment, ulubiony moment dnia.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: I kolejny wieczór i kolejna noc z Mundialem, proszę Państwa, i kolejna niespodzianka, jak się nazywa? Portugalia, właśnie grała z tym, jak się nazywa? Kongo. I było ile ten? 1-1 było.
0: 1-1. No. To jest żenujące, jak ty mówisz, wiesz o tym.
2: No tak?
0: Trzeba z takim sznytem sportowym powiedzieć.
2: O, ty powiesz, że sznyt, to powiedz coś po sportowemu.
0: I trzeba wyciągnąć jeszcze daleko idące wnioski, że Hiszpania też zremisowała, patrz.
2: No.
0: Proszę Państwa, drużyny z Półwyspu Iberyjskiego przyjechały na Mundial kompletnie bez formy. Najpierw Hiszpania sensacyjnie ledwie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, co zostało przyjęte na Półwyspie Iberyjskim z niedowierzaniem. A dziś w ślady Hiszpanów poszli ich sąsiedzi, Portugalczycy. Co za rozczarowanie na całym Półwyspie. Co będzie dalej? Śledźcie Mundial na antenach Radia Z.
2: Polskiego Radia Z. Słuchaj, super to brzmi. Ja nie wiem, dlaczego ty tego zawsze nie robisz. Czy ty mógłbyś tak zapowiedzieć Bebereksę?
0: Proszę Państwa, w polskim Radiu Z Bebereksa i Faithless New Religion.
2: Jestem niepotrzebny. Znaczy zawsze byłem, a teraz jestem jeszcze bardziej niepotrzebny.
0: Zgadza się, Chinek.
2: Dobra, już. Japa.

0: Kasia Cerechwicka i Na kolana, to jest muzyka numer 1 w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 21.
1: Bardzo smutna jest ta piosenka, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tekst, bo to jak słuchasz, mam wrażenie mało przytomnie. Tu chodzi o to, że wiesz, że ona jest rozczarowana swoim mężczyzną i nie wiadomo, co on by zrobił, to ona już do niego nie wróci. Jak sobie słucham tej piosenki, to zawsze sobie myślę, obym ja nie popełnił takiego błędu, wiesz?
0: Co?
1: No nic, za chwilę Laura...
0: Coś mówiłeś, że słucham mało przytomnie?
1: Self-control, za chwilę, to jest o kontrolowaniu siebie ta piosenka. To będzie
0: a ja mało siebie kontroluję, tak?
1: Nie,
0: pewnie,
1: to chcesz powiedzieć. Nie, ty się kontrolujesz bardzo.
0: Okej.
2: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicić wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer

0: Ale Farben i René Miller, Body Talk w Radiu Z za 27 minut, godzina 22. Proszę Państwa, troszeczkę popadało, w związku z tym trawy rosną.
1: I co z tego, że trawy rosną? Cinek, czy to jest dobry moment, żeby mówić ludziom, że trawy rosną? Wszyscy tak widzą, że trawy rosną.
0: Ja kosiłem dzisiaj.
1: No dobrze, no i co?
0: Kiedy ostatnio kosiłeś swój trawnik?
1: Przedwczoraj.
0: O, no to dobrze. No i co zrobiłeś z trawą?
1: Wyrzuciłem na działkę sąsiada, bo on ma króliki.
0: No, nie wolno tak.
1: Jak to nie wolno? Jak on ma króliki, króliki zjadły, nawet się dobrze czują.
0: Jednego, a to wolno tak.
1: Jednego tam widziałem, brzuch bolał lekko.
0: I umarł. No, nie śmiejemy się z tego, że królik umarł, okej?
1: Okay? Oczywiście, że nie, chociaż wiadomo, że króliki pozdychają prędzej czy później. Jak wszyscy.
0: Teraz mam doła.
1: Wszyscy się rodzą.
0: Chciałem powiedzieć ludziom, gdzie wyrzucać skoszoną trawę. Mogę?
1: Proszę.
0: Eksperci twierdzą, że musi ona trafić do brązowego pojemnika.
2: Cinek, jacy eksperci od wyrzucania trawy? Błagam cię, nie.
0: Bo jest bio,
2: Polsce,
0: bo jest bio.
2: Ale nie jest w Polsce ekspertów od wyrzucania
0: trawy. Throwing away grasp expert. Menadżer właściwie. Ale można do kompostownika. To the kompostownik.
1: Aha, a co to jest kompostownik?
0: Kompostownik?
1: No
0: to jest takie miejsce na kompost.
1: Przecinek, moim zdaniem nie powinieneś już w ogóle...
0: Mark Ambor, gramy, Belong Together.
1: Nie chcę już uczestniczyć w tym. Ten program prowadzi...
0: Co za wieczór, Marcin, co za noc. Marcin Sońta.

0: Katy Perry i Roar. Roar to jest tak zwane ryknięcie lwa.
1: Ale ja chciałem zapytać bardziej o Katy Perry. Czy ona teraz nie jest tym premierem Kanady?
0: Jest, ale chciałem coś innego powiedzieć. To może po kolei, najpierw ja.
1: Dobrze, okej.
0: No więc to było ryknięcie lwa, tak? A ona skończyła 40 lat, czyli to jest rycząca 40.
1: Tak, a teraz ja mogę powiedzieć to swoje, bo ty już powiedziałeś to swoje głupie. Słuchaj, bo ona jest tym premierem Kanady. Aha. I wiesz co, i Kanada grała swój mecz, a Stany grały swój mecz mniej więcej w tym samym czasie. Tak? I on, pantoflarz, poszedł z nią na mecz Stanów Zjednoczonych, a nie na swoich piłkarzy. Dasz wiarę? To jest pantofel. Tak. To jest taki pantofel.
0: Nie jestem pewien, czy powinienem to mówić.
1: Aha.
0: Pewnie nie.
1: No, ale powiedz.
0: Więc to powiem. Aha. Ale to on wygląda jak jego dziewczyna.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Po reklamie.
8: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty. Wiesz, że to jest wnuczka Henryka Sienkiewicza?
1: Nie, to nie jest wnuczka Henryka. To jest...
0: Ona wręcz była pierwowzorem postaci Nel w Pustyni.
1: Nie, ona nie była, że prędzej Stasia.
0: Była pierwowzorem postaci Nel?
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie, jej tata to Kuba Sienkiewicz z elektrycznej gitary.
0: Nieprawda.
1: A tatą Kuby Sienkiewicza nie jest Henryk Sienkiewicz.
0: Mhm. A ten Kuba Sienkiewicz to był pierwowzór Kalego w Pustyni w Puszczy.
1: Ty jesteś pierwowzór słonia.
0: Jak zacząłeś od pier, to sobie myślę, chyba powie to, co poza anteną zwykle.
1: Schodzi mi z anteny, bo mam mu coś do powiedzenia.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo,
13: ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowego.

0: miejscowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.
2: Środowy wieczór z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Półżyczka.
3: Jest oficjalna wersja porozumienia z Iranem. Opublikował ją Biały Dom. Premier o zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To mogło być zabójstwo polityczne. Fatalna wiadomość przed upałami dla mieszkańców Krakowa. Kąpielisko na Zakrzówku nadal zamknięte.
2: 22.
3: Treść porozumienia pokojowego z Iranem ogłoszona. Biały Dom ujawnił zapisy 14-punktowej wstępnej umowy, którą USA zawarły z Teheranem. Dotychczas pojawiały się tylko nieoficjalne informacje na temat porozumienia. Co się więc sprawdziło, a co nie, analizował reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
4: To, co w tej umowie najważniejsze, zwłaszcza dla światowej gospodarki, to natychmiastowe odblokowanie ciśniny Ormus i bezpłatna żegluga w ciągu 2 miesięcy. Później Iran może porozumieć się z Omanem na temat wprowadzenia opłat. Iran ma także zaprzestać prac nad konstrukcją broni jądrowej. Co stanie się z zapasami wzbogaconego uranu, to znajdzie się w końcowym porozumieniu. Iran może liczyć również na warty 300 miliardów dolarów program odbudowy i rozwoju Islamskiej Republiki. Będzie on uzgodniony razem z innymi państwami regionu. USA zobowiązały się również do zniesienia wszelkich sankcji. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W weekend mają ruszyć negocjacje nad ostatecznym tekstem porozumienia, które ma być zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, mówi premier Tusk. Mężczyzna znany również jako Siemon Skrepecki był znany ze swojej działalności artystycznej, w której krytykował rosyjskie władze, w tym Putina. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
5: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym.
3: Do tragedii doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do 44-latka oddano w sumie 5 strzałów. Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini po przesłuchaniu zostali zwolnieni, bo służby nie mają dowodów, że byli bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Kuratorium Oświaty wykryło nieprawidłowości w liceum w Malborku, w którym jeden z uczniów został zaatakowany przez rówieśnika, dowiaduje się Radio Z. Kontrolę wszczęto po informacjach ojca nastolatka. Jego syn Igor trafił do szpitala ze zmiażdżoną stopą. Kuratorium wydało dyrekcji szkoły zalecenia, które mają zostać jak najszybciej wdrożone, a czego dotyczą, o tym Maciej Bąk.
6: Dwóch dziedzin. Pierwsza to organizacja pracy szkoły podczas przerw. Chodzi o obecność nauczycieli na korytarzach podczas dyżurów. Druga jest związana z reakcją szkoły na ten akt przemocy. Uczeń nie dostał od razu pomocy medycznej, a dyrekcja poinformowała o wszystkim starostwo dopiero 5 dni później. Szkoła nie zachowała się adekwatnie do zdarzenia. Tak mówi mi pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger. Z relacji ojca Igora wynikało, że jego rosły rówieśnik podniósł go na przerwie do góry i rzucił nim o betonową podłogę. Nastolatek przeszedł potem poważną operację stopy.
3: Dyrektor liceum w oświadczeniu wydanym tydzień temu pisała, że majowy incydent był nieszczęśliwym wypadkiem pomiędzy dwoma uczniami. Upalny weekend przed nami, tymczasem maleją szanse na to, że do tego czasu otwarte zostanie najpopularniejsze miejskie kąpielisko w Krakowie. Baseny na Zakrzówku pozostają nadal zamknięte po tym, jak ponad 2 tygodnie temu w wodzie wykryto tajemniczą zawiesinę. Nadal nie wiadomo dokładnie, co to za substancja i skąd się wzięła. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
7: Rozpoczęło się już czyszczenie niecek basenowych, ale nadal nie wiadomo za bardzo z czego. Badania próbek wody prowadzi m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Uniwersytet Jagielloński, powiedział mi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej.
8: Czekamy na końcowe raporty, więc nie chcę jeszcze tutaj przekazywać dokładnych informacji.
9: Czy można podać jakieś terminy, kiedy te baseny mogłyby być otwarte?
8: Jednoznacznego terminu nie jestem w stanie wskazać w tym momencie.
7: Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że zanieczyszczenie wody nie zagraża ludziom, zwierzętom ani roślinom. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Teraz już najnowsze doniesienia ze sportu. Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: W Dallas piłka poszła w ruch. Zaczęło się hitowe starcie fazy grupowej mundialu. Faworyci turnieju Anglicy grają z Chorwatami, czyli brązowymi medalistami poprzednich mistrzostw. Minęła czwarta minuta gry. Jest 0-0. Wcześniej wpadkę zaliczył inny faworyt. Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W portugalskich mediach zawrzało. Mieliśmy być na tym mundialu potęgą. Mamy podobno jedną z najgroźniejszych linii ofensywnych na świecie. Czy aby na pewno? Pytali ironicznie reporterzy Radia Renascenka. Zespół z Afryki był dziś od nas szybszy, grał bardziej ofensywnie i bardziej widowiskowo, podsumowywali z kolei dziennikarze anteny UME. Dziennika Bola grzmi. W stylu zaprezentowanym przez Ronaldo i kolegów ekipa Portugalii nie ma żadnych szans na Mistrzostwo Świata. Portugalia w grupie zagra jeszcze z Uzbekistanem i Kolumbią. A teraz tenis. Hubert Hurkacz niestety zakończył już swój udział na turnieju w Ale. W drugiej rundzie przegrał z Danielem Altmajerem. Hurkacz wygrał pierwszego seta 6-3. W dwóch kolejnych górą był Niemiec 6-3 i 7-5.
10: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Patrzę na czwartek na mapach pogodowych i widzę, że chmury wrócą, a wraz z chmurami wróci deszcz. Będzie padało prawie w całej Polsce.
13: Ale tylko... przynajmniej ciepło będzie, co nie?
12: No tak, będzie fajnie, tak. Będzie fajnie, bo wszędzie zobaczymy dwójki z przodu, konkretnie od 20 stopni w Koszalinie i w Suwałkach do 26-27 nawet na południowym zachodzie kraju.
13: Słuchaj, jak będzie słońce i będzie deszcz, czy zobaczymy tęczę?
12: Jeżeli będzie jednocześnie, to tak, zobaczymy.
13: A, to bardzo fajnie.
12: Zachowujesz się jak moja córka, ona też zawsze na to czeka.
13: A tak, a ty nie lubisz tęczy?
12: Nie, lubię tęczy, oczywiście.
13: No.
12: Tym bardziej, że podobno na końcu tęczy jest kociołek ze złotem.
13: Dokładnie.
12: Radio Z i już. 6 minut po 22. Tu Marcin Sońca. Ale wolałbym kociołek z gulaszem.
13: Dobra już! I Michał Korościel.
12: Witamy serdecznie.
13: Tak. I moja dziewczyna teraz, Britney Spears, będzie śpiewała. A, Cine, konkurs! Oj,
12: jaki konkurs?
13: Konkurs Państwa Miasta.
12: A, gapa.
13: Wygrania jest butelka bidon typu bidon. Dzwońcie. 321, 321, 321.

0: Oni się nie skapnęli, że to ja zrobiłem, wiesz?
1: Nie, zabrzmiało, jakby tam było ułożone. Ja spróbuję, poczekaj. Je.
0: Świetnie. Proszę Państwa, Anglia prowadzi z Chorwacją 1-0. W 18 minucie na mundialu z karnego strzelił Harry Kane, a my teraz gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Adam. Cześć Adam.
3: Cześć, witam.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Adam Małysz?
3: Nie. Nie tym razem.
0: Okej. W takim razie w Polsce mamy przynajmniej dwóch Adamów. Cinek. Twoim rywalem jest Patryk. Cześć Patryku.
4: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Patryku, jesteś fanem piłki nożnej, czy nie?
4: Bardziej Speedway.
0: A, ty jesteś Speedway, a skąd jesteś?
4: Z Rybnika.
0: Ale ekstra, to wiadomo. Coś wam ostatnio zaczęło dobrze iść, nie? W tym Rybniku.
4: No, zobaczymy. Teraz będzie Bydgoszcz na wyjeździe.
0: Wiem, śledzę. Dobra, Cinek, dawaj zasady.
1: Panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka H. Samo H, także nie wiem jak co. Mhm. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt. Zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Adam, a potem Patryk. Zagrajmy. Literka H, zaczynamy od Adama. Adamie, może to powodować ból ucha.
0: Huk. Mógł być huk.
1: Huk, na przykład. Huk taki petardy na przykład, tak? Prawda? No może powodować.
0: Albo hamakiem w ucho dostać.
1: Oczywiście.
0: 1-0 dla Patryka.
1: Patryku, twoja kategoria, można to wykładać.
4: Hol?
0: Chyba nie można wykładać holu.
1: Można wykładać historię na uniwersytecie.
4: Można.
0: 1-1. W takim razie wracamy do Adama.
1: Adamie, coś na głowę.
4: Hełm.
0: Hełm jest przez samocha?
1: Chyba tak, bo CH to jest miasto.
0: Aha, więc... Dobra, okej. Uh-huh.
1: Chyba, znaczy,
0: ja
1: wiedziałem,
0: tylko was sprawdzałem.
1: A tobie o który hełm chodziło? O zakładany na głowę, czy o miasto?
3: O ten na głowę.
1: O ten na głowę, to uznajmy.
0: To dobrze, 2-1 dla Adama.
1: Patryku, twoja kategoria. Coś do łowienia.
0: Harpun mógł być.
1: Albo haczyk.
0: Adam wygrywa.
1: No więc Adamie, gratulacje. Czy chcesz kubek z logo Radia Z, czy bidon Duffy typu bidon Duffy?
3: Poproszę kubek.
1: Kubek. W takim razie butelka Duffy typu bidon typu butelka leci do Patryka.
4: No i super.
0: Elegancko, trzymajcie się panowie, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, zauważyłem, że ludzie chętnie wybierają kubek, widocznie nie wiedzą, że butelka Duffy typu bidon jest ze złota szczerego.

0: One Last Time to Ariana Grande w Radiu Z, a tymczasem w meczu Anglia-Chorwacja przerwa na nawodnienie.
1: Właściwie bez sensu są te przerwy, wiesz, bo jak jest gorąco, to ja rozumiem, ale tam w ogóle nie jest gorąco. Stadion klimatyzowany, oni się nawadniają.
0: Tak, tylko bo to jest przerwa na reklamę.
1: Tak, ale wiesz co, TVP chyba nie zwietrzyła tego, tej możliwości, bo wszystkie telewizje na całym świecie puszczają reklamy wtedy, a w TVP normalnie pokazują nawodnienie.
0: Tak czy inaczej, myślę, że przerwa na nawodnienie będzie hitem towarzyskim w te wakacje, że wszyscy będą chodzić teraz robić sobie przerwę na nawodnienie, jeśli wiesz, co mam na myśli.
1: Ja wiem. Fagier przyjedzie na grilla, tak. To nie będzie grilla, tylko będzie samo nawodnienie.
0: Będzie nawodnianie z przerwą na grilla.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer

0: Widziałeś docinek?
1: No proszę państwa, co się dzieje teraz w meczu Anglia-Chorwacja i pytając, co się dzieje, a serio pytam, bo nie wiem za bardzo, co się tam dzieje, Michał, ty się lepiej znasz.
0: Wiesz co, no jest 30, proszę ciebie, 8 minuta i jest 1-1. Najpierw Anglicy strzelili z karnego, a przed chwilą Chorwaci wyrównali takim strzałem pod ladę. Wiesz, co znaczy pod ladę?
1: To znaczy pod poprzeczkę?
0: Pod poprzeczkę, no już tak huknął cinek, że gdyby tam pod tym poprzeczkiem była twoja głowa,
1: nie mogłeś
0: życzyć
1: powiedzieć...
0: tego, nie życzyć tego.
1: Okej, dobra, nie mieszkamy to mojej głowy, poproszę, lubię moją głowę. Dlaczego nie możesz powiedzieć pod poprzeczkę, tylko mówisz pod ladę?
0: Żeby nadać temu taki sznyt ekspercki, powiedziałbym.
1: A co znaczy sznyt?
0: Sznyt, taki vibe ekspercki.
1: To czemu nie mówisz normalnie vibe? Tylko sznyt.
0: Rzeczywiście. Ale huknął pod poprzeczkę. Cinek, gdyby tam była twoja głowa.
1: No właśnie to.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu Z. Proszę Państwa, w meczu Chorwacja-Anglia, on się skończył już, tak?
1: Nie, jak? Przerwa jest.
0: Nie, nie jest przerwa.
1: Pierwsza połowa?
0: A, pierwsza połowa.
1: On się zaczął o 22, Michał, jest zmiana czasu.
0: Tak, tak, tak. Przerwa jest. Jest 2-2, wiesz? Dwa gole dla Anglików strzelił Harry Kane.
1: A już się skończył?
0: Nie, nie skończył się. Jest pierwsza połowa. 2-2 po 45 minutach. Co ja tam miałem powiedzieć? Aha, teraz bezużyteczna ciekawostka. Dawaj, dzięki.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Na 10 singli w Polsce przypada 7,5 singielki.
1: Ach, nie interesuje mnie ta informacja, ponieważ nie jestem singlem.
0: A twoja żona?
1: Moja żona tak różnie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
6: Oczy piłkarskich kibiców skierowane na Dallas. Anglicy grają z Chorwatami. Ustawa o zarobkach lekarzy już w Sejmie, medycy ją krytykują. Smoczyce zadomowią się na lotnisku Chopina. To nowoczesne skanery kontroli bezpieczeństwa.
5: 23.

0: Na początek wielkie piłkarskie emocje, aż 4 gole padły w pierwszej połowie na stadionie w Dallas. Trwa tam hit fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglia 2-2 remisuje z Chorwacją. Ten mecz obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jak padały te bramki, tempo było niesamowite, stąd ta moja pomyłka.
1: Wiadomo, wielkie emocje. Pierwszy gol padł na raty. W polu karnym faulował Luka Modric i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Harry Kane i strzelił, ale zbyt czytelnie jego intencje wyczuł Dominik Livakovic. Kane miał jednak szczęście, bo chorwacki bramkarz za wcześnie oderwał nogi od linii bramkowej i karny został powtórzony. Za drugim razem kapitan Anglików już się nie pomylił. Chorwaci odpowiedzieli pięknym golem Martina Baturiny. Pomocnik mocno i precyzyjnie uderzył sprzed pola karnego. Chwilę później znów Anglicy wyszli na prowadzenie, znów za sprawą Harry'ego Kane'a. Tym razem snajper świetnie odnalazł się w polu karnym i głową skierował piłkę do siatki. W ostatniej akcji pierwszej odsłony znów do wyrównania doprowadzili Chorwaci. Petar Musa uderzył z powietrza i mamy 2-2.
0: Wynik tego meczu sprawdzimy też dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z. Samorząd lekarski przeciwny ustawie zarobkowej. Wczoraj rząd przyjął projekt, a teraz przepisami w trybie ekspresowym zajmuje się Sejm. Informacje o pensjach medyków będą łączone z numerem PESEL. Te propozycje poparła już Sejmowa Komisja Zdrowia, ale lekarzom się to nie podoba. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Samorząd lekarski przyznaje, że do wynaturzeń rzeczywiście dochodzi, ale dlatego, że system dzieli pacjentów i lekarzy na tych, którzy przynoszą dochody i nie są opłacalni, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
3: Bo to są, mówię, ciągle te same specjalizacje. Tam, gdzie ci lekarze tak naprawdę utrzymują szpital, bo ten oddział, który zarabia, pokrywa długi 2 czy 3 szpitali. Pacjenci są wycenione na stratę każdorazowo.
2: Dlatego ratunkiem powinna być nowa wycena świadczeń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rząd przyspieszył pracę nad przepisami po sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. Był już radny Koalicji Obywatelskiej. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nawet 10% lekarzy może zarabiać podobnie. Będzie interwencja w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany ponownie usiadł za kółkiem. 29-latek miał 3 dożywotnie zakazy. Złapali go policjanci z drogówki w Pońsku na Mazowszu, przed którymi wcześniej uciekał. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został jednak wypuszczony. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, przyjrze się tej sprawie. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Minister Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należał wypuścić. Ma 2 czasowe zakazy prowadzenia samochodu i 3 dożywotnie, a i tak siadł za kółko dodatkowo pod wpływem alkoholu.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
4: 29-latek nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać. Zatrzymał się przed jednym z bloków, przeskoczył ogrodzenie, ale ostatecznie wpadł w ręce policji. Miał 2 promile alkoholu.
0: Mężczyzna musi się liczyć z surową karą, bo działał w recydywie. Wiadomo już, ile obiektów noclegowych na Pomorzu może służyć za kwatery dla osób budujących elektrownię jądrową w gminie Choczewo. Po dogłębnej analizie każdego zgłoszonego miejsca przygotowano raport i wynika z niego, że na północnych Kaszubach jest 9 tysięcy miejsc w obiektach, które mogą na kilka lat zmienić swoją funkcję z turystycznej na pracowniczą. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Maciej Bąk. Czy to wystarczająca liczba?
6: No niestety nie, bo w szczycie procesu budowy przy elektrowni ma pracować nawet 13 tysięcy osób. Dlatego jest plan, by dla tych pozostałych około 4 tysięcy powstały modułowe miasteczka.
7: Zidentyfikowaliśmy 7 takich terenów inwestycyjnych, które mogą pełnić taką funkcję.
6: Mówi autor raportu Tomasz Grabowski. Urzędnicy wytypowali 233 miejsca, które spełniają standardy wykonawcy elektrowni. Najwięcej jest ich w Łebie, ale pracownicy będą mogli też zamieszkać w Lęborku, Wejherowie czy Władysławowie. Chodzi o to, by maksymalny czas dojazdu na plac budowy wynosił 45 minut.
0: Pierwsi pracownicy mieliby zacząć wprowadzać się do odpowiednio zaadaptowanych miejsc za 2 lata. I jeszcze smoczyce, które będą prześwietlać bagaż na lotnisku. Mowa o nowoczesnych skanerach w warszawskim porcie Chopina. Dzięki nim limit płynów w bagażu podręcznym zostanie zwiększony do 2 litrów na pasażera. Właśnie ruszył montaż 2 pierwszych urządzeń, mówi reporterowi Radia Z Michałowi Dzienyńskiemu rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
8: Nie wykluczamy, że już wakacje pierwsi pasażerowie będą mogli z tego skorzystać.
9: Mówimy o tych limitach płynów. W sumie docelowo ile ma być tych maszyn?
8: Docelowo musimy wymienić wszystkie maszyny. Mamy zamówionych 15 urządzeń i prawdopodobnie będziemy jeszcze zamawiać kolejne, żeby faktycznie na wszystkich punktach kontroli bezpieczeństwa, nie tylko tych pasażerskich, stanęły te maszyny.
0: Montaż smoczyc ma się zakończyć do końca roku. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
10: Dziękujemy Ci, Lucyno. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Ale jutro piękny dzień, cinek. I słońce poświeci, i deszczyk popada, i trawka będzie rosła. Naprawdę, bardzo fajny dzień, naprawdę.
10: A ty się cieszysz z pogody?
1: Tak.
10: Ile ty masz lat? 12?
1: 42.
10: No właśnie.
1: A ty ile masz?
10: Ja mam 43, już się nie cieszę.
1: No to za rok się nie będę cieszył, póki
10: 42,
1: mogę, to się cieszę.
10: To jest granica. Cher, czy to jest twoja była, czy...
1: Nie, skąd podejrzenie, Marcin, nawet jej nie znam, to jest gwiazda estrady.
10: Ty się spotykałeś z tymi piosenkarkami.
1: Ja się spotykałem z Celine Dion i z Britney Spears.
10: Czyli z Cher nie.
1: Z Cher nie, ale wiem, jaki jest jej ulubiony chleb.
10: Jaki?
1: Szerstwy.
10: Ja wiem, jaki jest jej ulubiony detektyw brytyjski.
1: Sherlock Holmes.
10: Akurat dr Watson, wiesz?
1: Aha, okej, okay. Ja w porządku. Tu Marcin Sojta.
10: I Michał Krościelejka.

0: I Love My People to Eddie Wota w Radiu Z, 16 minut po godzinie 23.
1: Ale tam jest meczych odcinek, tam jest takie meczych, jest 52 minuta, Anglicy prowadzą z Chorwacją 3-2. Ja mam wrażenie, że to będzie taki mecz, za 5-10 lat będziemy mówili, a pamiętasz ten mecz Anglików z Chorwatami? Dwie bramki dla Anglików strzelił Harry Kane, jedną Jude Bellingham. Niesamowite widowisko.
0: Na tym mundialu jest ile drużyn?
1: 48.
0: Czyli jest ile meczów? Z 200.
1: Nie, 107 albo 109.
0: 107 meczów jest. Ty nie będziesz pamiętał tego meczu w połowie mundialu. Taka jest prawda.
1: Będę pamiętał.
0: Bo połowa mundialu jest w przyszłym roku.
1: Umówmy się tak, połowa mundialu będzie za 2 tygodnie. Zapytaj mnie o ten mecz, ja ci wtedy powiem, dobra?
0: Dobra.
1: Okej.
0: Może ja zapomnę zapytać.
1: Tame Impala, dobrze mówię? Tame Impala?
0: Dobrze, dobrze.
1: Dracula, teraz wracam.
0: Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula, Tame Impala, Dracula.
1: 50% mi się udało. It's so fucking easy.

0: Piosenka, która nigdy się nie zestarzeje, to Lonely No More i Rob Thomas.
1: Zestarzeje się, moim zdaniem się zestarzeje. Normalnie każda piosenka się zestarzeje. Co znaczy, że się nie zestarzeje?
0: No, że w sensie zawsze będzie aktualna, dobrze będzie brzmiała i nam się nigdy nie znudzi.
1: Mi się znudziła.
0: Już ci się znudziła, tak? A Sanach, Miłość jest ślepa?
1: A to bardzo lubię akurat.
0: A, i to się nigdy nie zestarzeje.
1: Kiedyś się zestarzeje, ale teraz jeszcze jest spoko.
0: To za chwilę, wcześniej bardzo ważna informacja, proszę państwa, bo pytacie o to w listach do redakcji.
1: O nie, ja tego nie zniosę chyba.
0: Cała nasza skrzynka pocztowa została zawalona listami.
1: Jednym pytaniem, tym jednym pytaniem.
0: No. Jednym pytaniem, jak często myć dach?
1: To jest niemożliwe, Cidek.
0: No zobacz, biorę pierwszy z brzegu listy. Jak często myć dach?
1: A rzeczywiście.
0: Biorę drugi. Marcinie, jak często dach myć?
1: Aha, dobra.
0: To jest zupełnie inna osoba napisała.
1: Krzyk przestawny, słyszę to, no.
0: Czy dach? Często go myć? To jest kolejny list.
1: Dobra, a jaka jest odpowiedź w takim razie?
0: Eksperci mówią, że regularne czyszczenie dachu przedłuża jego żywotność.
1: Aha, regularne, że na przykład co piątek trzeba go myć?
0: Nie tak często, nie, no bez przesady, nie, no nie. W związku z tym zalecane jest zajęcie się dachem, w sensie jego myciem, mniej więcej co 5-10 lat. Czyli tutaj widełki są, prawda, spore. To zależy od tego, w jak bardzo zalesionym terenie dach się znajduje.
1: A jeżeli mieszkasz w bloku, to też musisz wychodzić na ten blok i myć dach dla wszystkich?
0: Wtedy myjesz tylko swój kawałek dachu.
1: Okej, okay. No jak mieszkasz na parterze, a blok jest czteropiętrowy?
0: To myjesz najmniejszy kawałek dachu, tak twierdzą eksperci.
1: Ale normalnie żerem pod prysznic, tak? Tu nie ma niespodzianek.
0: No jak? Szamponem. Dach jest na górze. To, co jest na górze, myjesz szamponem.
1: Sanach, Miłość jest ślepa. Ta piosenka się nigdy nie zestarzeje.

0: Zastanawiam się, jakby wyglądała przerwa na nawodnienie, która teraz dzieje się w meczu Anglia-Chorwacja w wykonaniu polskiej kadry z Cezarym Kuleszą na przykład.
1: Wiesz co, kiedyś jak trenerem był świętej pamięci Janusz Wójcik, jeden z piłkarzy opowiadał, że podbiegł do ławki, chwycił pierwszy lepszy bidon, żeby się napić. To był bidon Janusza Wójcika. I tam mu tak wykrzywiło.
0: I nosze były grane.
1: Tak mu wykrzywiło twarz, że...
0: A tam normalnie dwie połówki. Tak. Zaczął się kiwać.
1: Tak było istotnie. Ale teraz już w polskiej reprezentacji podobno nie ma tak.
0: Jest, podobno.
1: No, Robert Lewandowski mówi, że trzeba zdrowo jeść, nie wolno kebaba. Oni mówią, Robert, no daj spokój.
0: Powiedz mi, gdzie jest teraz Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z.

0: Cześć na TikTok w Radiu Z, a tu, proszę Państwa, w Radiu Z mamy taką zasadę, że jak już się kładziecie spać, to koniecznie z uśmiechem.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Zasady zabawy są bardzo proste. Jeden z nas zawsze opowiada dowcip, a drugi z tego dowcipu się śmieje, niezależnie od jakości dowcipu. Dzisiaj dowcip opowiada Michał. Przyniósł taki przeszczęśliwy, że będzie mógł go opowiedzieć.
2: Aha, dobry.
0: Znowu przyniósł. No ja będę się śmiał teraz, nawet jak będzie mi się nie podobało.
2: No ale będzie ci się podobało, bo jest bardzo dobry. Uwaga. Noc, walenie do drzwi. Przestraszony damski głos pyta: kto tam? To ja, porucznik Rzewski. Otwórzcie, madam. Poruczniku, znowu zamierzacie opowiadać mi głupoty po pijaku i się do mnie przystawiać? Oczywiście. Dobrze, moment, pójdę po klucz.
0: Dobra, dobra, ale spodziewałem się tego, wiesz?
2: Nie no, ty jesteś bystry chłopak.
0: Elton John, I'm Still Standing w Radiu Z. Za 17 minut północ i będzie czwartek.

północ. Czwartek, 18 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Tragiczny finał akcji ratunkowej w prywatnej kopalni Eko Plus w Bytomiu. Poszukiwany górnik po podziemnym wstrząsie nie żyje. Miał około 40 lat. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 udało się wycofać na powierzchnię. 2 osoby w dobrym stanie trafiły do szpitala. Jedna niestety nie przeżyła. Eko Plus jest jedną z 2 w Polsce prywatnych kopalń węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 roku, eksploatując złoża po dawnej kopalni Powstańców Śląskich. Zatrudnia blisko 400 osób. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, który był krytykiem Kremla. Zginął kilku

0: Trotnie postrzelony na osiedlu w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni, mówi minister Waldemar Żurek.
1: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
0: Policja ma rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Premier chce kontroli miejsc, gdzie wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do NIK-u. To pokłosie afery lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Premier czeka na wyjaśnienia. Nie chciał podać nazwisk, ale niewykluczone, że w tej sprawie konkretni politycy będą wzywani na dywanik. Najpierw jednak te medialne doniesienia muszą się potwierdzić i tutaj szef rządu liczy na sprawne i szybkie działania władz stolicy, czyli także prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
2: A więc wydaje mi się, że w interesie samorządu warszawskiego jest też pokazać, że te decyzje powinny być szybkie, ale na podstawie faktów. Nie będę na nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
0: Premier zapowiedział także, że w trybie ekspresowym ma być przyjęta ustawa, która umożliwi kontrolowanie i nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Zdaniem Tuska nie może być tak, że często 100% budżetu szpitala stanowią pensje dla lekarzy. Projekt w sprawie zarobków lekarzy zgłosiła Lewica. Proponuje maksymalny limit wynagrodzeń i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Jak powiedział lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zreformowany powinien być cały system.
3: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.
0: Czarzasty dodaje, że chodzi na razie o dyskusję, nie konkretną zmianę przepisów. Farma fotowoltaiczna stała się kością niezgody między Parkiem Śląskim a Chorzowem. Miasto blokuje inwestycje, argumentując, że zbyt mocno ingerowałaby ona w obszar chroniony, a dodatkowo nie wprowadzono wymaganych zmian w planie ogólnym. Zarząd Parku Śląskiego jest zaskoczony decyzją i przekonuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, by farmę zbudować. Kto ma rację i co dalej z inwestycją, sprawdza nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
4: Miasto powołuje się na audyt krajobrazowy województwa, który wskazuje, że teren planowanej farmy to zieleń i rekreacja, a nie przemysł. Park odpowiada, że to niewielki techniczny obszar na uboczu, niedostępny dla spacerowiczów. Jak mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego, budowa farmy nie wymagałaby wycinki drzew.
5: To jest bardzo istotna inwestycja dla parku.
4: Park będzie mógł się odwołać, jeśli nie otrzyma pozwolenia na budowę, co jednak może opóźnić realizację inwestycji o kilka lat. Chorzów, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Jak obliczył Park Śląski, farma fotowoltaiczna to 2 miliony złotych oszczędności na prądzie, które można zainwestować w utrzymanie zieleni i konieczne remonty. Ponad 9 tysięcy pracowników budujących elektrownię jądrową w gminie Choczewo będzie mogło zamieszkać w istniejących obiektach, tak wynika z analizy Agencji Rozwoju Pomorza. Plan jest taki, by ograniczyć do minimum budowanie modułowych miasteczek. Kwater spełniających standardy wykonawcy elektrowni jest ponad 220, mówi autor raportu Tomasz Grabowski.
6: Łeba jest tutaj zdecydowanie wyróżniającym się miejscem ze względu na i dużą podaż miejsc i jednocześnie też dobrą komunikację przyszłości, ponieważ tam będzie przyszła kolej do miejsca budowy elektrowni. Później oczywiście ośrodki miejskie Wejherowo-Lębor.
0: W samej gminie Choczewo dużych obiektów jest znacznie mniej, ale to się zmieni, zapewnia sekretarz gminy Bożena Szczypior.
7: Już w tej chwili wydaliśmy pierwszy dokument w samym Choczewie, czyli bardzo niedaleko, gdzie mamy już decyzję o warunkach zabudowy na 10 dużych bloków.
0: W szczycie budowy elektrowni ma przy niej pracować nawet 13 tysięcy osób. W Dallas piłkarze reprezentacji Anglii i Chorwacji zaserwowali kibicom sporą dawkę emocji. Za nami hit pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Dobry wieczór.
0: No to jakim wynikiem zakończył się ten mecz?
8: Hit nas nie zawiódł. Padło w nim aż 6 goli. Anglia góry. Górą 4-2, a do przerwy, przypomnijmy, był remis 2-2. Po zmianie stron synowie Albionu szturmowali chorwacką bramkę. Ich zwycięstwo mogło być bardziej okazałe, ale napór praktycznie w pojedynkę odpierał Dominik Livakovic. Chorwacki golkiper dwukrotnie jednak skapitulował. Na początku drugiej połowy pokonał go Jude Bellingham, który wbiegł w pole karne, uderzył po ziemi i piłka przy słupku wpadła do bramki. Wynik ustalił Marcus Rashford. Anglik z dużym spokojem przyjął piłkę w polu karnym i uderzył precyzyjnie w kierunku dalszego rogu bramki. Anglia-Chorwacja 4-2.
0: To nie koniec mundialowych emocji tej nocy. Za godzinę Gana zagra z Panamą, a o 4:00 zacznie się pojedynek Uzbekistanu z Kolumbią. Dobre wieści z Bangkoku. Nasze siatkarki od zwycięstwa zaczęły rozgrywany tam turniej Ligi Narodów. Pewnie w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Bułgarii. Po raz pierwszy w tym sezonie w biało-czerwonych barwach wystąpiła jedna z największych gwiazd naszej kadry, Magdalena Stysiak.
9: Czuję się bardzo dobrze, jeszcze to nie wygląda tak jak powinno. Zgrywamy się, nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza, ale po tygodniu spędzonych w Chinach powoli wchodzimy w ten rytm meczowy i to jest najważniejsze, ale wiadomo, że potrzebują trochę czasu, aby się zgrać z całą drużyną.
0: Dziś kolejny mecz Polek zmierzał się z reprezentacją Ukrainy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Jutro sucho tak naprawdę tylko na południowym wschodzie kraju.
12: Marcin, chyba dzisiaj.
11: Dzisiaj sucho tylko na południowym wschodzie kraju, a poza tym chmury przyjdą i będzie z nich padało. Za to ciepło wszędzie na termometrach. Od 20 stopni nad morzem do 26 w Lubuskiem.
12: Dobrze, że ci uratowałem z tym dzisiaj.
11: Uratowałeś mi tyłek, Michale.

wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Porozumienie kończące wojnę USA z Iranem, podpisane według portalu Axios, miało do tego dojść podczas kolacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Wersalskim po szczycie G7. Te informacje potwierdza strona irańska. Tekst protokołu ustaleń z Islamabadu został sfinalizowany podpisami prezydentów. Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić, jak przebiega realizacja porozumienia, przekazał rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mimo że 14-punktowe memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie zostało jeszcze oficjalnie opublikowane przez żadne z obu państw, to telewizja CNN otrzymała jego kopię od jednego z urzędników USA. W pierwszym podpunkcie memorandum oba państwa deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, i zobowiązują się, że odtąd nie podejmą żadnych wrogich działań przeciwko sobie nawzajem oraz powstrzymają się od gróźb lub użycia siły przeciwko sobie. Następnie oba państwa zobowiązują się do poszanowania wzajemnej suwerenności, a także do wypracowania ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni od podpisania memorandum. Punkty 4 i 5 dotyczą sytuacji w Cieśninie Ormus. Stany Zjednoczone mają znieść blokadę morską, a także przywrócić pełną przepustowość ruchu w ciągu maksymalnie 30 dni. Z kolei Iran ma przywrócić ruch statków handlowych z Zatoki Perskiej do Morza Omańskiego. W dalszej części memorandum Stany Zjednoczone gwarantują utworzenie funduszu na rzecz odbudowy i rozwoju gospodarczego Islamskiej Republiki Iranu, zapewniając jednocześnie finansowanie w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Jednocześnie Iran musi potwierdzić, że nigdy nie będzie produkować broni jądrowej. Kolejne punkty dotyczą kwestii

0: technicznych, m.in. zniesienia sankcji na irańską ropę naftową. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy obronnej. Dotyczy wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i działań na Bałtyku. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisy złożyli w 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To w Warszawie, a w Berlinie ważny głos szefa naszej dyplomacji. Radosław Sikorski apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Chce też zakończenia wyrywkowych kontroli, które od ponad roku prowadzą Niemcy. Jak mówił polski wicepremier, kontrole najbardziej uderzają w mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stoją w wielokilometrowych korkach.
1: Mam nadzieję, że jest to przyczynek do zrealizowania sugestii Komisji Europejskiej i powrót do wyrywkowych kontroli granicznych. W regionie przygranicznym działa 1500 lokalnych firm, a dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebne.
0: Niemiecki minister spraw zagranicznych mówi, że temat jest omawiany w odpowiednich resortach. On sam sugeruje, by stałe kontrole zniknęły. Przyspieszają pracę nad tak zwaną ustawą zarobkową lekarzy. Rząd przyjął jej projekt. Teraz podpisami w trybie ekspresowym zajmie się Sejm. Informacje o pensjach medyków będą łączone z numerem PESEL. Przeciwni temu są lekarze. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Jak tłumaczy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zarobki niektórych lekarzy są za wysokie, wręcz patologiczne. Trzeba więc reagować.
3: Jak się pojawia patologia, to po pierwsze szkoda, że do niej doszło, po drugie trzeba reagować. Jestem zwolennikiem pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Samorząd lekarski uważa, że do wynaturzeń dochodzi i pensje trzeba wyrównać, ale w inny sposób. Resort zdrowia powinien na przykład przestać dzielić szpitale i pacjentów i na nowo wycenić świadczenia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rząd przyspieszył przepisy po sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. Były już radny Koalicji Obywatelskiej w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nawet 10% lekarzy może mieć podobne zarobki. Policjanci z Piły zatrzymali 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty na przypadkowe osoby, a następnie leki te były wykupowane i odsprzedawane. Informacje w tej sprawie zbiera Adam Kaźmierczak.
4: Wszystko zaczęło się od mieszkańca Piły, który zauważył na swoim internetowym koncie pacjenta tajemniczą receptę i zgłosił to na policję. Tak służby trafiły na trop grupy przestępczej, której kluczowym ogniwem było dwóch lekarzy.
5: Wystawiali recepty na leki psychotropowe, opioidowe oraz medyczną marihuanę na osoby, które nie były ich pacjentami. Dalej leki były wykupywane w aptekach na terenie całego kraju, odsprzedawane, a także wysyłane za granicę.
4: Mówiła Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Policjanci zarekwirowali m.in. ponad 1 000 000 złotych w gotówce w różnych walutach, złoto i 1000 blistrów z lekami psychotropowymi. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty, grozi im do 12 lat więzienia. Wózki dla osób z niepełnosprawnościami trafiły na trójmiejskie plaże. Dzięki nim łatwiej poruszać się po piasku. Mają być dostępne za darmo. Taki sprzęt terenowy to prawdziwa rewolucja, opowiada reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi koordynująca projekt Agnieszka Czerwińska.
6: To są patentowane koła.
7: Bardzo grube.
6: No i one są właśnie gumowe. Jeżeli nawet się przebiją, to są po prostu na ciepło naprawiane, więc nie są trudne w ogóle w utrzymaniu. W tym można wyjeżdżać do wody, więc to się nie zniszczy. Jedyne tylko co trzeba, to trzeba tylko wymiatać piasek. Jak pan na przykład może sobie ten wózek wziąć i można po prostu sobie się zatrzymać. O, mamy tutaj hamulec na tych kołach, nie, żeby po prostu koła nie szły do przodu.
0: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej. Smoczyce zadomowią się na lotnisku Chopina. Tak pracownicy nazywają nowoczesne skanery do kontroli bezpieczeństwa. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom limit płynów w bagażu podręcznym zwiększy się do 2 litrów na pasażera. Kiedy pojawią się nowe urządzenia? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
8: Pierwsze 2 smoczyce mają stanąć na początku lipca, a kolejne pod koniec wakacji, ostatnie pod koniec roku. Nowe skanery to nie tylko ułatwienie z limitem płynów.
9: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego.
8: Mówi Radiu Z rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki. Z powodu remontu strefy bezpieczeństwa czas oczekiwania na kontrolę kontrole przy bramkach wydłużył się nawet do godziny. Na lotnisko warto nawet przyjechać 3 godziny przed odlotem. Samolot nie poczeka na spóźnialskich.
0: Takie nowoczesne skanery ułatwiające życie pasażerów mają już lotniska w Krakowie i Poznaniu. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 2:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Trwa rosyjski atak rakietowy na stolicę Ukrainy. W Kijowie słyszano serię eksplozji, poinformował Ukrinform, powołując się na wpisy w telegramie szefa kijowskiej administracji wojskowej Tymura Tkaczenko. Wróg atakuje stolicę rakietami balistycznymi. Proszę pozostać w bezpiecznych miejscach do czasu odwołania alarmu, czytamy w poście. Jak donosi Ukrinform, w stolicy i kilku regionach po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami z użyciem broni balistycznej. Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Polski, jak ustalił reporter Radia Z. Do naszego MSZ-u trafiła oficjalna notatka z ukraińskiego resortu, która potwierdza, że prezydent będzie gościem konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Czy ta decyzja jest już ostateczna? O szczegółach nasz reporter Miłosz Kocłowski.
1: Wiele na to wskazuje. Po tym, jak wybuchła sprawa nadania nazwy bohaterów UPA jednemu z ukraińskich batalionów, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w związku z tym chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, wizyta ukraińskiego prezydenta w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. Jak powiedział mi jednak dzisiaj rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór, strona ukraińska oficjalnie przekazała, że wizyta się odbędzie i w przyszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski będzie w Gdańsku. Pytałem dziś kancelarię polskiego prezydenta, czy Karol Nawrocki także jedzie do Gdańska i spotka się z Zełenskim. Na razie jednak odpowiedzi brak.
0: Niejawna opinia w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu przekazała kancelarii prezydenta kapituła orderu. Według nieoficjalnych informacji prezydent daje czasy stronie ukraińskiej na rozwiązanie problemu. Porozumienie pokojowe z Iranem podpisane. Prezydent USA Donald Trump złożył swój podpis podczas kolacji w Wersalu. Porozumienie podpisał też tego dnia prezydent Iranu Masoud Pezeshkian. To już podpisane, podpisałem to w Wersalu, właśnie to podpisałem, ogłosił Donald Trump. Biały Dom ujawnił zapisy 14-punktowej wstępnej umowy. Dotychczas pojawiały się tylko nieoficjalne informacje na temat porozumienia. Co się więc sprawdziło, a co nie, analizował reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: To, co w tej umowie najważniejsze, zwłaszcza dla światowej gospodarki, to natychmiastowe odblokowanie ciśniny.